0: reklama. Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

0: Rok Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się w naszej audycji na temacie, który nigdy jeszcze nie gościł w Obrazach z historii Kościoła. Mianowicie kobieta w Biblii i kobieta w pierwotnym Kościele, tym, który znamy jeszcze z kart Ewangelii, z kart Dziejów Apostolskich. Moim i Państwa gościem jest przewodnik, a w zasadzie przewodniczka po tych niełatwych sprawach, czyli siostra Judyta Pudełko ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, zarazem biblistka, doktor, tak? Nauk biblijnych. Szczęść Boże, witam
2: Szczęść
1: w naszym
2: Boże,
1: studiu.
2: Witam serdecznie.
1: No tak, i ten temat, kobieta w Biblii, kobieta w Kościele, nie jest tematem łatwym, zgodzi się ze mną siostra? Nie jest to w każdym razie temat, o którym można w dwóch zdaniach zamknąć.
2: Nie jest łatwy, bo samo Pismo Święte nie jest rzeczywistością łatwą. Nie możemy Pisma Świętego czytać tak, jak każdej pierwszej lepszej książki. Musimy się w jakiś sposób do tego przygotować. A zatem obraz kobiety, który jest obecny na kartach Pisma Świętego, również jest obrazem szczególnym.
1: Zatrzymałbym się tutaj przy tym zdaniu, które siostra powiedziała o tym, że Biblia nie jest taką książką jak każda inna. Oczywiście nie miejsce tu, a zwłaszcza nie czas na to, żebyśmy całe to zdanie rozwinęli, ale żeby trochę przybliżyć to, co siostra powiedziała naszym słuchaczom, że nie jest taką samą książką jak inną i nie można jej sobie tak czytać do poduszki, nazwijmy jak dobry kryminał czy jakieś romansidło.
2: Czytając Pismo Święte, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim, tak żeby się nie rozwodzić tak za bardzo, na dwie kwestie. Po pierwsze, musimy wziąć pod uwagę, że dzieli nas od rzeczywistości opisywanych tam historii bardzo długi okres czasu. A zatem mamy różnicę czasową, historyczną, również kulturową i obyczajową. Druga kwestia to przede wszystkim cel, w jakim powstało Pismo Święte. Nie jest to po prostu jakaś książka, która zawiera jakieś historyczne tylko przekazy, opowiadania, dzieje różnych osób. Chociaż tak, patrząc na Pismo Święte, może nam się tak wydawać.
1: Bo takie elementy tam są.
2: Oczywiście, są tam obecne. Ale celem Pisma Świętego jest przede wszystkim ukazanie więzi człowieka z Bogiem. A zatem autorzy biblijni skupili się przede wszystkim na tym, żeby pokazać, w jaki sposób Bóg wkracza w historię człowieka i w jaki sposób człowiek go rozpoznaje, lepiej lub gorzej, odpowiada na Boże zaproszenie, lepiej lub gorzej i co z tego wynika.
1: Krótko mówiąc, możemy popełnić mnóstwo błędów, próbując odczytywać, no większość z nas czyta oczywiście tłumaczenia biblijne, bo tu jeszcze kolejna sprawa, język, ten
2: tak,
1: język
2: oczywiście
1: pierwotny. Domyślam się, że znaczna część naszych słuchaczy no ani po hebrajsku, ani po aramejsku, ani po grecku, w grece koine, zbyt płynnie się nie posługuje, stąd korzystamy wszyscy siłą rzeczy z tłumaczenia. To jest dodatkowy jeszcze element, który nam może ten obraz zaburzyć, ale do czego zmierzam? Możemy popełnić mnóstwo bardzo poważnych błędów, tak, czytając jakiś fragment Biblii, jakiś opis, jakieś słowa wygłoszone przez którąś z biblijnych postaci. I myślę, że powinniśmy to pamiętać, kiedy będziemy dzisiaj w naszym spotkaniu zastanawiać się nad ową rolą kobiety i mężczyzny. Ci ludzie, którzy to pisali, tak jak zrozumiałem z tego, co siostra mówiła, spisywali, najpierw powtarzali, a potem dopiero spisywali te fragmenty Biblii, bo pismo to powstawało przez długie stulecia, oni kierowali się czym innym niż my obecnie. Mamy Księgę Rodzaju, Genezis, i mamy tam opis stworzenia ludzi. Tak naprawdę dwa opisy, o czym mało kto pamięta. I ten opis, wydaje się, że przez długie stulecia był źródłem wielu nieporozumień w stosunkach damsko-męskich i w ogóle w stosunku najpierw ludu wybranego, potem Kościoła do kobiety. No bo najpierw zostaje stworzony Adam, czyli po prostu mężczyzna. I z jego żebra zostaje stworzona kobieta, co wielu interpretatorów późniejszych biblijnych odczytywało jako niejako przyrodzoną podległość kobiety, że ona została wtórnie stworzona. Dzisiejsi biolodzy śmieją się z tego, mówią, że jeśli w ogóle o jakiejś wtórności można mówić, to dokładnie odwrotnej.
2: Otóż pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju ma też swój specyficzny charakter. Te rozdziały opowiadają nam historię początków, bo w pewnym momencie naród biblijnego Izraela zaczął sobie zadawać, tak jak i wszystkie dawne ludy starożytne, zaczął sobie zadawać pytanie o to, skąd się wziął świat, człowiek, skąd się wzięło zło, skąd się wzięły różne grupy, różne nacje, wrogość na świecie, różne podziały, skąd zapoczątkowane są różne ludy i na bazie różnych tradycji, opowiadań, oczywiście też oświeconych z wysoka światłem Ducha Świętego, powstały te opowiadania, a wśród nich właśnie dwa opisy stworzenia. I tak jak ten pierwszy opis stworzenia, w którym czytamy o wspaniałym, jest to wspaniały hymn na cześć Boga Stwórcy, który nam przedstawia oczywiście w symboliczny sposób stworzenie świata i człowieka podczas 6 dni stworzenia, 7 dzień jest tym dniem odpoczynku. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z pewną symboliką, która była też ważna dla Judejczyków przebywających na wygnaniu, pozbawionych świątyni. Dla nich ten 7 dzień, dzień odpoczynku, to było przeżywanie ich zjednoczenia z Bogiem na obczyźnie. Dlatego tak bardzo mocno podkreślali, że to przeżywanie tego spotkania z Bogiem rozpoczęło się już gdzie? W ogrodzie Eden, wtedy, kiedy człowiek został stworzony. I ten pierwszy opis stworzenia, on nam podkreśla bardzo ważną rzecz, że Bóg w tym ostatnim momencie stwarzania stworzył swoje najwspanialsze dzieło, to, które nazwał, że jest bardzo dobre. Wszystkie inne dzieła stworzenia były dobre, natomiast to ostatnie jest bardzo dobre i stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył go mężczyzną i kobietą. I to jest niesamowicie ważne stwierdzenie, bo tutaj autor biblijny odnosi się w tych swoich słowach do innych stwierdzeń starożytnych, które również w opowiadaniach o stworzeniu człowieka, szczególnie w kulturze asyryjskiej czy babilońskiej, były zamieszczane. I w tych opisach jedynie król, władca, panujący był stworzony na obraz Boga czy bóstwa. A tutaj zobaczmy, w opisie biblijnym, izraelskim następuje niesamowita rewolucja. Nie tylko każdy człowiek jest obrazem samego Boga, ale i mężczyzna, i kobieta w równym stopniu. Więc opis ten był czymś niesamowitym z punktu widzenia ówczesnej kultury, która była kulturą bardzo mocno oczywiście zdominowaną przez mężczyzn. Oni rządzili ówczesnym światem. O tym wszyscy doskonale wiemy. Także to jest pierwszy opis stworzenia, który nam tylko podkreśla tę niesamowitą godność człowieka.
1: Ludzi jako całego gatunku,
2: oczywiście,
1: tak?
2: Oczywiście, i mężczyznę, i kobietę. Natomiast drugi opis stworzenia, bo myślę, że to nas bardziej interesuje.
1: Bo to prawie wszyscy kojarzą. Tak. Właśnie ten drugi opis, ten jest, z tym żebrem.
2: To żebro właśnie tak tu wszystkich bardzo mocno porusza. Otóż jest to opis bardzo mocno antropomorficzny, a zatem to stworzenie człowieka jest przedstawione za pomocą ludzkich kategorii. Bóg początkowo jest takim garncarzem, możemy powiedzieć.
1: Demiurgiem takim.
2: Tak, takim rzeźbiarzem, który bierze glinę, bierze proch ziemi i lepi człowieka. I to jest mężczyzna tutaj ulepiony właśnie jak takie gliniane naczynie z prochu ziemi. I oczywiście to też nam ukazuje fakt, iż człowiek jest bardzo mocno złączony z ziemią. Człowiek jest też częścią tej materii, która go otacza.
1: No właśnie, wpadnę tu na chwilę w słowo. Czy to nie jest od razu zasygnalizowanie na samym początku Księgi Rodzaju, że człowiek nie jest duszą uwięzioną w plugawej materii, tylko człowiek składa się z materii.
2: Oczywiście.
1: Nie tak, jak twierdzili gnostycy, tak, że
2: nie,
1: to jest uwięziona dusza.
2: Ta myśl gnostycka
1: nie.
2: jest zupełnie obca Biblii hebrajskiej i semickiemu sposobowi myślenia, gdyż człowiek w Starym Testamencie był postrzegany jako całość, jako jedność, jako właśnie ta materia ożywiona tchnieniem Bożego życia. Bóg oczywiście udziela życia tej materii. Bez Bożego tchnienia człowiek nie istnieje.
1: To będzie dalej glina.
2: Dalej glina, oczywiście. Ona musi tak jakby przejść to ukształtowanie w Bożych rękach. A zatem mamy właśnie ten związek człowieka z materią, ten człowiek, zresztą tu jest też taka ciekawa gra słów w języku hebrajskim, to słowo, to imię Adam, dla nas oczywiście jest to imię własne, natomiast w języku hebrajskim oznacza kogoś właśnie uczynionego z ziemi. Adama to jest ziemia, a zatem Adam, ha Adam to jest ziemianin. Ziemia jeszcze na terenach starożytnego Bliskiego Wschodu miała taki bardziej kolor czerwonawy, brunatny, przypominała więc skórę opalonego człowieka, opalonego słońcem człowieka, a zatem to wszystko jakoś współbrzmiało. Właśnie ten człowiek wzięty z ziemi, ten ziemianin zostaje ożywiony Bożym tchnieniem. No i mamy właśnie tutaj stworzonego tego pierwszego człowieczka i Pan Bóg od samego początku odkrywa i widzi, on doskonale wie, że człowiek jest powołany, jest stworzony, ponieważ jest dziełem Boga. Bóg jest wspólnotą osób. Oczywiście Stary Testament nam jeszcze tego nie objawia. Dopiero odkrywamy to w Ewangelii, że Bóg to wspólnota osób, a zatem jeżeli człowiek jest stworzony przez Boga, jest jego dziełem, również potrzebuje wspólnoty. Potrzebuje komunikacji i kontaktu z innymi. I w tym drugim opisie Pan Bóg najpierw przyprowadza do mężczyzny różne stworzenia, różne zwierzęta. Możemy sobie zadać pytanie, no w jakim celu? Czy Bóg myśli, iż człowiek właśnie stworzy tutaj z jakąś wspólnotę z tymi zwierzętami? Otóż Bóg doskonale wie, że tak nie będzie, ale chce tak jakby, aby Adam, żeby ten pierwszy człowiek
1: sam się przekonał,
2: że on niejako poznaje te wszystkie stworzenia, bo nadać imię to znaczy poznać, a nawet też zdominować, mieć jakąś władzę też, ale również troszczyć się o to stworzenie, bo powierzenie człowiekowi świata to oznacza również, że człowiek ma się troszczyć o ten świat mu jest podarowany, aby człowiek ten świat rozwijał, go upiększał, a nie niszczył. I w tym momencie mężczyzna przekonuje się, że to jest nie to. Że jest, to jest rzecz niesamowita, w tym cudownym ogrodzie Eden, jakieś niesamowite, śmiertelne niebezpieczeństwo, które grozi człowiekowi. Jest to rzecz niezwykła. Jest doskonały świat, jest Bóg, jest piękne stworzenie i jest jakieś wielkie zagrożenie. I tym zagrożeniem jest samotność. Dlatego Bóg stwierdza bardzo uroczyście w tym opisie, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Właśnie jest potrzebna pomoc. I tutaj to słowo też może być tak bardzo niewłaściwie rozumiane, bo nam się kojarzy, no pomoc, no to
1: do
2: jakaś...
1: pracy.
2: Tak, pomoc domowa, tak. Jakaś służąca, jakaś pokojówka, coś musi zrobić właśnie dla nas. Zazwyczaj nam się kojarzy, że pomaga ten, który no, tak jakby no, nie jest samodzielny, jakiś jest bardzo biedny i właśnie tutaj idzie na usługi kogoś innego. Otóż w kontekście Starego Testamentu jest zupełnie inaczej. Hebrajskie słowo ezer, które jest tutaj użyte, ono w bardzo wielu tekstach hebrajskich, ono się odnosi do samego Boga. To Bóg jest ezer człowieka. W jakim kontekście? W takim, kiedy ocala człowieka od śmierci, kiedy ocala go od straszliwego jakiegoś niebezpieczeństwa, które mu zagraża i Bóg go ratuje. Jakby to są takie sytuacje, jeżeli byśmy sobie te teksty porównali, człowiek już po prostu jest na granicy życia i śmierci. I nagle pojawia się Bóg i ratuje go, jest tym ezer, jest tą pomocą, która się pojawia w jego życiu. I o taką właśnie pomoc chodzi. A zatem w tym kontekście to ten, kto pomaga zaskakująco, jest silniejszym od tego, który tę pomoc otrzymuje.
1: Mhm.
2: I tu jest właśnie rozwiązanie tej niesamowitej zagadki, która może, ten tekst wydaje nam się taki trochę antyfeministyczny, ale wręcz przeciwnie. On pokazuje niesamowitą wartość tego ostatniego dzieła Boga. I żeby to dzieło właśnie było w odpowiedni sposób wykonane, Bóg znów podejmuje pewne kroki opisane przez autora biblijnego, też bardzo symbolicznie. Usypia Adama, mężczyzna zostaje uśpiony, zapada w sen. Ten sen też symbolizuje śmierć, rzeczywistość śmierci, tak jakby pokazuje, że aby otworzyć się tak do końca na relację z drugim człowiekiem, też niejako trzeba umrzeć samemu sobie, zapomnieć o sobie. I tekst biblijny nam tutaj mówi, iż Bóg wyjmuje coś z boku Adama. My to tłumaczymy jako żebro. Hebrajskie słowo cela oznacza zarówno żebro, i bok. I tutaj też zastanawiam się, dlaczego akurat żebro? Dlaczego nie inna część ciała? Na tym się zastanawiali już rabini żydowscy i oni powiedzieli, Bóg nie stworzył kobiety z głowy, aby za bardzo się nie wynosiła, ale nie stworzył też ze stóp mężczyzny, aby on nią nie pogardzał i nie pomiatał. Stworzył Bóg natomiast kobietę z żebra mężczyzny. Żebro jest to ta część ciała, która jest najbliżej serca mężczyzny. Po to, aby ona chroniła to jego serce. Tak jak żebro chroni nasze serce w klatce piersiowej, tak samo kobieta jest strażniczką miłości i niejako chroni mężczyznę przed tym największym śmiertelnym zagrożeniem, o którym mówiliśmy przed chwilą, a mianowicie przed śmiercią samotności. Samotność, ja nie mówię tutaj o tej samotności chcianej, pozytywnej, ponieważ o takiej też w Biblii czytamy, że człowiek czasami się oddala od innych, aby bardziej słuchać Boga.
1: Dokonać jakiejś przemiany wewnętrznej.
2: Tak, żeby wsłuchiwać się bardziej w swoje serce, żeby czegoś dokonać. To jest ta samotność pozytywna, która następnie prowadzi też do innych, zbliża do Boga i do ludzi, ale jest też samotność negatywna, taka, która sprawia, że człowiek jest nieszczęśliwy, żyje w poczuciu jakiegoś takiego niespełnienia, tragizmu swojego życia, ponieważ ta pełnia i szczęście człowieka, ono może być tylko znalezione w relacji do innych. I właśnie tutaj dochodzi do tego niesamowitego spotkania, do tej konfrontacji, gdzie naprzeciwko mężczyzn zostaje postawiona kobieta jako ta, która jest równa jemu w godności, jest taka sama jak on, ale jednocześnie inna, różni się na wielu płaszczyznach, no przede wszystkim na tej płaszczyźnie płciowej, różni się od mężczyzny, ale po to, żeby razem z mężczyzną tworzyć też pewną całość. I o tej całości mówi nam dalej Księga Rodzaju, bo Bóg wzywa i powołuje mężczyznę i kobietę do tego, aby byli dla siebie nawzajem, aby stanowili wręcz jedno ciało, taką jedność, takie zespolenie, że praktycznie potem tego organizmu zespolonego już nie można rozdzielić bez niszczenia go. To jest tak jakby, no nie wiem, chcieć uciąć komuś rękę i no nie da się, żeby to nie krwawiło. Więc tutaj w tym zamyśle Bożym to jest taka jedność, która daje jednocześnie życie. Mężczyzna i kobieta tutaj się uzupełniają między sobą na różnych płaszczyznach, dopełniają, a jednocześnie stają się otwarci na też no, przekazywanie życia, narodzenie potomstwa i to też jest tym jednym z zadań, które stoi przed mężczyzną i kobietą jako całością.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o kobietach w Biblii, o tym, jaką rolę Bóg kobiecie wyznaczył. Byliśmy już przy stworzeniu, przy samym akcie stworzenia ludzi, tak? Bo to nie jest stworzenie człowieka, tylko ludzi od razu, jak tutaj nam siostra powiedziała. I od razu pobłogosławienie ludzi, czyli i kobiety, i mężczyzny. Z Księgą Rodzaju wiąże się jeszcze drugi bardzo ważny element, który też przez całe stulecia, jak nie tysiąclecia, bywał źródłem kontrowersji, nieporozumień, czyli kuszenie. Kuszenie i zwiedzenie. Chyba wszyscy znają ten opis. Wąż, który później zostaje utożsamiany z szatanem, namawia Ewę do zjedzenia, wszyscy mówią jabłka, no tak naprawdę nie wiemy, jakiegoś owocu z drzewa wiadomości dobrego i złego. Ewa ulega, co więcej, podaje ten owoc swemu mężowi. No i później następuje tragedia, wypędzenie ludzi z raju, upadek, ten pierwszy upadek. I przez długi czas patrzono na to, no że właśnie ten grzech przyszedł poprzez Ewę. Ten pierwszy bunt, pierwsze nieposłuszeństwo, że no tak jak na wojnie, wybiera się zawsze słabszą jednostkę przeciwnika, żeby ją zaatakować, tak tutaj szatan wybrał słabsze ogniwo w ludzkości, żeby zaatakować. Jak to było z tym kuszeniem?
2: No właśnie, wydaje mi się, że zupełnie odwrotnie niż tak się przypuszcza. To kuszenie oczywiście jest rzeczywistością bardzo tajemniczą, ponieważ nikt w tej sytuacji nie był, nie wiedział, na czym też polegała dokładnie ta próba. Stąd też cała ta historia, to zdarzenie jest opowiedziane znów w symboliczny sposób. Człowiek jest stworzony wolnym. I ta wolność polega na tym, że on może wybrać w różne strony. Nas to może dzisiaj bardzo dziwić, no jak to człowiek wybiera zło, Ale właśnie tak się stało. Dlaczego?
1: Może.
2: Dlaczego? Dlatego, że zobaczmy, to jest niesamowita charakterystyka miłości Boga, która w ogóle jest charakterystyką miłości, że miłość, prawdziwa miłość, nigdy nie stosuje presji. Nawet ku dobremu. To znaczy daje taką pełną, totalną wolność i wydaje mi się, że chyba każdy z nas, każdy człowiek też chciałby być kochany z wolnego wyboru, a nie pod przymusem. I tak samo, zupełnie tak samo jest w przypadku Boga. On chce, abyśmy go wybrali. I do takiej próby, tak przynajmniej tak to nam opisuje autor biblijny, przed taką próbą stanęli pierwsi rodzice, Adam i Ewa. Mieli wszystko, mieli dar pięknego ogrodu, pięknego życia, mieli siebie nawzajem, byli kochani przez Boga, ale jednocześnie Bóg postawił przed nimi też pewne wymagania. To znaczy została ustawiona pewna właściwa hierarchia. To znaczy Bóg jest Bogiem i to On wie najlepiej, co jest dobre, a co jest złe, bo człowiek jest człowiekiem, czyli jest stworzeniem. I na czym polegała ta pierwsza pokusa? My ją oczywiście łączymy zawsze z tym owocem, czy to było jabłko, czy jakieś inne drzewo, nie wiadomo. To jest oczywiście pewien symbol, który nam mówi o rzeczywistości wyboru człowieka i człowiek albo wybiera to, że jest zależny od Boga, że przyjmuje i wierzy w to, że Bóg chce dla niego dobra i to, co Bóg tak jakby, co mu zleca, jest dla niego dobre, albo stwierdza nie. Ja będę sam decydował o tym, co jest dobre, co jest złe, czyli chcę zająć miejsce Boga. I to jest istota pierwszej pokusy, która właściwie jest źródłem, jest istotą wszystkich ludzkich grzechów od Adama i Ewy do ostatniego człowieka na ziemi. Także tutaj mamy w tym opisie taki paradygmat pokusy i grzechu, praktycznie trwa nieprzerwanie, kiedy to człowiek daje się przekonać, że Bóg chce dla niego czegoś złego, że Bóg go ogranicza, że prawo, które Bóg mu daje, nie będziesz spożywał z drzewa poznania dobra i zła, czyli wyznaczanie, co jest dobre, a co złe, to należy do Boga, a nie do człowieka. Człowiek sobie zaczyna tłumaczyć, że jest to uderzenie w jego wolność. I od tego praktycznie zaczyna się każdy grzech i każda tragedia człowieka. Ale może wróćmy do tej kwestii kobiety, bo to chyba nas najbardziej interesuje. Otóż ja bym przedstawiła tę rzeczywistość w zupełnie innym wymiarze. Otóż ten tekst powstaje wtedy, kiedy oczywiście w całym starożytnym świecie kobiety podlegają mężczyznom. Kobieta zawsze była zależna od mężczyzny, od ojca czy braci, od męża, potem od synów. I tak jak czytamy z różnych ksiąg Starego Testamentu, szczególnie w Pięcioksięgu, widzimy, że praktycznie każda rzecz ważna w jej życiu musiała być zaaprobowana przez mężczyznę. Więc z tą wolnością kobiety było więc bardzo różnie. I zobaczmy, jakie też, no do jakiej niesamowitej rzeczywistości dochodzi tutaj. Kobieta jest kuszona jako pierwsza i ona podejmuje tę decyzję jako wolny człowiek. Ja tak myślę, że to było intencją autora biblijnego. Bo gdyby pierwszy tę decyzję podjął mężczyzna, jego żona nie miałaby już żadnego wyboru. Musiałaby po prostu zrobić to, co jej mąż każe. No to rzeczą zupełnie oczywistą. A zatem nie moglibyśmy tutaj mówić o rzeczywistości grzechu, ponieważ grzech wymaga całkowicie wolnej, nieprzymuszonej woli do uczynienia właśnie tego, co chce się uczynić. Żaden przymus tutaj nie wchodzi więc w grę. A tym zobaczmy. Autor biblijny chce nam pokazać, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta bardzo świadomie i dobrowolnie przystali na to, co im proponował kusiciel. Zatem znów jakby podkreślenie również wolności wyboru kobiety. Oczywiście potem w całej tradycji już żydowskiej, izraelskiej narosły takie przeświadczenia i przekonania, że wszystkiemu winna jest kobieta, że kobieta jest też takim, można powiedzieć, ucieleśnieniem kuszenia, może często sprowadza właśnie też mężczyznę na złe drogi. Mamy też liczne teksty w Starym Testamencie pouczające, teksty chociażby w Księdze Przysłów czy w Księdze Syracydesa, które nam dają przestrogi przed kobietami, które mogą mężczyznę zwieść na złe drogi, mogą wręcz doprowadzić go do jakiegoś wielkiego upadku. I gdzieś taki obraz oczywiście się utrwalił. Ale tutaj myślę, że możemy też na ten tekst popatrzeć zupełnie inaczej, a mianowicie właśnie z punktu widzenia wolnego wyboru, który podejmuje kobieta, zanim jeszcze tę decyzję podejmie jej mąż.
1: Tutaj chciałbym powiedzieć coś, co mnie się od bardzo dawna nasuwa, ilekroć słyszę ten opis, bądź czytam ten opis. Ja nigdy nie odnosiłem takiego wrażenia, że to właśnie zło przychodzi poprzez kobietę, bo ona pierwsza uległa kuszeniu węża, a mężczyzna to właściwie taki bezradny w tym wszystkim, tak się dał wciągnąć. Ja miałem inne, mówię to jako facet, jako mężczyzna, miałem zupełnie inne wrażenie. Otóż jest to pierwszy w historii opis, tak, w historii biblijnej, kiedy to facet tchórzy. Ponieważ na pytanie Boga, tak, co zrobiłeś, Adamie, czy jadłeś owoc, którego ci zabroniłem, on zamiast powiedzieć, no tak, tak, ona mnie do tego namówiła, tak, co jest prawdą, bo namówiła, natomiast jest to taka próba zrzucenia odpowiedzialności. Coś, co później w Starym Testamencie, i nie tylko w Starym Testamencie, no generalnie w naszej kulturze, stara się raczej wymagać od mężczyzn odwagi i brania odpowiedzialności na siebie. Natomiast tutaj Adam od razu, pierwsza niejako intencjonalna reakcja jego, jest to próba zrzucenia odpowiedzialności z siebie na swoją żonę, na swoją kobietę. I przyznam, że dla mnie ten aspekt całego tego mitycznego opisu był zawsze dość ważny i taki, no trudno powiedzieć wstydliwy, tak, bo ja się za Adama nie wstydzę, ale zastanawia mnie, że przez wiele stuleci mało który egzegeta biblijny zwraca uwagę właśnie na to, że to jest pierwszy przykład męskiego tchórzostwa, którym też w jakiś sposób większy czy mniejszy jesteśmy, no my, panowie, albo w ogóle szerzej, my, ludzie, bo dotyczy to chyba wszystkich, obciążeni, że łatwiej jest przerzucić, winni są inni niż my. No ale doszło do tej tragedii.
2: Właśnie to jest, o czym tutaj mówimy, to jest właśnie obraz, też bardzo taki dobitny i wyrazisty obraz, co czyni grzech z człowiekiem, ponieważ jeżeli sobie czytamy ten tekst w kontekście wcześniejszych wydarzeń, a zatem czytamy o tym pierwotnym szczęściu człowieka i o szczęściu, które wynikało z relacji między Adamem i Ewą, między mężczyzną i kobietą, to autor biblijny nam mówi właśnie po tym opisie, po stworzeniu kobiety, że oni nie czuli nawzajem wobec siebie wstydu. Znaczy, nie czuli żadnego zagrożenia. Wstyd się wiąże z jakimś lękiem, z zagrożeniem, z niepewnością. Kiedy człowiek się czuje zagrożony, boi się, czuje, że będzie skrzywdzony, wtedy właśnie lęka się, czy wstydzi, czy ukrywa. Przed grzechem czegoś takiego nie było. Mężczyzna i kobieta, oni byli tak dla siebie, byli razem ze sobą w całkowitej przejrzystości, takim pełnym zaufaniu. Natomiast pierwsza rzeczywistość, która się pojawia po grzechu, to jest lęk, to jest wstyd i to jest niechęć do siebie nawzajem. To jest właśnie ten owoc odrzucenia Boga. Odrzucenie Boga, ono zawsze będzie gdzieś uderzać w człowieka i w jego relacje z innymi. To w sposób taki bardzo mocny, dobitny ten tekst nam ukazuje. Więc człowiek od razu się ukrywa przed Bogiem. Bóg się staje dla niego wrogiem. Oni nie chcą z Bogiem rozmawiać i wstydzą się siebie nawzajem. Właśnie już te przepaski przysłowiowe są tutaj splatane. Nie ma już tego poczucia bezpieczeństwa pomiędzy mężczyzną i kobietą. I kolejny właśnie ten element to jest ta szukanie winnych tej sytuacji. A zatem ta kobieta, która była tak ukochana, była źródłem zachwytu dla mężczyzny jeszcze kilka wersetów wcześniej, teraz właśnie staje się winna i tak jakby Adam chciał tutaj Panu Bogu powiedzieć, zabij ją. Niech ona poniesie karę za to, co się stało.
1: To nie ja.
2: To nie ja, to ona, a właśnie tutaj Ewa dalej próbuje też jakoś wybrnąć z sytuacji. To nie ja, to wąż, więc ktoś tutaj musi być winny.
1: Zrzucanie
2: odpowiedzialności. Oczywiście wąż jest jak najbardziej winnym w tej sytuacji, on ją zainicjował, ale ponieważ mężczyzna i kobieta podjęli w sposób wolny
1: mogli tego nie zrobić,
2: a więc podlegają pewnym konsekwencjom. Ta rzeczywistość, w której żyli do tej pory, już się zmienia. I autorzy biblijni w taki bardzo też symboliczny sposób dalej pokazują te skutki grzechu. Dla mężczyzny to będzie trud pracy, zdobywania pożywienia. Właśnie ten mężczyzna ulepiony z prochu ziemi, z tej gliny, ten ziemianin, on w oczach autorów biblijnych się bardzo mocno wiązał z rzeczywistością pracy. Nie pracy na roli, pracy, która miała na celu utrzymanie człowieka. W Edenie przed grzechem człowiek też miał pracować, ale tak przynajmniej to interpretowali ojcowie Kościoła. Ta praca nie sprawiała żadnego trudu. Od momentu grzechu praca zaczyna człowiekowi przynosić jakiś trud, zmęczenie, utrudzenie, a czasami wręcz nie przynosi takich efektów, jakby człowiek sobie tego życzył.
1: Tam są te ciernie, tak?
2: Te ciernie,
1: które zarastają
2: i te osty,
1: pola.
2: Tak, tak. To jest oczywiście symbol trudu pracy, pracy w pocie czoła. Natomiast tym brzemieniem kobiety będzie trud jej macierzyństwa. To macierzyństwo będzie się wiązało z cierpieniem, z bólem, z wielkim trudem. Zobaczmy, tak jakby ten tekst, on nam już niejako wyznaczył pewne role, które w starożytności były przypisywane mężczyźnie i kobiecie. Mężczyzna miał być tym, który miał się troszczyć o ten świat, miał się troszczyć o utrzymanie swojej rodziny, też o bezpieczeństwo swojej rodziny, ponieważ bardzo często dochodziło do różnych wojen, napaści, ciągłego poczucia zagrożenia, także mężczyźni to byli przede wszystkim wojownicy, troszczący się o bezpieczeństwo swojej rodziny, czy swojego jakiegoś tam klanu, czy szczepu, później oczywiście narodu, a kobieta to była ta, która rodziła dzieci. Te malutkie dzieci oczywiście musiały być przy matce, gdyż były karmione piersią przez pierwsze 3, a nawet 4 lata, więc dzieci były naturalnie przy matce cały czas i w związku z tym ta rola kobiety była związana właśnie z rolą żony, matki, tej, która się troszczyła o rodzinę, o dom.
1: Wszystko to, ten wspaniały świat Edenu kończy się wraz z grzechem. Tak jak siostra powiedziała, można wysnuć taki wniosek, że wszystkie problemy, jakie teraz zdarzają się w relacjach między kobietami i mężczyznami, mają swoje źródło dokładnie w tym jednym akcie opisanym mitycznym językiem nieposłuszeństwa, skosztowania tego owocu. Ludzie zostali, prarodzice zostali z tego mitycznego ogrodu wypędzeni i tak jak już siostra zdążyła nam tutaj naświetlić, poszli w świat i zaczęli ten świat zaludniać, co zresztą było zgodne z wolą Boga, bo mieli zaludniać świat, tylko prawdopodobnie przed grzechem miało się to nieco inaczej odbyć. Wśród tych wszystkich ludów, które świat cały czas napełniają, jeden był szczególny. Jeden był szczególny, to jest lud Izraela, lud Hebrajczyków. Tylko w tym ludzie powstała Biblia, chociaż jak twierdzą niektórzy autorzy, Bóg objawiał się także w innych szczepach i objawia nadal, ale tylko tam powstała Biblia, powstało Pismo Święte. No i to Pismo Święte w różny sposób traktuje relacje między kobietą a mężczyzną, w różny sposób traktuje także rolę kobiety. W jaki dokładnie, powiemy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o kobiecie w Biblii, o roli kobiety w Biblii. Przypominam, moim Państwa gościem jest dzisiaj siostra Judyta Pudełko ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. Charakterystyczne niebieskie welony, bardzo ładne skądinąd, bardzo ładny kolor.
2: Bardzo dziękuję.
1: Tak, nie? To estetyka też jest istotną sprawą. Mówiliśmy przed przerwą o tej tragedii wręcz kosmicznej, jaką było wypędzenie na własne życzenie pierwszych rodziców z raju, czy z ogrodu Eden. Jest jeden lud wybrany, któremu Bóg w szczególny sposób się objawia. Ten lud ma swoje mity, ma swoje opowieści, które później zostają spisane jako Pismo Święte. Kiedy przeglądam sobie Pismo Święte, zwłaszcza Stary Testament, pojawiają się tam postacie proroków. I to są prawie wyłącznie prorocy, dosłownie prorocy, czyli mężczyźni. Jest tylko kilka postaci, o których Stary Testament mówi prorokinie. Czyli również były. Ale najwięcej śladów po sobie zachowali mężczyźni. Dlatego, czy Bóg wolał wybierać mężczyzn, żeby mówili w jego imieniu?
2: To znów się wiąże z tym, iż autorami Pisma Świętego byli mężczyźni. A zatem o mężczyznach jest tutaj oczywiście więcej, aniżeli o kobietach. Ktoś kiedyś policzył, że w Biblii Hebrajskiej jest mowa 1132 razy o mężczyznach, a o kobietach 490 razy. Jest taka statystyka, tak to wygląda. Więc mamy tutaj oczywiście też troszeczkę przedstawiony punkt widzenia mężczyzn na rzeczywistość świata, człowieka, Boga, chociaż są też takie księgi, które zaskakująco przedstawiają bardzo dobry punkt widzenia kobiet. Weźmy chociażby pod uwagę Księgę Rut, której bohaterkami są kobiety i tam...
1: A kto jest jej autorem właśnie?
2: Nie wiadomo.
1: Właśnie.
2: Są też takie hipotezy, że mogłaby być właśnie autorką tej księgi kobieta, bo no, w sposób kapitalny jest tam oddana rzeczywistość utraty, rzeczywistość śmierci najbliższych, kiedy Noemi traci swego męża, swoich synów. Ona przeżywa tak dogłębnie swoją tragedię życiową i jest to oddane w sposób tak wyrazisty, tak dogłębny, iż właśnie niektórzy egzegeci zadają sobie pytanie, czy aby czas nie napisała tego kobieta. Podobnie też w przypadku księgi Pieśni nad Pieśniami. Tamten emocje kobiety, które ona przeżywa, jej zaangażowanie, jej miłość, tęsknota, poszukiwanie ukochanego są opisane tak głęboko, w sposób tak gorący, tak intensywny, również bardzo dobrze jest tutaj oddany punkt widzenia kobiety. Zresztą zwróćmy też uwagę, iż Pieśń nad Pieśniami zaskakująco zaczyna się od inicjatywy kobiety. Chociaż zazwyczaj w świecie starożytnym tutaj tę rolę wiodącą pod każdym względem posiadał mężczyzna. Więc są w Starym Testamencie takie małe lampki, małe światełka, które nam o tej obecności pozycji, też specyfice kobiety mówią, ale zasadniczo Biblia jest, tak to możemy powiedzieć, androcentryczna, czyli skoncentrowana wokół mężczyzn, męskiego punktu widzenia, ale też nie możemy się temu dziwić i wielkim jest błędem próba odczytywania Starego Testamentu, czy nawet też Nowego Testamentu, z naszego punktu widzenia takiego świata, jaki mamy dziś. No, oczywiście możemy czytać te teksty, mówić, ojej, dlaczego tak było, o jakie te kobiety były biedne. Otóż tego rodzaju lektura jest wielkim błędem, gdyż nie wchodzimy tak naprawdę w ówczesne realia. A to należałoby zrobić, że świat rzeczywiście wtedy funkcjonował zupełnie inaczej. Tak jak już wcześniej zauważyłam, ta rola mężczyzny była ściśle wyznaczona. Mężczyzna był silniejszy, on miał otaczać swoją rodzinę czy swój lud opieką, zapewnić mu warunki do życia, a kobieta była związana właśnie bardziej z życiem rodzinnym, była w domu, oczywiście też pomagała w pracach domowych czy polowych, na polu.
1: No właśnie, tu na chwilę, siostrze, wpadnę w słowo, bo przecież tak naprawdę kobiety bardzo ciężko pracowały. My sobie wyobrażamy tak często, a kobieta rodziła dzieci i siedziała w domu, ale przecież to siedzenie, to nie wiem, czy na 5 minut była w stanie w ciągu dnia usiąść faktycznie. To była bardzo ciężka praca. Czy w domu, czy poza domem, bo tak jak siostra mówi, przecież w pracach różnych, w ogrodzie, w ogródku warzywnym, przy żniwach. No tak jak jeszcze, nie wiem, 50 lat temu w Polsce, na polskiej wsi, gdzie kobiety nie były zatrudnione nigdzie, w żadnym zakładzie, a bardzo ciężko pracowały.
2: Tak, to prawda. To się wiązało z bardzo ciężką pracą, ale też ci ludzie ówcześni byli też do tego przyzwyczajeni. Tutaj mi przychodzi na myśl takie ciekawe stwierdzenie z Księgi Wyjścia, które też dotyczy kobiet. Tam na samym początku czytamy o tym bolesnym wydarzeniu mordowania dzieci Hebrajczyków na rozkaz Faraona. Tak jak pamiętamy, miała się dokonać w ten sposób eksterminacja tych zagrażających potędze Faraonów, tego narodu niewolników. I mamy tam dwie bohaterskie kobiety hebrajskie, dwie położne, Szifrę i Pułę, które nie chcą wykonywać nakazu Faraona i nie mordują chłopców hebrajskich po narodzinach. Kiedy są zapytane o to dlaczego, no one odpowiadają w bardzo ciekawy sposób. One mówią, że kobiety hebrajskie są bardzo zdrowe, rodzą bardzo szybko. Dokładnie tam tekst hebrajski mówi, że kobiety hebrajskie są jak dzikie zwierzęta. I to już nam tłumaczy wszystko. Takie dzikie zwierzę, które jest w swoim naturalnym klimacie, gdzieś tam na jakichś terenach, gdzie się pasie, jakaś gazela czy jakieś inne zwierzę, szybko rodzi swoje młode. Te młode natychmiast, możemy to też oglądać na różnych filmach.
1: National Geographic na przykład.
2: Tak. Natychmiast się podnoszą i biegną dalej, tak jakby nic się nie stało. Czyli to stwierdzenie, ono jest dla nas też takie ciekawe i charakterystyczne. Oczywiście tutaj też chodzi o pewien niesamowity spryt i inteligencję tych dwóch pobożnych, które są w stanie zupełnie bez żadnego lęku oszukać faraona, który w przedstawieniu Księgi Wyjścia był prawie Bogiem na ziemi. To też nam tutaj pokazuje niesamowity geniusz tych dwóch położnych, które właśnie z respektu wobec Boga, z respektu wobec życia są w stanie oprzeć się nakazowi faraona. Właśnie to stwierdzenie, kobiety izraelskie są bardzo silne, zdrowe, są jak dzikie zwierzęta.
1: Gdy siostra mówi tu o tej biblijnej historii, prawie od razu stanęły mi przed oczyma doniesienia najróżniejsze ze współczesnych czasów, dotyczące właśnie przeróżnych sytuacji związanych z obroną życia, postaci właśnie kobiet, bardzo często kobiet, personelu medycznego, działaczy różnych pro-life, którzy też wybierają nakaz życia, wierność Bogu, no w kontrze wobec, no, faraonów współczesnego świata, jeśli można tak powiedzieć.
2: To jest właśnie niesamowite, że jeżeli czytamy Księgę Wyjścia w taki sposób integralny, bo my kiedy słyszymy Księga Wyjścia, mówimy, och, Mojżesz, on jest tutaj najważniejszy, wyjście z Egiptu.
1: Rozwarł morze.
2: Tak, jeszcze wcześniej plagi, potem wędrówka przez pustynię, przymierze.
1: 40 lat.
2: A nikt nie bierze, czy przynajmniej rzadko bierze się pod uwagę to, co jest na początku. Dlaczego Mojżesz się rodzi? Bo ktoś mu pozwolił żyć.
1: Mógł zginąć.
2: Mógł się
1: nie
2: urodzić.
1: Był przeznaczony na śmierć.
2: Był przeznaczony na śmierć. Także to niesamowite wydarzenie, jakim jest uratowanie Izraela, ten cud, który się staje paradygmatem zbawienia w całej Biblii, w Starym i w Nowym Testamencie, bo zobaczmy, Jezus też wchodzi w tę rzeczywistość Paschy. Właśnie tego przejścia. Ta Pascha Mojżesza, ona już nam zapowiada Paschę Jezusa, a zatem jest to, możemy powiedzieć, taki no najbardziej wzorcowy moment w historii narodu wybranego. Do tego momentu doprowadza nas ta wierność kobiet, które się opowiadają za życiem. I kiedy Izrael woła o pomoc do Boga, Izraelici udręczeni niewolą w Egipcie, Bóg odpowiada, dlatego, że zauważył właśnie w tych skromnych, niepozornych kobietach, tak bardzo odważnych i bohaterskich, wolę życia. Także ta decyzja na tak życiu otwiera tak jakby drogę do tego, aby się narodził Mojżesz i aby dokonały się wielkie dzieła w historii Izraela. Także umiejmy też w taki sposób popatrzeć na historię zbawienia, że czasami do tych wielkich dzieł, do tych wielkich momentów doprowadzają bardzo małe, ale czasami też bardzo bohaterskie
1: niezwykle ważne
2: decyzje.
1: Postacie, które siedzą, czy stoją nieco w cieniu. W pierwszej chwili ich nie dostrzegamy. Widzimy tych, którzy są na pierwszej linii. Ale w Starym Testamencie zdarzają się też niewiasty bohaterskie, które rzeczywiście stoją na pierwszej linii. Chodzi mi tutaj konkretnie na taki przykład Judyty. Jest to postać, wprawdzie niektórzy kwestionują, protestanci kwestionują kanoniczność Księgi Judyty, tak? Ale Kościół katolicki i kościoły wschodnie przyjmują, że jest to jak najbardziej dzieło natchnione. No tutaj mamy postać wręcz takiej Matahari, trochę biblijnej, czyli zdarzały się, były jakby do przyjęcia dla tych Hebrajczyków również takie bohaterki, które jak najbardziej czynem potrafiły no zmieniać losy narodu wybranego, czy wpływać na nie, tak rzeczywiście biorąc udział w tych najbardziej kluczowych wydarzeniach.
2: Tak, zanim dojdziemy do Księgi Judyty, bo to już są czasy greckie i rzeczywiście księga jest późna, dlatego też nie wchodzi w skład Biblii hebrajskiej, jest to księga tak deuterokanoniczna, czyli właśnie zachowała się w języku greckim, o tym jeszcze za chwilę powiem. Trzeba jeszcze popatrzeć nieco wcześniej, że mamy takie wyjątkowe kobiety, które się bardzo mocno zapisały w dziejach biblijnego Izraela. Ja już bym zaczęła od matriarchiń, czyli od matek Izraela, które pomimo, że były tylko żonami patriarchów, ale ja powiem aż, bo miały bardzo wielki wpływ na powstanie narodu wybranego i po dzień dzisiejszy w Izraelu są bardzo czczone. Chodzi mi tutaj o Sarę, o Rebekę, o Rachelę i Leę. Matki, które zbudowały Izrael. Jeżeli sobie czytamy opowiadania o patriarchach, no to zauważymy, że to nie było tak, że one były bardzo mocno podporządkowane swoim mężom. W pewnej części były, ale z drugiej strony mężowie też byli bardzo mocno zależni od ich decyzji, byli pod ich wpływem.
1: Jak pytali się o radę, to widać. To widać w Biblii, że oni oczekują jakiejś akceptacji ze strony swojej żony.
2: Czy też właśnie współdziałają razem z nimi, są bardzo mocno ze sobą związani, także oni razem niejako współtworzą te podwaliny pod naród wybrany. Także na tym etapie nie ma tutaj jeszcze takiego, możemy powiedzieć, zepchnięcia tej kobiety gdzieś do szeregu, gdzieś na drugi plan. Jest pewnego rodzaju partnerstwo, chociaż oczywiście jest też ta zależność, bo taki był ówczesny, starożytny świat i ci bohaterowie biblijni też tym wszystkim kwestiom podlegali. Jednocześnie autorzy biblijni, którzy spisywali te historie o wiele później, historie pięcioksięgu, one mogły być spisywane nawet podczas wygnania babilońskiego, czy
1: szósty,
2: tuż po...
1: piąty wiek, tak?
2: Tak, właśnie, w szóstym czy piątym wieku przed Chrystusem, a wydarzenia opowiadające nam o patriarchach to są dalekie wieki wstecz. Oczywiście tutaj nie ma całkowitej pewności. Są tacy uczeni, którzy mówią o XIX-XVIII wieku przed Chrystusem. Są tacy, którzy mówią o XVI-XV wieku przed Chrystusem albo i jeszcze wcześniej, tuż przed wyjściem, sytuują patriarchów. No nie jest to najważniejsze. W każdym bądź razie dzieli nas też duża odległość czasowa pomiędzy tymi wydarzeniami, a opowiadaniami, czy historiami spisanymi o nich. Więc możemy na pewno też już w tych opowiadaniach zauważyć pewne elementy późniejsze. Niemniej jednak te relacje pomiędzy patriarchami, czyli Abrahamem, Izaakiem, Jakubem i ich żonami są jeszcze przedstawione w innym świetle. Rzeczywiście oprócz tych kobiet jeszcze są inne wielkie bohaterki. Na pewno tutaj trzeba wymienić Miriam, siostrę Mojżesza i Aarona, która jest nazwana w Biblii prorokinią. Ona też jakoś współdziała ze swoimi braćmi w całej Eksodusie. Zresztą ona była tą, która też przyczyniła się po części do uratowania Mojżesza.
1: Zróbmy tutaj na chwilę tylko dygresję małą dla wyjaśnienia, bo często wokół słowa prorok, prorocy i prorokini narastają takie nieporozumienia. Prorok to jest ten, który wie, jaka padnie cyfra w totolotku, tak? Czyli zna przyszłość. A chyba Stary Testament nie tak to rozumiał, prawda?
2: To jest bardzo szeroki temat i akurat ta rzeczywistość profetyzmu jest bardzo mocno rozwinięta
1: w jednym Izraelu. Zdaniu da się powiedzieć, że to są ci, przez których przemawia Bóg, czy którzy przemawiają głosem Boga, prawda?
2: To są przede wszystkim ci, którzy są bardzo mocno związani z Bogiem. To są ludzie mający z Bogiem szczególną relację, ludzie przez Niego wybrani i ci, którzy niejako przekazują to Boże Słowo ludowi i jednocześnie, co jest bardzo ważne, potrafią interpretować obecną rzeczywistość, to, co się dzieje wokół, z Bożego punktu widzenia.
1: I co jest ważne, tak jak siostra powiedziała, wśród owych proroków, czyli tych mężów bożych.
2: Ludzi bożych.
1: Są też kobiety. Jest ich wprawdzie mniej znamy z kart biblijnych, bo może faktycznie było ich więcej. Ale wśród tych najważniejszych, tak, którzy prowadzą lud Izraela z domu niewoli do ziemi obiecanej, obok Mojżesza, obok Aarona, jest także ich siostra Miriam, która też jest kobietą, przez którą Bóg jakoś przemawia, czy która jest świadoma tej obecności Bożej. To jest niesamowicie ważne, żebyśmy nie tracili tych kobiet z obrazu naszego, tych dawnych wieków Izraela.
2: Do takich kobiet możemy też zaliczyć Deborę, prorokinię i jednocześnie sędzinę. To jest jeszcze właśnie
1: szalenie
2: kolejna
1: ważne
2: kategoria.
1: Sędzina, tak.
2: Sędzina to był...
1: Nie żona sędziego, bynajmniej.
2: Nie, absolutnie. I też nie w takim naszym rozumieniu sędzina. Po wejściu do ziemi obiecanej, po śmierci Jozuego, w historii biblijnego Izraela rozpoczyna się okres sędziów, kiedy Izraelici żyją w Kanaanie jako taka konfederacja, amfiktionia 12 pokoleń, nie są jeszcze takim totalnie zjednoczonym organizmem. Każde pokolenie organizuje się na swoją własną rękę, ale jednocześnie w jaki sposób się tam łączą i jest to taki czas i trudny, bo ciągle doświadczają jakichś najazdów, napaści ze strony tubylców, pogańskich tubylców i pojawiają się właśnie sędziowie, czyli charyzmatyczni przywódcy, którzy wyzwalają Izraela od wrogów, a jednocześnie wskazują właściwą drogę do Boga, bo te historie zawsze, one posiadały taki sam schemat, kiedy Izraelici oddalali się od Boga, wtedy zawsze popadali w moc swoich nieprzyjaciół, swoich wrogów. Wtedy, kiedy byli z Bogiem, byli silni. Bóg był ich tarczą. Kiedy przestali w Niego wierzyć, szukali gdzieś pomocy u innych bogów, wtedy zawsze kończyło się to źle. I trzeba było jakiejś interwencji, pomocy. Pojawiali się sędziowie, którzy doprowadzali znów Izraelitów do zwycięstwa i do pokoju, do niezależności. I wśród tych sędziów, 12 sędziów, była również kobieta imieniem Debora.
1: Czyli jak widać, również to patriarchalne społeczeństwo hebrajskie było w stanie, nie miało z tym jakiegoś problemu, słuchać słów kobiety.
2: Tak, jeszcze na dodatek przychodzili do niej Izraelici, aby się u niej radzić. Ona posiadała tak wielką mądrość, tak wielki charyzmat, właśnie dar mądrości, rozstrzygania różnych trudnych sytuacji, że właśnie ta była słynna w Izraelu, ją zapamiętano i posiadała też wielką moc rozstrzygania właśnie różnych spraw. Ale oprócz tego posiadała w sobie taki Boży dar rozeznania, wzywający do walki. I tutaj właśnie to ona, dzięki jej inicjatywie, Barak, właśnie inny z sędziów, inny z przywódców, zwycięża Kananejczyków, zwycięża Siserę. Tutaj mamy do czynienia z taką bardzo ciekawą, a nawet wręcz kuriozalną sytuacją, ponieważ na wezwanie Debory początkowo Barak okazuje strach i niepewność do takiego stopnia, iż prosi Deborę o towarzyszenie mu w tej wyprawie wojennej. Na co Debora mu odpowiada: dobrze, pójdę z tobą, ale chwała zwycięstwa nie będzie tobie dana, otrzyma ją kobieta. I rzeczywiście wroga Izraelitów, Siserę, nie zabija Barak, ale zostaje on zabity z ręki kobiety imieniem Jael.
1: I to jeszcze kołkiem od namiotu. Dokładnie. Zawsze mnie ten kołek zastanawiał.
2: Tak, to jest, można powiedzieć, taki obraz, poradzenia sobie z daną rzeczywistością, z daną sytuacją. Oczywiście też nie możemy tutaj w tej sytuacji do tego starego tekstu, starego opowiadania przykładać naszej moralności chrześcijańskiej. W czasach Starego Testamentu wyglądało to zupełnie inaczej i tutaj właśnie to była walka w obronie własnej, walka o przetrwanie. Więc Jael tutaj urosła do takiej bohaterki narodowej, która będąc słabą kobietą potrafiła zniwelować wroga swojego ludu. Trochę taki dość przebiegły sposób, ale jej się to właśnie udało. Właśnie Jael jest takim prototypem też Judyty, kobiety, która zwycięża wobec wszelkiej niemocy z całego narodu mężczyzn, zwycięża swoich wrogów.
1: Proszę Państwa, słuchać można by jeszcze spokojnie kolejną godzinę i jeszcze jedną i jeszcze, ale audycja nasza w nieubłagany sposób biegnie dzisiaj do końca. Siostro, czy siostra da się namówić na kolejną wizytę u nas w studiu i kolejną audycję?
2: Jak najbardziej, z przyjemnością.
1: Bo tematu jeszcze żeśmy nie poruszyli nawet w połowie. Nie powiedzieliśmy o Judycie, nie powiedzieliśmy o kobietach towarzyszących Panu Jezusowi. A wydaje mi się, że są to

0: przed przystąpieniem do czytania Pisma Świętego warto jest w ogóle zapoznać się ze wstępem, który przy każdej księdze biblijnej się znajduje, wprowadzeniem takim bardzo krótkim, zwykle i zwięzłym. Też wiele tłumaczeń Pisma Świętego, mam tutaj na myśli Biblię, czy Biblię Poznańską, ale szczególnie Biblię wydaną też niedawno przez Towarzystwo Świętego Pawła, tam mamy komentarze i przypisy, które wiele z tych trudnych sytuacji, czy pewnych symbolicznych kwestii, czy też trudnych do zrozumienia z punktu widzenia językowego czy kulturowego, nam wyjaśniają.
1: To, co dzisiaj siostra tłumaczyła, tak. Niektóre fragmenty, jak tak naprawdę, o co mogło chodzić autorowi w tym momencie, kiedy pisał takie dla nas niezrozumiałe słowa.
0: Mamy też sporo teraz na polskim rynku właśnie takich publikacji czy wydawnictw, czy będzie to chociażby właśnie wydawnictwo Świętego Pawła, tutaj nam proponuje szereg komentarzy do Pisma Świętego, czy wydawnictwo Vocatio, też mnóstwo słowników, różnych encyklopedii, atlasów, które nam wskazują na tło, na historię, na elementy kulturowe, więc też...
1: Jest gdzie szukać.
0: Jest gdzie szukać.
1: A szukać warto, proszę Państwa, dlatego, że Biblia, tak jak wielu znawców twierdzi, Biblia i cała w ogóle kultura judeochrześcijańska, religia judeochrześcijańska i kultura, jaka wokół niej powstała, jest jednym z trzech filarów, na których nasza cywilizacja się opiera i to... Każdy, nawet ateista w miarę rozsądny i uczciwie patrzący na rzeczywistość, musi to po prostu przyznać. Taka jest nasza przeszłość. Innej nie mamy i mieć nie będziemy. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji z cyklu Obrazy z historii Kościoła była siostra Judyta Pudełko ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, której bardzo dziękuję za wizytę. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, dziękuję również.
2: Historia Kościoła.

0: reklama.
1: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
0: Reklama. SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
2: Drogowskazy rozpoczynają się na antenie SK Rock. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać, no i mam nadzieję, że najbliższą godzinę spędzimy wspólnie. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat randek. Kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, to myślałam sobie, że randki wywołują w nas ekscytację, jakiś taki dreszczyk emocji, ale po lekturze książki, która jest pewną osią tego spotkania, doszłam do wniosku, że te randki wywołują też stres, niechęć, mogą przynajmniej wywoływać, bo też nie dla każdego randki wiążą się z czymś przyjemnym. Czasem może to być przykry obowiązek, a jeżeli tak, no to dlaczego? Przecież nigdzie nie jest napisane, że na randki trzeba chodzić. Pojawia się cała masa pytań związanych z randkowym savoir-vivrem, co na randkach można, czego nie można, słynne kto płaci na randce, o co można pytać i jak należy się ubrać. Wątpliwości jest mnóstwo. Sądzę, że nie da się zrobić sztywnego poradnika, który nam powie, jak zachowywać się w trakcie randki, żeby na pewno odnieść ten matrymonialny sukces, ale na pewno są jakieś wskazówki i podpowiedzi odnośnie tego, jak randkować w sposób dla siebie bezpieczny. I nie chodzi mi tylko o bezpieczeństwo rozumiane dosłownie, ale też takie jakieś bezpieczeństwo wewnętrzne. Jak randkować w sposób, który nie wiem, nie zachwieje naszą samooceną, naszym poczuciem własnej wartości. Jak randkować, żeby też nikomu nie zrobić krzywdy, nie potraktować go przypadkiem przedmiotowo? I mam takie podejrzenie, że odpowiedzi na te pytania znajdują się w książce Na pierwszej randce widać wszystko. Tak się wspaniale złożyło, że autorka tej książki, Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka, przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania, siedzi naprzeciwko mnie, no i zgodziła się na kilka pytań odpowiedzieć. Witaj w drogowskazach.
3: No witaj, witaj. No jak że mogłabym nie przyjąć. Bardzo lubię u ciebie być, a tym bardziej, że temat wdzięczny.
2: Temat jest bardzo wdzięczny. Jakiś czas temu ja już tutaj rozmawiałam o randkach, ale z autorką książki, która bardziej opowiadała o swoich perypetiach związanych z randkami. Natomiast tutaj mamy inną perspektywę. Mam wrażenie, że wszyscy byliśmy w takiej towarzyskiej sytuacji, kiedy osoba nie będąca w żadnej relacji usłyszała pytanie, no ale dlaczego ty nie chodzisz na te randki? Dlaczego ty nie chcesz kogoś poznać? I padała odpowiedź, no bo randki nie są dla mnie. Czy rzeczywiście jest tak, że randki nie są dla każdego?
3: I tak, i nie. Bo tak sobie wyobrażam, że osoba, która w takiej sytuacji towarzyskiej jest stawiana pod ścianą i zapytana, a dlaczego ty nie chodzisz na randki, może czuć się atakowana, może mieć poczucie, że ma się z czegoś tłumaczyć, a przy okazji randki mogą być dla niej trudne. Bo tak jak pewnie nas różni ludzie słuchają, tak mają różne doświadczenia z randkami. W ogóle na hasło randka proszę sobie pomyśleć, co wam się pojawia w głowie, nie? Jakie wyobrażenie.
2: To słowo ma w sobie coś takiego trochę retro, trochę oldschoolowego.
3: Jak prywatka.
2: Trochę tak.
3: Randka.
2: Wszyscy byśmy poszli, ale czujemy, że to jest trochę oldschoolowe.
3: Ale to jest fajne. I teraz oczywiście to randkowanie się zmieniło i będzie się zmieniało. I w ogóle teraz mam wrażenie, że AI mocno namieszał. Tak jak wcześniej była taka rewolucja, jeżeli chodzi o aplikacje randkowe, to teraz AI, dlatego że ludzie bardzo się posiłkują AI i teraz nie wiadomo, czy rozmawiasz z prawdziwym Grzegorzem, czy z Grzegorzem, który najpierw konsultuje się z chatbotem. Potem na randce jednak trzeba trochę kombinować, rozmawiać. Dokładnie. Grzegorz musi być Grzegorzem. Żeby nie było, nie mam nic do Grześków. Może być każde inne imię. No więc jak to jest z tymi randkami? Ja sobie wyobrażam, że są osoby, dla których to jest bardzo, bardzo stresująca sytuacja i jest to coś trochę nieosiągalnego. Teraz wyobraź sobie osobę, która na przykład nigdy nie była na randce, nie wie, w jaki sposób umówić się na randkę, w sensie może nawet by wiedziała, ale boi się odrzucenia. Obawia się stworzyć profil na przykład w aplikacji randkowej, bo pewnie ktoś powie, no jak to jest proste. Trzeba stworzyć profil, trochę poskrolować, w prawo, w lewo, trochę popisać, zaproponować randkę i już. I są osoby, które chodzą na kilka randek w tygodniu, ba, nawet na kilka randek dziennie. Można mieć taki lifestyle, chociaż myślę, że to jest stanowczo za dużo. Natomiast są osoby, które mają przekonanie, że to nie jest w ich zasięgu, bo nawet jeżeli założą sobie ten profil, co będzie wiązało się z ogromnym poczuciem porażki, klęski, wstydu, no bo skoro jestem w aplikacji, to może mi coś nie wyszło, ludzie mnie ocenią, pomyślą, że szukam seksu, pomyślą, że szukam sponsora i tak dalej, bo tych przekonań jest dużo, to z drugiej strony to jest jednak takie wystawienie się na ocenę. Wrzucasz tam swoje zdjęcie, jakieś informacje o sobie, no i czekasz, kto polubi to twoje zdjęcie, kto da ci możliwość dopuszczenia ciebie do rozmowy, a potem musisz jeszcze tą rozmowę jakoś przejść i myślę, że mężczyźni mają to trudniej.
4: Też o tym słyszałam, ale zatrzymam się przy tym, o czym powiedziałaś przed momentem, bo mam wrażenie, że kiedy, nazwijmy to, ten przemysł aplikacji randkowych ruszał, to wtedy rzeczywiście panowało takie przekonanie, że lepiej, żeby mnie tam nikt nie zauważył, że o matko, znalazłam mojego sąsiada, mam nadzieję, że on mnie nie widział, ale minęło kilka dobrych lat. Wydaje mi się, że to będzie już koło nawet kilkunastu lat, kiedy te aplikacje randkowe funkcjonują. Słuchając chociażby pacjentów, masz wrażenie, że to nadal jest powód do jakiegoś zażenowania, wstydu, że się tam jest?
3: To zależy. Bo osoby z większych miast, tak jak w Warszawie, no sama wiesz, że są konta na Instagramie czy na TikToku osób, które opowiadają o tych randkach i to nie jest żaden wstyd, natomiast osoby z mniejszych miejscowości nadal się krępują, ludzie często mówią, że tamtych osób jest w ogóle mniej w aplikacjach randkowych albo, że są niewidoczne jakby w tym mieście, a jeszcze jak to jest osoba zajmująca jakieś stanowisko, nie wiem, lekarz, prawnik, ksiądz, bo też się zdarza, no to te osoby się w jakiś sposób ukrywają, nie pokazują swojego zdjęcia, bez zdjęcia automatycznie masz mniejsze szanse, plus dodatkowo, no wiesz, ludzie ciebie też jakoś oceniają. Mimo wszystko żyjemy w dosyć konserwatywnym kraju i myślę, że wiele osób ma jakieś takie głębokie przekonanie, że jeżeli jesteś sam, sama w pewnym wieku, to coś jest z tobą nie tak. Zresztą takie pytanie często pada w aplikacji randkowej. Masz 30 parę lat i jesteś sama? To co jest z tobą nie tak? Pyta człowiek, który prawdopodobnie też jest sam, choć nie jest to takie oczywiste, bo w aplikacjach randkowych jest też mnóstwo osób zajętych. Ja dzisiaj rano byłam w jednej ze stacji telewizyjnych i dziewczyna, która robiła mi makijaż, właśnie zaczęłyśmy rozmawiać o randkach, w ogóle o relacjach i o aplikacjach randkowych. I ona powiedziała, że jeszcze jak była panienką, to też korzystała z aplikacji randkowej i zdarzało jej się widzieć kolegów po fachu, w sensie nie makijażystów, ale gdzieś z tej branży telewizyjnej. Wiedziała, że mają żonę, a jednocześnie byli właśnie na tych aplikacjach. Więc doskonale wiemy, zresztą badania też o tym mówią, że mniej więcej 50% osób w aplikacjach jest zajętych. Niekoniecznie są to osoby po ślubie, ale są to osoby w jakiejś relacji. Więc można trafić różnie.
4: Wiesz, zapytałam o to, bo mam takie wrażenie, że coraz częściej obserwujemy wokół siebie pary, może już małżeństwa, czy pary z długoletnim stażem, które właśnie przez internet się poznały. Zupełnie spokojnie mówią na pytanie, gdzie się poznaliście, odpowiadają na tej aplikacji, na tym portalu i już nie ma w tym rumieńca wstydu, który był kiedyś.
3: Tak, i ja myślę, że wszyscy znamy takie pary z aplikacji. Jeżeli ktoś nie ma jakichś, nie wiem, uprzedzeń, nie ma takiej skłonności do oceniania, no to poznanie się w aplikacji jest takie samo jak w każdym innym miejscu. To jest możliwość spotkania osoby. Wiadomo, że trzeba wyjść z tej aplikacji. I ja nie widzę w tym nic złego, bo to jest narzędzie, z którego oczywiście można korzystać w dobry sposób i w mniej dobry. To w ogóle nie powoduje, że relacja jest gorsza, jeżeli ktoś kogoś poznał w takiej aplikacji, bo równie dobrze można poznać kogoś na imprezie, no i też się zdziwić. No też ta osoba może być zajęta i też może cię wykorzystać jakoś, może zniknąć. No ghosting prawdopodobnie ludzie uprawiali też zanim pojawił się Tinder czy jakieś inne aplikacje. Natomiast z jakiegoś powodu jest jakieś takie przekonanie, że to jest coś gorszego, że to jest jakaś taki symbol tego, że nikt cię nie chciał i musisz szukać w internecie, a z drugiej strony, no nie chodzi o to, że nikt cię nie chciał, bo wiele osób ma różne doświadczenia w relacjach i po prostu bywa tak, że no z różnych powodów, no wracamy na ten rynek matrymonialny, że tak to nazwę, rozstajemy się, bo związki też się kończą, choć pewnie wiele osób nie chce o tym słuchać, że to jest możliwe, że jak jesteśmy z kimś, to też możemy z tą osobą nie być. I kończą się z wielu różnych powodów i nie tylko z powodów, nie wiem, zdrad i rozwodów, ale też, nie wiem, czasami ludzie umierają. Albo po prostu przestają kochać. No jakby są różne historie. No i co? I taka osoba ma być sama. Teraz sobie wyobraź kogoś, kto mieszka w małym mieście, pracuje w przedszkolu, chodzi tą samą drogą do pracy. W przedszkolu no to ma tak rodziców, dzieci i raczej koleżanki w pracy. No i za bardzo nie ma gdzie poznać kogoś. Aplikacja randkowa daje takie możliwości. Teoretycznie powinny tam być osoby, które są zainteresowane poznaniem kogoś do jakiejś relacji romantycznej w różnych konfiguracjach, ale no tak jak powiedziałam, bywa z tym różnie.
4: Kiedy powiedziałaś o osobie, która pracuje w przedszkolu, pomyślałam sobie bliskiej mi osobie, która pracuje w szkole i ma ten problem z aplikacjami, że trafia tam na przykład na rodziców swoich uczniów, z którymi potem może spotkać się na, zdarzyło się, że się spotkała na wywiadówce czy na jakiejś akademii.
3: Ale rodzice zajęci?
4: A to nie wiem, to nawet tego nie drążyłam, ale to była jedna z odpowiedzi na pytanie, a dlaczego nie spróbujesz, czy nie chciałbyś spróbować korzystać z tej aplikacji? No bo właśnie spotykam rodziców i to jest niekomfortowe. Ale taki jest mój wniosek po lekturze książki, że niezależnie czy jesteśmy na etapie pisania, czy też poznajemy kogoś w bardziej tradycyjny sposób w tej przysłowiowej bibliotece i później spotykamy się na kawę, spacer, to chyba bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, dlaczego jest się na tej randce, bo też opisywałaś historie przytaczane przez swoich pacjentów, przez swoje pacjentki, którzy, na przykład pamiętam taką historię osoby, która bardzo dużo podróżowała i wiedząc, że będzie w jakimś tam miejscu, logowała się w aplikacji, nawet z wyprzedzeniem, od razu zaznaczając, czego ona szuka, czym jest zainteresowana. Ale tutaj pojawia się znowu to, że mówiła o tym wprost. A oczekiwania chyba od randek, czy od osób, które na tych randkach poznajemy, można mieć bardzo różne.
3: To jest tak, że jeden będzie szukał żony, drugi będzie szukał romansu, trzeci przewodnika turystycznego i tak dalej. Niektórzy ludzie znajdują pracę w aplikacjach randkowych, bo poznają ludzi, którzy mają jakieś możliwości, prawda, zapraszają na rozmowy kwalifikacyjne. Tam, gdzie są ludzie, możesz spotkać różne osoby i zaspokoić różne potrzeby. Ale jednak ważne jest to, żeby wiedzieć, czego się szuka. I ja myślę, że z tym jest czasami trudno. Czyli czasami pojawia się osoba w gabinecie, która mówi, no pani Magdo, no ja szukam i szukam, no chcę mieć męża, no chcę mieć dziecko, ale no nie wychodzi. I nagle się okazuje, że styl życia tej osoby jakby nie sprzyja temu poszukiwaniu. Bo nawet jak ta osoba jest w kilku aplikacjach i bardzo jest otwarta na randkowanie, to się potem okazuje, że nie ma czasu na spotykanie się, no bo ma taką pracę, bo ma kalendarz wypełniony po brzegi i w zasadzie po pierwszej randce kolejna może być za 2 miesiące w piątek między 18 a 20. No i tak się nie zbuduje relacji, bo jakakolwiek relacja wymaga przede wszystkim czasu i zaangażowania. Musimy być, dzwonić, rozmawiać, spotykać się i poznawać i tworzyć gdzieś takie zalążki chociaż tej znajomości. A jeżeli my nie mamy zasobów, żeby zainwestować w taką relację, no to możemy tak naprawdę poznawać mnóstwo ludzi, no i nie zostać nigdzie na dłużej. Więc myślę, że najważniejsze to jest zadać sobie pytanie, na co ja jestem gotowa, gotowy? Czy mam przestrzeń? Czego właściwie szukam na tym etapie mojego życia? Jaką mam w ogóle wizję relacji, związku? Są osoby, które na przykład bardzo szybko oczekują deklaracji, czyli jest osoba na przykład na turbo głodzie i chce bardzo być w związku, bo są osoby, które dawno nie były w związku. Wiesz, ja mam wrażenie, że naprawdę mimo wszystko jest taka nagonka na to, że w związku to jest osoba bardziej wartościowa, że te osoby bez związku to egoistki te kobiety, nie rodzą dzieci, nie chcą tych mężczyzn. Potem zaraz są jakieś głosy z manosfery, że to te 20% tylko tych mężczyzn jest atrakcyjnych, tych najbogatszych i tam nie wiadomo jakich. Dodam, że panowie też są wybredni. To nie jest tak, że panowie będą chcieli się związać z każdą kobietą i każda będzie atrakcyjna dla nich. I wiesz, jest bardzo dużo takich negatywnych ocen, więc są osoby, które bardzo chcą mieć spokój. Po prostu chcą być w związku. Też chcą dzielić z kimś życie. I też zastanawiam się, czy takie osoby odpowiednio komunikują, ale też czy są cierpliwe na tyle. Bo jeżeli masz falstart na takiej randce, czyli wiesz, zadajesz na przykład zbyt inwazyjne pytania albo po pierwszej randce naciskasz za bardzo, no to druga osoba wyczuje desperację i bardzo często się wycofa, bo poczuje się pod presją albo sobie pomyśli, nie no, coś jest nie tak. Fajna dziewczyna, ale no tak wyzwania. A jednak, wiesz, mężczyźni często chcą mieć takie poczucie, że oni muszą się jakoś trochę bardziej postarać, chociaż też się to zmienia, bo myślę, że kobiety też lubią mieć jakieś wyzwania. Że to już nie jest tak, że to ten mężczyzna ma tylko zdobywać, że wraz z emancypacją kobiety też zaczęły wychodzić z inicjatywą. Co nie jest złe. Ja myślę, że na naprawdę czasami ktoś musi po prostu zacząć, pokazać, że jest zainteresowana i druga osoba może w to wejść. To jest trochę jak taniec. A dobry taniec to jest taki, kiedy sobie nie depczemy po nogach i nie naciskamy za bardzo.
4: Przypomniało mi się też, przepraszam, że będę robiła trochę wycieczek i do mojego życia, ale też do życia moich bliskich. Kiedyś moja przyjaciółka bardzo poszukiwała tej bliskości i relacji i właściwie po drugiej randce ona mówiła, chyba mam chłopaka. I to mnie zawsze ciekawiło, takie pytanie, no ale czy wy jesteście razem? I w moim doświadczeniu rzadko było tak, że chwytaliśmy się za ręce i mówiliśmy sobie tak, bądźmy parą. To nie było jak w Simsach, że nagle się pojawiały kwiatki, motylki, serduszka i było wiadomo, że jesteśmy razem. Kończąc już trochę ten wątek, uważasz, że taki moment jest potrzebny albo że można to wyrazić? Czy między ludźmi rodzi się naturalnie silna więź, relacja, poczucie, że jesteśmy razem?
3: To zależy. Są takie osoby, które wiedzą, że są w związku, po prostu. Jakoś nie trzeba tego nazywać i wszystko się toczy jakoś naturalnie. Są osoby, które czują ogromny niepokój i potrzebują doprecyzować, dopytać i też nie ma w tym nic złego. Zapytanie o to, jaki my mamy status relacji, co nas łączy, czy my jesteśmy ze sobą na wyłączność, czy spotykasz się z kimś innym, czy jesteś aktywna, aktywny jeszcze w aplikacji randkowej, jest całkiem, wydaje mi się, naturalnym pytaniem w zadbaniu też o siebie, bo jeżeli ja nie chcę być w haremie i nie chcę być jedną z pięciu na przykład kobiet, z którymi spotyka się dany mężczyzna, to ja chcę go dopytać, jak on to widzi też tą naszą relację, jeżeli się spotykamy już jakiś czas, bo bardzo trudno uzyskać taką odpowiedź po pierwszej randce, no bo jeżeli ktoś jest z takiej aplikacji, no nie oszukujmy się, atrakcyjna osoba ma wybór. Pisze z wieloma osobami, spotyka się z wieloma osobami. I to nie jest tak, że nawet jak mieliśmy fajną randkę, to z tego coś będzie. Bo zdarza się tak, że randka jest super, trwa 10 godzin, a potem nie ma z tego nic. I też piszą do mnie dziewczyny, pani Magdo, byłam na randce, trwała 6 godzin, było ekstra, rozmawialiśmy o wszystkim, no i on się potem nie odezwał.
4: Co jest ze mną nie tak?
3: Co jest ze mną nie tak? Wiesz, logiczne jest to, że jeżeli ta randka trwa tyle czasu, to z tobą jest prawdopodobnie wszystko tak. Tylko być może są jakieś rzeczy, o których nie masz pojęcia, które wpłynęły na decyzję tego człowieka. Mógł się przestraszyć. Bardzo dużo ludzi boi się wejścia w relacje, boi się wejścia w związek. Ludzie się boją, że na przykład ktoś zorientuje się, że oni nie są wcale tacy fajni, że na przykład nie można ich kochać. Wiesz, nie każdy ma ciepły dom kochających rodziców i dorastał w takim przekonaniu, jestem okej, można mnie kochać. Są ludzie, którzy w to nie wierzą, więc bardzo często uciekają przed bliskością, no bo nie chcą, żeby ten ich mroczny sen się spełnił, żeby ich ktoś odtrącił. Są osoby, które tak by chciały i się boją wchodzić w relacje. Na przykład myślą, o nie, to tak za szybko. No, była fajna osoba, no ale może będą inne fajniejsze. To jest niestety ta zmora aplikacji, że masz wrażenie nieskończoności. A to się kończy. Ja słyszałam o takich historiach, że ktoś tam skończył Tindera. Algorytmy są pewnie te, które podsyłają te osoby, no jakby no nie biorą nie wiadomo skąd z próżni, no biorą osoby, które tam są rzeczywiście, a mogłoby się wydawać, że dużo osób jest w takich aplikacjach, pewnie dużo, ale znowu, no to nie jest 20 milionów Polaków, więc mamy ograniczoną pulę, chociażby z samej Polski, ze świata również. Kolejna sprawa jest taka, że są osoby, które na przykład boją się iść na kolejną randkę z tą samą osobą, no bo właśnie się boją, że one rozczarują w jakiś sposób, w sensie, że będzie nudno, że nie będzie tak fajnie, jak było, albo po prostu to była magia jednej randki i więcej nic z tego nie będzie. Mogą być to osoby zajęte równie dobrze. Ostatnio do mnie pisała jakaś dziewczyna, że poznała mężczyznę i zaczęli randkować. I on może tylko się z nią spotykać w tygodniu i to późnym wieczorem. I ona w ogóle proponowała
4: mu weekendy. O co może chodzić?
3: O co chodzi? Więc zapytałam, a może chodzi o żonę, dla której są zarezerwowane weekendy. Potem się okazało, że pan ma dzieci, o których zapomniał wspomnieć i prawdopodobnie o żonie też nie wspomniał. Jeżeli już ona zadaje takie pytania, to znaczy, że coś jej nie gra, coś tam jest nietransparentne, więc nie ma co olewać takich sygnałów i myśleć, Boże, co jest ze mną nie tak, że on nie chce ze mną w te weekendy, tylko może trzeba zadać jemu pytanie, ej, co jest nie tak, że ty nie chcesz w weekendy?
4: Takie miałam wrażenie, kiedy cię słuchałam, ale potem pomyślałam, że nie powinnam generalizować, że wszyscy tam byliśmy w tym momencie, w którym człowiek zadaje sobie pytanie, ale co jest ze mną nie tak? Ale ostatecznie mam nadzieję, że jednak nie wszyscy tam byliśmy, a przynajmniej zdecydowana większość z nas znalazła sposób, żeby sobie stamtąd pójść. Ale jeżeli macie jeszcze inne wątpliwości, które dotyczą randkowania, poznawania osób, budowania relacji tych samych początków, to warto, żebyście zajrzeli do książki Na pierwszej randce widać wszystko, której autorka Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka, gości dzisiaj w Drogowskazach. W drugiej części naszego spotkania myślę, że trochę Was zaskoczymy, bo będziemy rozmawiać trochę bardziej praktycznie. Oczywiście, jeżeli ktoś spodziewa się praktycznego poradnika, jak randkować, to aż tak nie będzie. Natomiast wydaje mi się, że mogą pojawić się odpowiedzi dotyczące bardzo uniwersalnych pytań, które sobie zadajemy, a odpowiedzi, na które mogą dać nam sporo pewności siebie. Zostańcie z nami, zostańcie z Drogowskazami i Eską Rok. No i słyszymy się już za kilka minut. Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Mam przyjemność rozpocząć drugą część drogowskazów na antenie Eskirok. Przedstawię się raz jeszcze. Ja się nazywam Aleksandra Galat, a naprzeciwko mnie siedzi Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka, no i autorka książki Na pierwszej randce widać wszystko. Zaczęłyśmy nasze spotkanie od rozmowy o tym, czego my szukamy na tych randkach i czy one naprawdę są dla każdego, albo na pewno nie są dla mnie, bo to jest chyba odmiana tego pytania, którą częściej słyszymy. No ale dobra, załóżmy, że już w ten świat randek postanowiliśmy zanurkować, postanowiliśmy wejść i pojawia się taki wątek, wydaje mi się, że on jest szczególnie ważny w przypadku osób, które poznały się przez aplikację, bo tam jednak mamy tą przestrzeń na to, żeby najpierw wymienić wiadomości, które możemy przemyśleć, no niestety skonsultować też z chatbotami, możemy wybrać swoje zdjęcia i dochodzimy do takiego momentu autokreacji, pudrowania siebie i kreowania. No i jak z tym nie przesadzić, żeby później się nie rozczarować? Wiem, że taka formuła, ta figura, mam koleżankę, która zawsze brzmi jakby się trochę kryć, ale naprawdę na studiach miałam taką koleżankę, która umówiła się z chłopakiem z aplikacji, czekała, nie przyszła, aż dostała wiadomość, że używaj trochę mniej filtra na zdjęciach.
2: Oj.
1: Odchorowała to oczywiście, natomiast jest to pewnie też taka przestroga, żeby rzeczywiście może nie tyle nie przesadzać z filtrami, co z takim kreowaniem się, no bo w pewnym momencie się spotkamy.
2: W dzisiejszych czasach filtrów jest wszędzie mnóstwo i bardzo łatwo jest ubarwić swoje zdjęcie, a im bardziej nakłamiemy, tym trochę gorzej później, no bo możemy zostać po prostu w niefajny sposób odtrąceni. I dotyczy to wszystkiego, co jest nieprawdą, w tym sensie, że jeżeli komuś wyślemy nieprawdziwe swoje zdjęcie, bardzo wygładzoną twarz, załóżmy mamy nadwagę, a na tym zdjęciu to będzie zdjęcie sprzed 10 lat, kiedy akurat byliśmy na diecie kopenhaskiej, no to ta osoba też może poczuć się oszukana po prostu. I nie chodzi tutaj o to, że osoby, nie wiem, super size nie mogą iść na randkę, bo oczywiście, że mogą. Nawet podam ci zaraz przykład. Ja uważam, że każdy może, tylko chodzi o to, żeby być wiarygodnym i żeby być autentycznym. Bo myślę, że twojej koleżance ze studiów musiało być bardzo przykro, ale była to dla niej niesamowita lekcja. Z drugiej strony jest wiele osób, które, wiesz, robią te profile bardzo niedbale. Czyli robią, nie wiem, zdjęcie brody od dołu. No wiadomo, że wtedy się nie wygląda dobrze. No są pewne pozycje, w których wyglądasz lepiej.
1: Zdjęcia w brudnym lustrze.
2: Zdjęcia w brudnym lustrze. Zdjęcia z bałaganem z tyłu. Wiesz, jak staniesz na przykład przy oknie w świetle dziennym, to światło dzienne cię pięknie oświetli. Ale jak staniesz w ciemnym kącie, no to jeszcze będziesz miała światło z góry i to jeszcze jakieś, nie wiem, żółte, no to jakby nie będziesz wyglądała dobrze. Na ileś zdjęć zawsze jest to lepsze i jest to gorsze. Ale niech to będzie zdjęcie oddające rzeczywistość. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, właśnie miałam powiedzieć, miałam kiedyś pacjentkę, która była no taka super, super size. I ona miała kompleksy z tego powodu, bo mówiła, nie no, kto będzie chciał się ze mną umówić, ja jestem taka gruba, nikt nie będzie chciał, więc ona wrzucała zdjęcie swojej twarzy i miała piękne selfie porobione, też miała bardzo ładną twarz, ogólnie była atrakcyjną kobietą, no nie czuła się tak. I rzeczywiście zdarzało się, że ona szła na randkę i mężczyźni mówili, że no nie, za dużo tego ciała, nie. I ja pewnego dnia zaproponowałam jej eksperyment i powiedziałam, słuchaj, a co by było, gdybyś rzuciła całą swoją sylwetkę? Są osoby, dla których będziesz po prostu przepiękna i nie będziesz miała tych nieprzyjemnych sytuacji na spotkaniach. I ona tak się zastanawiała, no ale sobie pomyślała, dobra, spróbuję. I co się stało? Jak wrzuciła zdjęcie z całej swojej sylwetki, z plaży, ze spaceru, to się okazało, że ma o wiele więcej polubień niż wcześniej. I też tej randki finalnie skończyły się sukcesem, bo rzeczywiście weszła w związek z facetem, który po prostu spodziewał się osoby, która będzie dokładnie tak wyglądać. Więc to nie jest tak, że jak my pokażemy prawdziwych siebie, to nie wiem, pies z lewą nogą się nie obejrzy.
1: Aby to jest chyba takie bardzo trudne założenie, że takim jakim jestem, czy taką jaką jestem, nikt mnie nie zechce. I to chyba leży u podstaw tego pudrowania, przerabiania, tak. Filtrowania.
2: To jest taka brutalna prawda, tak? No bo to mówi trochę o jednak bardzo wysokich standardach. No jak patrzymy na Instagram, no to okej, rzadko kiedy ktoś tam wrzuca zdjęcia bez makijażu. No chyba, że to, nie wiem, ja na przykład wrzucam, nie? Bo wiem, że to jest ważne, żeby pokazywać, że no kurde, mamy jakieś przebarwienia na twarzy, mamy czasami pryszcza, jesteśmy spocone, nie wiem, czasami po treningu. Wstajemy rano, nie mamy zazwyczaj makijażu. Jak ktoś śpi w makijażu, to naprawdę duży błąd. I że jesteśmy po prostu ludźmi, tak wyglądamy. Kobieta się nie musi malować, żeby, wiesz, wyjść z domu, albo, nie wiem, nie musi nie wiadomo jak wyglądać, żeby mieć szansę w aplikacji randkowej, bo większość ludzi szuka ludzi do relacji, a nie jakiegoś klona, który jest po prostu wymalowany wiecznie, idealny, perfekcyjny. Ja myślę że też, że taka idealna, perfekcyjna osoba to może być podejrzewana o to, że jest wygenerowana przez AI. Więc bądźmy naturalni. Też wiele osób zresztą mówi o tym, że szuka naturalnych osób, w sensie prawdziwych ludzi. A więc ja zachęcam do tego, żebyśmy byli i prawdziwi w rozmowie, i prawdziwi z wyglądu. Natomiast prawdą jest, że nie każdy człowiek wierzy w siebie i nie każdy też potrafi rozmawiać, nie każdy potrafi napisać nawet coś na swój temat. Natomiast ja tutaj zachęcam jednak do zmużdżenia się i do takiego zastanowienia się, co ja mogę napisać o sobie w kilku zdaniach, żeby w ogóle trochę siebie pokazać. No kto będzie to wiedział lepiej jak nie my? Naprawdę nie musimy gadać o tym z chatbotem, tylko możemy się zastanowić, co lubimy, czym się interesujemy, jakiej muzyki lubimy, co lubimy robić w wolnym czasie, czego tu szukamy, może jakieś fajne motto swoje życiowe, tak? Czym się kierujemy w życiu, jaką filozofię, gdzie ostatnio byliśmy. Ja myślę, że każdy jakieś życie ma i serio, mogłoby się znowu wydawać, że tu chodzi o nie wiadomo jakie wow, życie, że wszyscy tu żyją na wysokim C, co weekend na Malediwach.
3: Podróże
2: po prostu. Tak, w ogóle wszędzie był, cały świat zwiedził. Są ludzie, którzy nie wyjechali poza granicę swojego miasta. I też są okej. Naprawdę, to nie każdy człowiek musi być podróżnikiem, bo wydaje mi się, że najważniejsze, żeby po prostu właśnie powiedzieć, jestem taki, jestem taka, lubię to, lubię tamto. I wierzę w to, że z taką autentycznością naprawdę jesteśmy w stanie w te relacje wejść. Znowu mam przykład. Pamiętam, że miałam kiedyś taką pacjentkę, która miała prawie 30 lat, nigdy nie była z żadnym mężczyzną, nigdy nie była w związku i jej targetem był mężczyzna, który nigdy nie był z kobietą. Tak mam na myśli seksualnie. I wyobraź sobie, że znalazła. I właśnie w aplikacji randkowej. Po prostu no, uparła się, że będzie szukać takiej osoby, która będzie z podobnej bajki jak ona. To było dla niej ważne. I po prostu tam się spotkali, się sobie spodobali. I nie znaczy, że wszystko potem już żyli długo i szczęśliwie, bo wiadomo, że skoro nie byli w żadnej relacji, to się musieli z opóźnieniem uczyć tych relacji, bo wiesz, że my zaczynamy w wieku nastoletnim tak naprawdę. Te pierwsze zakochania, zerwania, kłótnie, pogodzenia, odkochania, relacje z ex, next i tak dalej. No ale jeżeli kogoś to ominęło z różnych powodów, bo my ludzie możemy mieć różnie, nie ma jednego wieku do inicjacji seksualnej, nie ma jednego wieku do pierwszej relacji. Różnie mamy i czasami po prostu pewne rzeczy robimy później. To myślę, że ważne też, żeby zastanowić się dokładnie, czego chcemy, jak już poszukujemy. I ta dziewczyna naprawdę, powiem ci, że trafiła w dziesiątkę. I jakoś niedługo po tym, jak się zalogowała w takiej aplikacji, parę randek miała, trafiła na chłopaka i poszło.
3: Czyli trzeba mieć w sobie trochę determinacji i wiary w to, że cele, jakie sobie założyliśmy, można osiągnąć.
2: Poczekaj, jeszcze mam jeden przykład znajomej, która uparła się na mężczyznę z konkretnym wykształceniem, dosyć niszowym. I szukała i znalazła.
3: Kiedy mówiłaś o kwestiach wizualnych, to pomyślałam sobie, że pod tym względem rzeczywistość randek jest okrutna. To sprawdzanie, ile wzrostu mają osoby, które poznajemy, ile ważą, czy na pewno mieszczą się w jakichś tego typu kategoriach. W książce było też chyba coś o włosach, o takich bardzo zewnętrznych, mierzalnych cechach. Ale jeżeli przejdziemy już, to przyznazwijmy to wizualne sito, to niezależnie, czy randkujemy online, czy w realu, no przychodzi ten moment, kiedy się spotykamy. I przychodzi moment na to słynne hej, co tam? Zdaje mi się, że nadal, przynajmniej kiedyś tak było, że dla wielu osób to był świetny pomysł, że o Boże, mam świetny sposób jak zagaić, napiszę hejka. To chyba nie zawsze jest najlepszy początek. Wiem, że w aplikacjach wiele osób w ten sposób traci to dopasowanie. Podejrzewam, że w takiej sytuacji, kiedy dwie osoby spotykają się przy stole i po tym hej, co tam, może zapaść cisza, też szanse na to, że uda się coś fajnego stworzyć, mogą zmaleć.
2: No i tu trzeba jednak być bardziej kreatywnym. Wspominałam o tym na początku naszej rozmowy, że mężczyźni mają tu gorzej, bo jednak w aplikacjach randkowych panuje niepisana zasada, że to mężczyzna pierwszy się odzywa, no chyba, że jest to jedna z aplikacji, w której po prostu nie ma mężczyzna możliwości się odezwać, jest taka aplikacja. W sumie mężczyźni mają tam łatwiej, bo już ten obowiązek nie spoczywa na nich. Ja myślę, że warto się odnieść do tego, co widzimy w tym profilu. Nie wiem, polubiłem twoje zdjęcie, czy nie wiem, przesunąłem w prawo, czy tam, nie wiem, w lewo, nie wiem, w którąś tam stronę przesuwa, bo tam, nie wiem, zobaczyłem, że jesteś w takim miejscu, a ja jestem ciekaw, gdzie to jest, albo też tam byłem, albo o, napisałeś, że tam, nie wiem, lubisz podróże, a też lubię, a gdzie ostatnio byłaś, wiesz, żeby nawiązać jednak do jakichś informacji, które mamy już z tego profilu, no bo profil ma zaczepić tą osobę jakoś, zainteresować. Czasami ludzie robią to w zaczepny sposób, czasami prowokują. Różnie bywa. Pamiętam jednego mojego pacjenta, który uczył się Tindera na kursach, jak on ma pisać, tam w ogóle był, wiesz, nawet była sesja zdjęciowa do aplikacji, jak napisać właśnie ten profil, jak rozpisać sobie, no i jak zacząć pisać, i na przykład jego uczyli, żeby na początku wysłać jakiś tak zwany GIF, a dopiero wrócić następnego dnia z jakimś pisaniem. No może to działa na niektórych. Ogólnie, no co sami byśmy odpowiedzieli na elo, siema, jak tam, a no co tam, jak dzionek leci? No wiesz, no od razu myślisz sobie, no nie. Co to za rozpoczęcie?
3: No wiesz, ja to przekładam też na sytuację bardziej tradycyjną, czyli na przykład ktoś wpada ci w oko na, nie wiem, przystanku autobusowym.
2: Siema.
3: Siema. Nie chcę brzmieć boomersko, ani jak osoba, która już nie pamięta tego, ale takie zagajenie z drugiej strony w jakiejś sytuacji, na przykład w kolejce, nie wiem, niech będzie już ta biblioteka, na uczelni, w autobusie, to jest chociaż do nawiązania do jakiegoś wspólnego tu i teraz, w jakim jesteśmy. Tak. Chociaż no podejrzewam, że taka zagajka pod tytułem o rany, ale korek.
2: Ale nawet o rany, ale korek, słuchaj, to mamy trochę czasu, to możemy sobie pogadać. Zawsze można tą rozmowę jakoś ograć.
3: A słuchaj, to, że też żyjemy w czasach, kiedy trochę się boimy osób wokół nas, obawiamy się, że ktoś może mieć wobec nas złe intencje, że może chcieć nas naciągnąć, skrzywdzić, bo faktycznie wiele takich sytuacji też jest. Czy ten, nazwijmy to, użyję tego słowa, podryw w realu nie jest utrudniony właśnie przez to, że trochę się siebie boimy.
2: No ale z drugiej strony na żywo przynajmniej widzimy człowieka, a przy okazji naprawdę nie musimy od razu iść z tym człowiekiem w ciemną uliczkę, tylko możemy usiąść na kawie i sobie porozmawiać i dać sobie szansę. Ja w ogóle ostatnio powtarzam, jak się pojawiam w jakichś mediach, powtarzam modus operandi jednego z moich pacjentów, bo pan wrócił na rynek matrymonialny po 20 latach związku, bo się rozstał. I on powiedział, no postanowiłem robić to w sposób oldschoolowy i jak widzę atrakcyjną kobietę, no to podchodzę i mówię, no zauważyłem, widzę, że pani tutaj siedzi, jest pani zajęta, ale bardzo mi się pani spodobała. Czy ja mogę poprosić o numer telefonu? Obiecuję, że zadzwonię. I laski podobno po prostu kopara im opada i większość daje ten numer telefonu, bo to jest coś, na co kobiety też często czekają, bo to jest przyjemne, to jest fajne, to jest
3: takie filmowe.
2: Dokładnie, to jest filmowe, albo wiesz, no jesteś w knajpie, no ja wiem, że w dobie dosypywania różnych rzeczy do drinków to nie bardzo, ale no powiedzmy, że jak jesteś w jakiejś dobrej, porządnej restauracji i nie wiem, kelner przyniesie ciastko jakieś czy coś i powie, że to od tego pana tam przy stoliczku obok, no i jest to szalenie miłe. Uważam, że to jest fajne i oczywiście będą osoby, które powiedzą, o, co pan robi, no ale jakby wydaje mi się, że większość ludzi jednak odpowie w pozytywny sposób. To jest trochę, nie wiem, jak idziemy po ulicy i się uśmiechamy do ludzi, większość ludzi się do ciebie uśmiechnie, po prostu ci to odda, jak zobaczy twoje dobre intencje i zobaczy, nie wiem, twoją twarz. Poza tym, no prawda jest taka, że ludzie się sobie przyglądają, niektórzy się sobie podobają. No ja jestem z tego pokolenia, kiedy się zaczepiało ludzi na ulicy i dla mnie to jest wręcz naturalne, że mężczyźni potrafią, nie wiem, zaczepić na światłach, jak coś w samochodzie, albo jak jesteś w sklepie, albo nie wiem, w knajpie. Poza tym, no, są te restauracje, gdzie są duże stoły, w śniadaniowniach często. To jest w ogóle super motyw do poznawania ludzi. No, siadasz z przypadkowymi osobami i tam się wszystko może wydarzyć. Ogólnie wszędzie możesz poznać osobę. Możesz poznać sąsiada, możesz poznać, nie wiem, w sklepiku, w warzywniaku, do którego chodzisz codziennie, kogoś. Prawda jest taka, że najlepiej poznawać ludzi gdzieś w okolicy, bo masz szansę z nimi nawiązać relacje. No, łatwiej jest z tego samego miasta niż na odległość, nie wiem, 500 kilometrów, bo to jest już wyzwaniem. Nie mówię, że jest to niemożliwe. Znam takie związki, które powstały właśnie na odległość, ale później ci ludzie jednak musieli coś wykombinować, zaryzykować, żeby wybrać jakieś miejsce, co też bywa trudne, żeby tak zrezygnować z mieszkania w danym miejscu albo w ogóle no, zaryzykować i zostawić coś za sobą. Wracając do oldschoolowych randek i oldschoolowego poznawania się, naprawdę można wszędzie poznać ludzi tam, gdzie są ludzie. Póki co jest jeszcze ciepło, warto wychodzić w te miejsca, gdzie ludzie się spotykają, chociażby wieczorami. Ja przytaczam taki przykład, nie wiem, stania w kolejce do toalety w knajpie na przykład, nie? W klubie. Ja nie, jestem osobą nie pijącą alkoholu, ale zdarzyło mi się być w jednym z barów, po prostu tak towarzysko ze znajomymi. No i poszłam do toalety, no ale tam jedna toaleta na cały bar, więc tam w ogonku po prostu. I ja już tam sobie znajomych znalazłam, w sensie wszyscy ze sobą gadali. No i wyobrażam sobie, że możesz w takiej kolejce też kogoś poznać. Wszędzie można tak naprawdę, tylko trzeba przede wszystkim wyjąć głowę i nos z telefonu, patrzeć na ludzi, czasami mieć odwagę zagadać, czasami dosiąść się do kogoś. Ten mój pacjent, co to tak wrócił na ten rynek matrymonialny, opowiadał mi, kurczę, tajemnicę tu zdradzam, ale dobra, tak przeinaczę trochę. Był w jakiejś tam knajpie i po prostu widział, że dziewczyna jakaś siedzi sama i zapytał, czy mógłby z nią zjeść posiłek, bo też jest sam. I tak sobie pogadali 2 godziny i nie planował kontynuować tego, ale powiedział, że zobaczył, że to nie jest trudne, żeby po prostu zacząć z kimś rozmawiać, żeby nawiązać jakąkolwiek znajomość. Tylko trzeba trochę wyjść z inicjatywą. Ja myślę, że warto.
3: A ja myślę, że to jest piękne podsumowanie tego, o czym mówiłyśmy i to ma zastosowanie nie tylko w kontekście randek. To nastawienie pacjenta, o którym mówiłaś, że niekoniecznie każde takie zagajenie musi wiązać się z oczekiwaniem znalezienia miłości życia. Może to być po prostu miły obiad, miłe spotkanie.
2: Albo fajną znajomość możesz mieć po prostu.
3: Ale też myślę, że wymaga to może nawet nie tyle odwagi, co jakiejś takiej gotowości także na odrzucenie, że się usłyszy o matko, co za świr, albo odejdź, bo zadzwonię po policję. Sądzę, że to też się może zdarzać, ale nie musi się zdarzyć.
2: Ja bym zapytała,
3: zawsze.
2: Czy dać numer telefonu na policję. A mogę podyktować. Mogę sama wezwać. Nie no, wiadomo, ale czujesz czasami, czy ktoś budzi w tobie niepokój, czy raczej sobie myślisz, przecież mogę porozmawiać.
3: Zwłaszcza, że mówimy o miejscach publicznych, to znaczy może nie do końca warto zagajać w ten sposób, jak się jest w nieoświetlonej alejce w parku.
2: Nie no, wiadomo.
3: Ale to, co powiedziałaś o otwartej restauracji śniadaniowni w biały dzień, bardzo do mnie przemawia. Kto wie, może ktoś z tej podpowiedzi skorzysta, podpowiedzi, której udzieliła Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka i autorka książki Na pierwszej randce widać wszystko. Mówimy o randkach, ale za chwilę porozmawiamy o randkach, które się nie odbywają, dlatego że na nie nie chodzimy. Cały czas rozmawiamy o tym, dla kogo są randki, z jakimi oczekiwaniami na nie chodzić, ale czy trzeba na nie chodzić? To jest pytanie, które gdzieś mi tutaj zakwitło i zadam je już za moment, dlatego zachęcam was, żebyście zostali z nami, z drogowskazami, no i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Reklama.
4: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
0: Reklama. SK Rock.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na finał. Oczywiście finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach, naszej rozmowy na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiaj mam wielką przyjemność rozmawiać z Magdaleną Chorzewską, psycholożką, psychoterapeutką i seksuolożką, autorką książki Na pierwszej randce widać wszystko. Tak jak dwie pierwsze części poświęciłyśmy randkowaniu, temu w jaki sposób w tych randkach uczestniczyć, jakie nastawienie warto w sobie mieć. No ale pytanie, czy chodzenie na randki to jest konieczność? No bo jest sporo osób, które mówią, że nie lubią randek, nie sprawia im to przyjemności i też bez tego randkowania i wszystkich korzyści, jakie mogą one przynieść, w ogóle nie czują się poszkodowane.
2: Nie każdy człowiek musi chodzić na randki, nie każdy szuka jakiejś relacji i nie każda relacja tworzy się z jakiegoś wieloletniego randkowania czy wielomiesięcznego, bo znam przypadki osób, które po prostu były same, nagle pomyślały, dobra, czas się z kimś związać i w zasadzie poznawały ludzi bez jakiegoś tam większego zaangażowania randkowego, w sensie jedna osoba, kilka spotkań już są w związku, to też się zdarza. Przy okazji są osoby, które nie chcą być z nikim. To znaczy, są na takim etapie życia, że wiedzą, że nie chcą być w związku. Albo są po trudnych relacjach i potrzebują jeszcze parę rzeczy podomykać, przeżyć, uporać się z różnego rodzaju emocjami. Albo się sparzyły i już nie chcą być z nikim, bo było trudno. Masę powodów można mieć, żeby nie chcieć być w związku. Przy okazji są osoby, które wiedzą, że związek nie jest dla nich, bo na przykład właśnie mają taki styl życia, taką pracę, nie wiem, wyjazdową, czy robią jakiś projekt, piszą doktorat i po prostu są zajęte na tyle tym zadaniem, że wiedzą, że no nie będą w stanie być z drugą osobą. I ja myślę, że nie ma co uogólniać i wrzucać wszystkich do jednego worka pod tytułem w pewnym wieku to wszyscy powinni, każdy powinien być po ślubie. To jakby no nie. Ludzie mogą chcieć różnych rzeczy i potrzebować różnych rzeczy, więc ja bym proponowała, żeby każdy skupił się jednak na sobie.
1: Trochę o tym rozmawiałyśmy już w pierwszej części, ale mam wrażenie, że wątek, który warto jakoś pogłębić, to jest kwestia presji. Mhm. Dlatego, że to, że można ją odczuwać, to jest jedno, ale czasami się uginamy i czasami idziemy na tą randkę, dlatego, że na przykład usłyszeliśmy, że ja mam świetnego kolegę, który jest totalnie w twoim typie i warto, no daj mu szans, no co ci się szkodzi się z nim spotkać? No i się spotykasz.
2: No, to wszystko zależy od nas. No, jak już się ugniemy, no to wiadomo, że zawsze możemy spędzić miły wieczór, możemy się zdziwić, pozytywnie zaskoczyć, ale możemy też mieć pewien niesmak. I ostatnio też słyszałam taką historię o takiej podwójnej randce, gdzie dwóch kolegów wybrało się na podwójną randkę, no i uciekali z tej randki, no bo oczywiście mogli powiedzieć, że idą do domu i są niezainteresowani i oni po prostu wyszli po angielsku. Może nie ma co na siłę. Ja rozumiem, że dla niektórych ludzi to jest jedyna słuszna droga życiowa, żeby właśnie się z kimś związać, mieć rodzinę, że wszyscy normalni ludzie to powinni w pewnym wieku coś tam.
1: Przypomina mi się dziennik Bridget Jones, filmowa wersja i matka, która chodziła za tą biedną Bridget i tak jej wciskała.
2: Tak.
1: I cała rodzina, która pytała, jak tam Bridget nadal jest tej starą panną. No mam wrażenie, że to jest jednak trochę w krzywym zwierciadle i wyolbrzymione, ale pewnie nawet w takiej wersji soft to może dawać w kość.
2: No a co się dzieje przed świętami w mediach? Zawsze są pytania, a jak odpowiadać na pytania przy stole, a jakich pytań nie zadawać? No właśnie takich, a kiedy ty kogoś przyprowadzisz? A wiesz, długo ty będziesz sama?
1: A wiesz, że zauważyłam, że coraz częściej pojawiają się takie teksty, które bardziej mówią, że no, jeżeli ci te pytania nie odpowiadają, to po prostu nie jedź na święta.
2: A może po prostu powiedz, słuchajcie, to jest nie na miejscu pytanie. Może porozmawiajmy o czymś innym. Ja nie chcę rozmawiać o moim życiu prywatnym.
1: Chyba też panuje takie przekonanie, że jeżeli ktoś jest singlem, że mam problem z używaniem tych słów sam, samotność, bo one mają jakąś taką negatywną konotację.
2: Mm-hmm. Kiedyś to się mówi o stara panna i stary kawaler.
1: Tak.
2: Jeszcze gorzej.
1: Stary kawaler może jakoś trochę się broni, ale stara panna...
2: Nie błagam cię. A co myślisz, jak ja mówię stary kawaler, to co myślisz?
1: Z takim zdziwaczałem.
2: No właśnie. A stara panna? Z kotem,
1: prawda, ale...
2: Znaczy, mam dwa koty i starą panną nie jestem.
1: Chodzi mi o to, że te słowa mają taką konotację, że coś się nie udało, coś nie wyszło. Jest sporo osób, które, powiem tak, nie jest w relacji i jest im dobrze.
2: No.
1: I tak. To jest ich wybór,

0: a nie narzucona konieczność.
1: A teraz zobacz, jak ma sobie poradzić konserwatywna część społeczeństwa, która kombinuje, co to z tym seksem wtedy ta osoba samotna robi? Ilu to można mieć tych partnerów seksualnych w życiu? Zaraz się pojawia body counting i cała reszta, wiesz, jakby ja myślę, że jeżeli będziemy się naprawdę przejmować tym, co pomyślą inni, co my powinniśmy, no to nie będziemy żyć w zgodzie z tym, co jest dla nas ważne, a nie wszystko, co jest dla kogoś ważne, jest dla nas ważne. Przy okazji, jeżeli mamy nadgorliwą koleżankę, która pewnie chce dobrze nawet i mówi, słuchaj, ten mój stary to ma takiego fajnego kumpla, gościu się rozwiódł, gorące ciacho na rynku, naprawdę,
0: dobra,
1: wiesz,
0: partia.
1: Dobra partia, no to możemy powiedzieć, wiesz co, ja widzę, że ty się martwisz o mnie i rozumiem, że chcesz mnie uszczęśliwić, ale ja tego nie potrzebuję, ja nie chcę takiej randki, ja nie szukam nikogo, ja nie chcę pójść, więc dziękuję ci bardzo. I tu zachęcam do asertywnej odmowy, no nie róbmy czegoś wbrew sobie.
0: Bo zasada trzech randek?
1: Wiesz, to zasada trzech randek, ale wtedy, kiedy ty masz na to ochotę, a nie wtedy, kiedy ktoś ci wciska na siłę kogoś. Przy okazji, to nie jest tak, że masz iść na trzy randki, nawet jak czujesz całą sobą, że ty nie chcesz, że ci się osoba nie podoba, albo że aż masz, nie wiem, jakiś odruch, jak widzisz tą osobę, nieprzyjemny odruch. Chodzi o to, że jeżeli ktoś jest dla ciebie ciekawy, ale no nie wiem, no, nie była to randka na tak zwanym wysokim C, to daj szansę raz jeszcze, bo możesz odrzucać osoby, które są po prostu normalne, fajne, ale no... Ile się dowiesz o kimś na takiej randce? Przy okazji ktoś może być zmęczony, może być zestresowany, może się obawiać właśnie tego odrzucenia, więc spotkajmy się z kimś w różnych okolicznościach. Raz na spacer, raz na jakieś jedzenie, może na jakąś kawę. Idźmy, nie wiem, na jakąś wystawę, żeby zobaczyć po prostu, jak ta osoba się zachowuje, co mówi, o czym rozmawia, jak nam z nią jest. Jeżeli widzimy potencjał, bo jeżeli nie widzimy potencjału i wiemy, że na pewno nie, to nie. To ma być też zasada dobrowolności. Nie zmuszajmy się do tego.
0: To mogłaby być świetna puenta naszej rozmowy, ale przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie, które powinnam była zadać wcześniej, ale jakoś mi się to nie wplotło w rozmowę, więc może ona jakoś zakończy nasze spotkanie. Czy myślenie o randkach powinniśmy ograniczać tylko do osób, które się poznają, szukając relacji, czegokolwiek innego? Bo też dużo mówi się o tym, że miejsce na randki powinny znajdować też pary, które są już ze sobą długo. Zwłaszcza kiedy jest bardzo dużo obowiązków zawodowych, rodzinnych, dzieci, ten czas gdzieś umyka. Pytanie, czy zaproszenie tej drugiej osoby na kolację, na wyjście do kina, do teatru, to jest właśnie ta randka?
1: Różne aktywności mogą oznaczać randki. Chodzi po prostu o to, żeby to podkreślić, że to jest nasz czas i ja ciebie zapraszam na coś takiego, czego my na co dzień nie robimy. Albo tak jak mamy dzieci, no to nawet samo to, że wyjdziemy sami sobie na spacer, to już jest randka. Możemy zabrać, nie wiem, herbatę do termosu, usiąść sobie na ławce w parku i to też może być randka. Możemy iść do kina, możemy iść gdziekolwiek, ale wyjdźmy z taką inicjatywą. Ja w ogóle uważam, że pary, które randkują, są o wiele bardziej trwałe niż pary, które gdzieś zagubiły to po drodze. Ostatnio do mnie napisała jakaś kobieta, która napisała, że jej mąż nie okazuje jej czułości. Ona ma tam, nie wiem, pod 40, on ma 40 lat i on mówi, no co ty głupia jesteś, już nie będziemy się wygłupiać, nie jesteśmy nastolatkami, co ty za rękę chcesz chodzić, albo całować się, albo na jakieś randki chodzić, no ogólnie to...
0: Całować się, najgorzej.
1: Najgorzej. No więc ogólnie to, że my jesteśmy w stałych związkach, nie powoduje, że my nie chcemy tych wszystkich rzeczy. Poza tym to randkowanie też jest fajne. Ja nie mówię o takim randkowaniu kompulsywnym, że ktoś randkuje od lat, nie może nikogo znaleźć i ma opis na Tinderze, zabierzcie mnie stąd, tylko mówię o takim randkowaniu, wiesz, kiedy są ludzie, którzy się sobie spodobali, randkują sobie. Ja bym przestrzegała przed zbyt szybkim wchodzeniem w taki stały, nudny związek. Po prostu randkujcie, ile wlezie, poznawajcie się. Też trudno zdecydować, czy ja chcę być z kimś do końca życia, jak ja znam tą osobę 2 tygodnie i no dobra, pospotykaliśmy się, pojedliśmy dobre rzeczy, byliśmy w kinie, no ale ja nie wiem dalej, co to za człowiek, no więc no, żeby poznać osobę i zdecydować się na związek, no to trzeba trochę sobie osadzić ją w jakiejś rzeczywistości. Natomiast jak już jesteśmy w tym związku, to randki też mogą być fajne i kiedyś poznałam taką parę, oni są jakimiś influencerami, oni randkują w każdym miesiącu tego dnia, kiedy mają miesięcznicę, załóżmy, nie wiem, 19 dnia miesiąca, wymyślałam jakąś randkę i są od lat razem i tak jak mówię, no to nie są zawsze wow, randki, nie wiem, w jakimś super miejscu, w ekstra knajpie, ale są to wyjątkowe momenty, kiedy są po prostu razem ze sobą i nic innego się nie liczy.
0: Nie wiem, co mogłabym tutaj dodać, bo to są bardzo ładne słowa, którymi chyba zakończymy to dzisiejsze spotkanie. Świat randek, tego trochę, co w nich można widzieć, przybliżała dzisiaj Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka, a także autorka książki Na pierwszej randce widać wszystko. Trochę myląco, ale wydaje mi się, że było warto. Spuentowałyśmy rozmowę nie pierwszą randką, tylko randką regularną, ale okazuje się, że może być ona równie ważna, więc bardzo ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję.
0: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Oczywiście tematu randek nie udało się wyczerpać. W swojej książce Magda ten temat analizuje o wiele głębiej. Mogę wam chyba zdradzić, że tam też pojawił się fragment, w którym swoją wiedzą podzielił się prywatny detektyw. Jak się domyślacie, świat randek, aplikacji randkowych również w ten sposób może być odbierany. Zachęcam was do lektury. Zachęcam was także do tego, żeby wysłuchać tej rozmowy jeszcze raz. Zrobicie to bez problemu, dlatego że ona jest już dostępna zarówno na Spotify drogowskazów, jak i na naszym drogowskazowym YouTubie. Oczywiście bez zmian na naszym Facebooku pojawiają się zapowiedzi kolejnych gości i kolejnych rozmów. No i wydaje mi się, że to jest wszystko na dzisiaj. Wiele wątków się pojawiło, wiele wątków można również samodzielnie zgłębić, do czego was zachęcam. No a ja niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy.

0: Reklama.
1: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
2: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
4: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
6: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
7: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
6: Czekam na was w Linku!
7: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama. Przegląd wydarzeń.
8: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent. Jak przekazał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki, to tu cytat: próba rozwiązania tego jałowego sporu. Ale nad swoją wersją pracuje też rząd. Jak na prezydencką propozycję reaguje premier? O tym Kuba Krzyżak.
9: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla zonda krypto podpisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
10: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
9: Zaznaczał premier. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
11: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
9: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
8: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada Adam Szłapka. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. To już oficjalne informacje Miejskiej Komisji Wyborczej, która zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację kandydatów. Za burtą wyścigu kandydat Konfederacji Bartosz Boheńczak, który nie zebrał wystarczającej liczby ważnych podpisów, o czym ze szczegółami nasz krakowski reporter Kuba Solarz.
12: Bartoszowi Boheńczakowi, członkowi Konfederacji, do zarejestrowania swojej kandydatury zabrakło dokładnie 122 ważnych podpisów, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
13: W terminie 2 dni od dnia, gdy ta negatywna decyzja jest podana do powszechnej wiadomości, można się od tych negatywnych decyzji odwołać do komisarza wyborczego.
12: Przypomnijmy, że z możliwości odwołania skorzystał już Marian Banaś, który nie zgadza się z decyzją komisji.
14: Jest to dla nas skandaliczne, bulwersujące.
12: Mówi Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się już 27 września.
8: Zatem 27 września w przedterminowych wyborach w Krakowie weźmie udział 8 kandydatów. Unia Europejska mierzy się z potężnym kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski można wysnuć, analizując najnowsze wyniki badania PISA. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie, a to najnowsze pokazuje jednoznacznie spadek wyników 15-latków w czytaniu ze zrozumieniem, w rozumowaniu przyrodniczym i na dokładkę też w umiejętnościach matematycznych. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
15: Badanie PISA pokazuje, że wyniki uczniów w wielu europejskich krajach wyraźnie się pogorszyły. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, największe spadki widać po 2022 roku.
16: Po głosie pandemii, świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
15: Na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Mimo to także u nas widać pogorszenie wyników.
16: Finlandia, Szwecja, Dania spadają znacznie bardziej. My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie.
15: W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną z trzech badanych dziedzin. To umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W najnowszej edycji to to właśnie nauki przyrodnicze były dziedziną główną.
8: Średni wynik polskich uczniów w tej dziedzinie to 495 punktów. Zamknęli restaurację na terenie wrocławskiego zoo. To prawdopodobnie efekt recenzji znanego twórcy internetowego Książula oraz licznych zgłoszeń ocen do sanepidu. W najgorzej ocenianym lokalu we Wrocławiu był nasz reporter Kamil Warzocha.
17: Karczma Ulwa została zamknięta. Przedstawiciele zoo również ten fakt potwierdzają. Ludzie, których przepytałem, nieprzychylnie wypowiadają się o takich przypadkach.
18: Jak ktoś tu podaje dość niskiej jakości produkty, to jest niebezpieczne. Myślę, że tutaj liczą na to, że przychodzi dużo ludzi i zawsze ktoś coś weźmie.
19: Widziałam wtedy kurczaczki, nuggetsy dla dzieci. Niestety były tak niedobre. Poszłam i zwróciłam to jedzenie do pani kelnerki, więc jeżeli tak było parę lat temu i nic się nie zmieniło do tej pory, no to już coś znaczy.
17: Nie wiadomo, ile to potrwa. Nie można też skontaktować się z właścicielem lokalu, ale dowiedziałem się, że lokal jest już pod nadzorem powiatowego sanepidu we Wrocławiu.
8: Sanepid potwierdza swoje działania. Pozostałe lokale gastronomiczne w zoo we Wrocławiu są otwarte zgodnie z planem. I jeszcze żywe kosiarki na karkonoskich łąkach. Konie weszły tam do akcji, a ten wypas ma kluczowe znaczenie dla pewnego motyla.
20: Wypas koni właśnie ruszył w Kruczej Dolinie koło Lubawki na Dolnym Śląsku, informuje Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
21: Konie pomagają zachować jej właściwy charakter.
22: Ekosystemy łąkowe są cenne. Nie możemy sobie pozwolić na ich utratę.
20: Mówi przyrodnik Kamil Berdys. Koszenie bez koni byłoby możliwe, ale przynosiłoby znacznie więcej szkód niż korzyści. Teraz na powstających łąkach przyrodnicy chcą przywrócić wyjątkowego motyla, nie pylaka Apollo.
8: A to w ramach międzynarodowego projektu Life Apollo. Podobne działania odbywają się też w Czechach i Austrii, a tematem zajął się Błażej Stachewicz.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
11: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
0: Reklama.

Reklama. Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit: jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne

0: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: Prokuratorzy z przesłuchy zakończyli czynności procesowe w miejscu katastrofy z udziałem pociągu i ciężarówki, do której doszło wczoraj w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. RPP pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie.
0: SK Rock. Raport.
3: Szósta punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Śledczy w akcji prowadzili oględziny i zabezpieczali dowody. Służby ustalają okoliczności katastrofy na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po tym jak ciężarówka

0: uderzyła w wagon pociągu Intercity. Jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Pociągiem miało podróżować 114 osób. Przewoźnik nie ma jednak pewności, czy wszystkie osoby, które wykupiły bilet, były na pokładzie. Jak tłumaczy prokurator Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu, ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca ciężarówki spowodował zdarzenie.
2: Uderzył w drugi w kolejności wagon, doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
1: Zginęła pasażerka pierwszego wagonu, a 7 osób trafiło do szpitali.
3: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
1: Relacjonowali pasażerowie pociągu. Śledczy zabezpieczają teraz rejestratory z lokomotywy. Sprawdzą też tachograf ciężarówki. Chcą ustalić m.in. prędkość pojazdów i przede wszystkim to, dlaczego kierowca wjechał na przejazd.
0: Po tym wypadku maszyniści zapowiadają protest, podkreślają, że nie jest to zdarzenie odosobnione i domagają się zmian systemowych.
4: To jest raport.
0: Stopy procentowe bez zmian, ale kredytobiorcy mogą szykować się na podwyżki. RPP pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Obecnie ta główna, referencyjna, to 3,75. Jeszcze kilka tygodni temu analitycy zastanawiali się nad kolejną obniżką. Teraz sytuacja się odwróciła. Eksperci ostrzegają nawet przed podwyżkami. Powodem są przede wszystkim obawy o ponowny wzrost inflacji, która może przejściowo przekroczyć 4%.
5: To nie tylko efekt danych o inflacji w sierpniu, ale rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową, czyli w praktyce, że przedsiębiorcy zaczynają przenosić te coraz wyższe koszty na ceny swoich towarów i usług.
0: Ekonomiści nie są jednak zgodni, część z nich nadal przewiduje obniżki stóp w drugiej połowie przyszłego roku. Prokuratura rusza ze śledztwem w sprawie bloku na Ursynowie w Warszawie, który grozi zawaleniem. Chodzi o budynek przy ulicy Hirschfelda, w którym od lat pojawiają się pęknięcia ścian i podłóg. Zdaniem śledczych spółdzielnia Imielin doskonale wiedziała o problemie, ale niewiele z tym zrobiła.
6: Poprzez wstawianie podpór na przykład pionowych albo poziomych, co i tak zostało uznane przez inspektora nadzoru budowlanego jako jeszcze bardziej pogarszający stan tego budynku.
0: Mówi prokurator Antoni Skiba. W lipcu powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego nakazał natychmiastowo opuszczenie budynku ze względu na ryzyko jego zawalenia.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: I jeszcze nowe skarby zna Zatoki. Kolejne tajemnice odsłania XIX-wieczny żaglowiec spoczywający przy wejściu do portu Gdańsk. Specjaliści z Narodowego Muzeum Morskiego natrafili na nowe znaleziska. Prowadzone badania mogą przynieść jeszcze więcej odkryć.
7: Dotychczas udało nam się odkryć fragmenty obuwia, w tym dwa buciki dziecięce, jeden wykonany z cholewą z filcu oraz fragment szelek takich klasycznych, skórzanych, przypinanych na guziki. Nie jesteśmy w 100% pewni, czy szelki te pochodzą i te buciki dziecięce z wraka.
0: Mówi nam Krzysztof Kurzyk z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W ubiegłym sezonie we wraku odnaleziono m.in. takie cuda jak żeliwny piecyk, drewnianą fajkę oraz skrzynię z narzędziami cieśli okrętowego.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pogoda.
10: Proszę Państwa, w związku z tym, że w zdecydowanej części Polski asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby, to każdy z nas szuka jakiegoś zaskoczenia, prawda?
11: Tak.
10: Ja na przykład, żeby nie zostać zaskoczony przez deszcz i żeby on mnie nie zmoczył, wyszedłem już z mokrą głową z domu.
11: Bardzo słusznie.
10: A widziałem, że kolega Olszewski na przykład zamiast przejść 5 metrów do drzwi wejściowych do firmy, krążył po parkingu, krążył, aż stanął tak, że zostały mu 3 metry.
11: Bo nasz parking jest duży i jak staniesz z jednej jego strony, to masz dalej do wejścia, niż jak staniesz z drugiej jego strony.
0: Konrad nie ma łusek, tak jak ryba, więc jakby nie spływa po nim deszczówka.
10: Chociaż często wije się tu jak piskorz. Proszę Państwa, dzisiaj na termometrach od 17 do stopni maksymalnie 20 możliwe opady deszczu, zwłaszcza teraz mniej więcej w tym pasie od Wrocławia, Olsztyna, w okolicach Krakowa i Warszawy. To wszystko później będzie się przesuwało w kierunku wschodnim. No i tak mniej więcej przez większość dnia ten deszcz, zwłaszcza na wschodzie Polski, będzie nam towarzyszył.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
11: Dzisiaj mamy Dzień Piłkarza i dlatego pytamy, co jest najważniejsze dla Państwa z tych rzeczy najmniej ważnych.
10: Dobra atmosfera w pracy.
11: O, to tak.
10: Na przykład.
11: Co w raportach jest ważne dzisiaj?
0: Maszyniści kolejowi zapowiadają protesty, o tym powiem w raportach.
10: A, to akurat naprawdę ważne.
11: Wiem, ta dobra atmosfera w pracy cię przybiła, o czym opowiadał parę chwil temu pan Wojciech. Tak, rozumiemy. No i drodzy Państwo, ważna, bardzo ważna data, bo dzisiaj przypada 35. rocznica wydania singla Smells Like Teen Spirit. I dlatego każdy nasz program dzisiaj rozpoczynać będziemy od tego mega hitu Nirwany.

0: tutaj podaj, kurwa! Mówiłem, kurwa, podaj! Tu, kurwa, tutaj podaj!
1: Dzisiaj mamy dzień piłkarza, szanuję ten zawód.
2: Aż się człowiekowi przypomniały czasy szkolne. Proszę Państwa, z okazji Dnia Piłkarza pomyśleliśmy sobie, tak przewrotnie, o tym, żeby zapytać o to, co jest najważniejsze z rzeczy najmniej ważnych.
1: No dzisiaj najbardziej ważny w nocy, tak mi się wydaje, był piękny gol Roberta Lewandowskiego dla niego, bo podobno przyćmił Messiego, tak czytam ty.
2: Bardzo możliwe. Z drugiej strony dla większości ludzi jest to absolutnie bez żadnego znaczenia, bo nie każdy się interesuje piłką nożną, a co więcej, nie każdy interesuje się ligą amerykańską. No ale proszę Państwa, ta piłka nożna rzeczywiście jest takim czynnikiem, do którego każdy czasami się ustosunkowuje. Oglądamy i Mistrzostwa Europy, i Mistrzostwa Świata, chuchamy, dmuchamy. Nasz kolega Jarosobierajewicz zarywa noce, żeby jeździć za tą swoją drużyną po całej Europie. No a my z tej okazji byśmy chcieli porozmawiać o innych takich rzeczach, które właściwie robicie, do których się odnosicie, które sprawiają, że wasze życie staje się pełniejsze, ale tak naprawdę bez nich można byłoby się obyć.
1: Otóż to, co jest najbardziej ważne, czy najważniejsze z rzeczy najmniej ważnych, najpierw trzeba byłoby ustalić, co to są te rzeczy ważne. Pewnie dla każdego coś innego. Rodzina, zdrowie, nie wiem, Bóg, honor, ojczyzna. Być może.
2: No tak, to musimy zrobić drugi temat dnia.
1: Drugi temat, co jest dla was ważne. A zatem o te najmniej ważne z rzeczy, inaczej, o te najbardziej ważne z rzeczy nieważnych. Państwa dzisiaj o to pytamy i Ewa też o to pytała.
3: Co jest najważniejsze z rzeczy najmniej ważnych?
4: Nie wiem, na przykład pieniądze.
3: A na co najwięcej wydajesz pieniędzy?
4: Na siebie.
1: O, to ładne.
2: No właśnie, bo ja myślałem, że pieniądze są jednak dosyć ważne.
1: Dla mnie rower jest bardzo ważny, gdybym tak mógł jeszcze jednym zdaniem od siebie dosłownie.
2: A to wiem. Kolega Olszewski na przykład potrafi wyprowadzać rower na spacer i wozi go samochodem po mieście.
1: No tak, dokładnie. Jak żona ze mną wyjść nie chce, dzieci też nie, a psa nie mam, no to wychodzę z rowerem.
5: 6 na 9.
1: Bo jakbym miał psa, to bym przyprowadził do roboty, jak nasi koledzy zza ściany.
2: O, proszę Państwa, Eska schodzi na psy. No ale co zrobić? Thomas Radzi, For Nothing. Zapraszamy do dyskusji. Messenger, telefon są do Państwa dyspozycji. See you.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Kart Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB, tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Co jest najważniejsze z rzeczy najmniej ważnych? Piłka nożna jest jedną z takich rzeczy. Dla mnie i dla pana Wojtka jest tak bardzo mało ważna piłka nożna, że od 10 minut dyskutujemy o karierze Davida Beckhama.
1: Dokładnie tak i porównujemy, co zapamiętaliśmy, a co zostało przedstawione w filmie biograficznym, a właściwie miniserialu na jego temat. A jakie państwo macie spostrzeżenia? Być może dla niektórych to będą książki. Znam osoby, które nawet jak nie czytają książek, to kochają je posiadać. I mają całe regały książek w domu, bo lubią ten zapach, lubią, że to ładnie wygląda.
0: No dokładnie, lubią, że to ładnie wygląda, to ładne. Przychodzą goście, myślą sobie, ale masz fajną biblioteczkę.
1: Nie? Jaki profesor.
0: Tak, ja tylko kupuję. Tak. I nawet, wiesz, nie całe książki, tylko same takie te grzbiety.
1: Tak, żeby okładkami to się ładnie składało. Jakie rzeczy dla państwa są najważniejsze z tych jednak nieważnych?
2: O, witam. No dla mnie taką rzeczą, choć dla mnie to akurat jest ważna bardzo, ale pewnie dla kogoś jest mniej ważna, więc z tych ważnych, mniej ważnych dla mnie jest dobra kawa. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. Mogę pić tą kawę non-stop. Tym bardziej teraz zazdroszczę mojej żonie, która z moją teściową poleciały do Rzymu i tam mają tą kawę taką, a wiecie jak.
3: Smacznej kawusi i miłego dzionka.
4: Eskarok.

0: Proszę Państwa, poza anteną dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Na przykład Michał Pokrzonkowski przed chwilką nam wyraził swój zachwyt zespołem U2, a już teraz uraczy Państwa informacjami z kraju i świata. Zapraszam na raport SK Rock.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Samolot prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego został niemal trafiony przez drona we wtorek wieczorem podczas startu z Mołdawii do Oslo. Takie informacje przekazał premier Norwegii w publicznej telewizji NRK. Minister spraw zagranicznych Niemiec w wywiadzie dla gazety Bild zarzucił szefowi rosyjskiej dyplomacji Siergiejowi Ławrowowi werbalną eskalację i zapewnił, że Niemcy nie dadzą się zastraszyć Rosji. Od Ukrainy Berlin oczekuje uwzględnienia niemieckich interesów przy zamówieniach na broń.
1: To jest raport.
2: Podany myszom eksperymentalny lek przeciwnowotworowy powstrzymał osteoporozę i pomógł zwierzętom zachować szczupłą sylwetkę po menopauzie. Być może podobnie będzie z ludźmi, informuje o tym pismo naukowe Drug Discovery.
1: SK Rock Sport.
2: Faworyci nie zawiedli, za nami kolejne mecze pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. FC Barcelona 5-1 rozbiła Feyenoord. Broniący tytułu piłkarze PSG aż 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława. Arsenal 1-0 wygrał z Napoli, a Liverpool 2-1 pokonał Atletico Madryt. Będzie zmiana. Na szczycie kobiecego tenisa Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu tenisistek. Zawodniczka z Kazachstanu zagwarantowała sobie to, awansując do półfinału US Open. W nim jej rywalką będzie Coco Gauff.
3: Na 9 w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski

0: Najważniejsza rzecz z rzeczy najmniej ważnych to ciekawostki opowiadane przez nas Westerok. Nie chce nam się, ale skoro napisaliśmy, no to proszę.
1: Okazuje się, że dla Polaków coraz ważniejsza jest uczciwość wobec Krajowej Administracji Skarbowej. Aczkolwiek można odnieść wrażenie, że tak naprawdę chodzi o złośliwość wobec sąsiadów. Okazuje się, że w pierwszym półroczu tego roku do KAS-u, czyli do Krajowej Administracji Skarbowej, wpłynęło ponad 45 tysięcy tak zwanych sygnalnych zgłoszeń, a to jest, wyobraźcie sobie państwo, o 20% więcej niż rok wcześniej. I tak, Polacy donoszą na szefów, na sąsiadów, a dane z izb administracji pokazują, że większość donosów nie potwierdza się w praktyce. Najczęściej mają w źródło te donosy w zawiści lub w konfliktach międzyludzkich. Zdarzają się one między sąsiadami, między byłymi małżonkami, a także na linii pracodawca i były pracownik.
0: Uprzejmie donoszę, że Ziętarska co tydzień przyjeżdża nowym samochodem. Mówi, że testowym, ale ja bym tam sprawdził.
2: 6 na 9 w Esce Rock.
3: Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Reklama.

0: Dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy sobie o rzeczach najważniejszych z najmniej ważnych, ale ważna rzecz wydarzyła się kilka minut temu na naszej antenie. Wspominaliśmy o tym, że coraz częściej Polacy donoszą na siebie nawzajem do Urzędu Skarbowego.
1: No dokładnie, tylko daliśmy Państwu możliwość skomentowania tego, o czym powiedzieliśmy już od razu. Ludzie biegli w donosach, jak się okazuje.
2: Dzień dobry, to się mówi, będąc prywatnie, widziałem służbową, że pani Ziętarska przyjeżdża nowym samochodem raz na tydzień.
0: No, to prawda.
1: To prawda.
0: Ale widać, że słuchacz jest, że tak powiem, doświadczony w tejże materii.
1: No dokładnie, musiał nieraz donosić. Ja wam powiem w tajemnicy, że ona nie tylko przynosi, jeszcze inaczej przyjeżdża nowym samochodem, ale jeszcze...
3: Co pan powie?
4: Tak, rozbierała się?
5: Tak jest. Dogoła. Całkiem dogoła. Pan wiesz, nawet majtki zdjęła?
4: I tak przyjmuję.
5: Tak jest, pełna sala.
6: 6 na 9. SEO.
0: No przecież sama o tym mówi często, że lubi nago.
1: Oczywiście. Na balkonie, na autostradzie, wszędzie.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Sięgamy po kolorowe gazety. Jessica Mercedes drży przed premierą Girls of Warsaw. Jestem mega obsr... ze strachu. No to musi być gówniany program.
2: O, to prawda. U mnie zamiast Jessica Mercedes mógłby być Roni Ferrari, ale trafiłem na kogoś zupełnie innego. Mam Super Express w dziale gwiazdy Sebastian Fabiański na plaży i taki oto tytuł. Sebastian, z czym do wody? A mi ojciec zawsze powtarzał. Synu, nie z czym, tylko sikamy.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dokończ piosenkę. Ja kroję bogatych i biednym daję. Bierze 8%,
4: bierze
2: tak wam się wydaje.
4: Panowie chór.
5: Loli, ty! Nierozśpiewany jestem.
3: Kawałki mojego życia.
4: Dzień dobry, Janusz Zadura się nazywam, a dzisiaj wieczorem o 21:00 Wojtkowi powiedziałem, co ma zagrać muzycznego. Polecam, to będzie dobry program, bo Wojtek zadał mi pytania, a ja go i tak zagadałem. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia.
2: Tak było, zapraszam.
3: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie 3.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
14: Prokuratura sprawdzi, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się za oceanem. Minister energii deklaruje, że ceny na stacjach nie przekroczą magicznej granicy 10 zł za litr.
13: SK Rock. Raport.
14: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. W nocy śledczy zakończyli oględziny na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, w której, przypomnijmy, zginęła jedna osoba, a około 20 zostało rannych. Na miejscu zabezpieczono m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Nowe informacje na ten temat zbiera o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze robili na miejscu śledczy?
15: Między innymi sfotografowali miejsce wypadku z użyciem drona. Zebrany w ten sposób materiał będzie kolejnym dowodem, który pozwoli odtworzyć przebieg tego zdarzenia. Kolejarze nie informują na razie, kiedy przywrócą ruch na tej trasie. Skala zniszczeń jest tak duża, że naprawy mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Do zderzenia pociągu relacji Lublin-Szczecin z ciężarówką doszło w środę około południa.

0: Ze wstępnych ustaleń wynika, że jej kierowca wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. W wyniku zderzenia wykoleiła się lokomotywa i dwa pierwsze wagony. Jedna z pasażerek pociągu zmarła w szpitalu, a cztery osoby są w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki.
1: To jest raport.
2: Prokuratura sprawdzi, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie utrudniania postępowania karnego i umożliwienia Ziobrze uniknięcia aresztowania poprzez pomoc właśnie w wyjeździe do USA. Prokuratura dostała do sprawy materiały z prokuratury krajowej, która wcześniej wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
3: Uzyskaliśmy m.in. protokoły przesłuchania świadków, którzy byli przesłuchiwani na okoliczności związane z przekroczeniem granicy amerykańskiej przez Zbigniewa Ziobro. Między innymi są to protokoły przesłuchania świadków Jacka Kurskiego i Tomasza Sakiewicza.
2: Mówi prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Były minister wyleciał do USA z Mediolanu 9 maja, posługując się wizą dla członka zagranicznych mediów. Prokuratura sprawdza teraz, czy w celu jej uzyskania mogły powstać dokumenty poświadczające nieprawdę oraz czy Ziobro dostał pomoc logistyczną, finansową albo organizacyjną. Ceny na stacjach nie przekroczą magicznej granicy 10 zł za litr. To deklaracja ministra energii, ale kierowcy zadowoleni z niej nie są. Na rynku widać pewną stabilizację. Choć cena baryłki ropy osiągnęła niemal 100 dolarów, to dalszych podwyżek na razie nie widać na horyzoncie. Jak wygląda sytuacja na rynku paliw? O tym Jakub Krzyżak.
4: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
5: Przy tych notowaniach, które aktualnie obserwujemy, nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
4: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
6: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
7: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
4: Zarabia pan mniej, więcej? Jak to wygląda?
8: To jest mój koszt, paliwo.
4: Czyli im wyższa cena na pylonie, tym na taksówce zarabia się mniej.
8: Tak, dokładnie.
4: Mówili mi kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Wodne ptaki łyski, takie jakby kaczki z białą czapeczką na głowie, żyjące od wielu pokoleń w Warszawie, znacznie mniej boją się ludzi i nowych przedmiotów niż ptaki spoza miasta. Łyski z Łodzi, które zaczęły zasiedlać miasto znacznie później, zachowują się pośrednio, czyli jakby pomiędzy tymi warszawskimi, a tymi pozamiejskimi. Sugeruje to, że przystosowanie do miejskiego życia u łysek pogłębia się z pokolenia na pokolenie. Ustalili to właśnie badacze z Uniwersytetu Łódzkiego.
9: Cześć, mały sucharek. Dlaczego ptaki lecą na północ? Bo nie będą szły.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Pogoda. Łysek z Łodzi to łysek z pokładu Idy?
13: O, właśnie o tym pomyślałem, bo wiesz, łyski z Warszawy, łyski z Łodzi, a łysek z pokładu Idy, ani słowa o nim.
12: A łyski to,
2: może
12: proszę
2: to
12: państwa...
2: o łyski chodzi. Nie.
12: To o łyski chodzi.
2: Łyska.
12: Łyski to w piątek. Proszę państwa, na termometrach dzisiaj maksymalnie od 17 do stopni 20. Do tego wszystkiego dosyć gęste, mocne, silne, nieprzyjemne opady deszczu, które będą nam towarzyszyły do godzin południowych. Po południu już powinno się przejaśniać, ale nie chcę zapewniać, bo nigdy nie wiadomo.
13: Drodzy państwo, whisky w piątek, bo dzisiaj wino. Dzisiaj mamy dzień wina Porto, także gdybyście mieli ochotę wieczorkiem...
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Eska Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
12: A to pijesz kiedyś smutki w porcie? Jesteś żaglarz, to powinieneś wiedzieć. Proszę państwa, łyską, o rzeczach ważnych pił. I nieważnych dzisiaj rozmawiamy.
13: Co w raportach?
2: Lewica wraca do władzy w Szwecji, o tym w raportach.
13: No i tyle. Zapraszamy.
12: Ale Miller w Szwecji, co on tam będzie robił?

0: Czegoś się bardzo, bardzo chce, to się na pewno ziści. Piękne zdanie. Szkoda, że ono tylko siku dotyczy.
1: Eskarok.

0: Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy z Państwem i pytamy, co jest najważniejsze z rzeczy najmniej ważnych, a to wszystko w związku z dniem piłkarza.
1: Tak jest, tak jakoś sobie utarło się, że ta piłka nożna dla wielu jest ważna, bo jest. Ja osobiście też przez długi czas miałem tak, że jeden dzień w tygodniu na spotkanie z kolegami, piłeczka, w ogóle kultura fizyczna tak zwana, czyli tak jak u Ciebie rower, inni chodzą biegać, teraz jest bardzo modne bieganie, czy chociażby nawet trekking, dla wielu osób to jest ważne.
0: Tak,
1: ważne
0: piłeczka,
1: jest nieważne.
0: To prawda, piłeczka też była dla mnie pół życia bardzo ważna. Oglądałem wszystkie Mistrzostwa Świata, Europy z ojcem zresztą od roku 86. Byłem zainteresowany, byłem wkręcony, grałem, aż w końcu więzadła powiedziały i się skończyło.
1: No widzisz, do mojego taty na przykład piłeczka zawsze była ważna, chodził i piłował.
0: Dobrze, a dla Państwa z tych rzeczy najmniej ważnych, co jest najważniejsze?
2: Dzień dobry wszystkim. No dzisiaj najważniejszą rzeczą chyba z mniej ważnych to będzie parasolka.
1: O, to prawda, dzisiaj zdecydowanie warto mieć przy sobie, albo przynajmniej taką konkretną bluzę, czy też taką już jesienno-wiosenną kurtkę z kapturem.
0: No właśnie, i jeszcze coś, drodzy Państwo, z czym wielu z nas się pewnie utożsamia.
3: Witam o poranku. Rzeczy ważnych i nieważnych, nieważnych lub turboważnych, nieważnych, to, co do mnie codziennie kierownik mówi w pracy. Nie wiem, dla niego wydaje się to ważne, dla mnie mniej ważne, bo ja mam mniej ważne lub inne ważne tematy, które muszę ogarnąć. Pozdrawiam.
4: SK Rock. Mówimy Twoim głosem.

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely like Gizzy was cruising for bruising.
2: Reklama.
3: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
8: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją Krainę Czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
9: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze?
10: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
2: Reklama.
11: Eskarok Warszawa.

0: Na kogo dzisiaj pięknie doniesiemy jeszcze raz?
1: No, proszę Państwa, dzisiaj donosiliśmy na redaktor dziennikarską, bo wspominaliśmy na początku tejże godziny, że Polacy ulubili sobie donosy obywatelskie do Krajowej Administracji Skarbowej. My tutaj z redaktorem Olszewskim tak czasami, no nie żebyśmy zazdrościli, ale wypatrzyliśmy, że koleżanka przyjeżdża co tydzień nowym samochodem prosto z salonu. Wojtek, twierdzi, że one testowe, ale nikt nigdy nie wie.
0: Ja Ci zadam jedno proste pytanie. Ile Ty w tym roku spędziłeś dni na urlopie takim, że wyjechałeś gdzieś z żoną i z dzieckiem? 2, 3, 5?
1: No,
0: mniej więcej.
1: Między 0 a 1.
0: Widzisz, a ona 2 tygodnie we Włoszech. Skąd ją na to stać?
1: No właśnie, no właśnie. I Państwo na szczęście idziecie w zaparte razem z nami.
2: Cześć, dzień dobry. Ja tak uprzejmie, aczkolwiek ze wstrętem w kontekście tych konfidentów, to chciałem powiedzieć, w myśl starego powiedzenia telekomunikatorów, osoby chętnie udzielające informacje, czyli ochuj, to kończą albo w ziemi, albo na słupie, jak każdy kabel. Także słuchajcie, miłego dnia. 6 na 9.

0: 7.30 punktualnie. Michał Poklękowski w studio, to oznacza raport Westerok.
1: SK Rok. Raport.
2: Zapraszam. Niebezpieczeństwo ataków rosyjskich dronów przy granicy z Polską. Władze Ukrainy ogłosiły rano żółty alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w północno-zachodnich obwodach kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską. W związku z zagrożeniem alert wydało nasze RCB. Po 4 latach rządów prawicy, podczas których w Szwecji spadła liczba strzelanin i zmalał napływ migrantów z Afryki oraz Bliskiego Wschodu, w niedzielnych wyborach parlamentarnych spodziewana jest wygrana socjaldemokratów oraz ich sojuszników.
1: To jest raport.
2: Tegoroczny sierpień był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów temperatury na Ziemi. Średnia na całej planecie osiągnęła 16,7 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord z lipca 2023 roku został pobity o 0,01 stopnia, odnotowuje Kopernikus. Eksperci mówią, że takiego ciepła na Ziemi ludzkość nie doświadczyła od 100 tysięcy lat.
1: SK Rok. Sport.
2: 6 goli Paris Saint-Germain i cenne zwycięstwa angielskich drużyn w środowych meczach Ligi Mistrzów. Paryżanie 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława, Liverpool 2-1 z Atletico, a Arsenal 1-0 z Napoli. Dziś kolejnych 6 spotkań. Ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Współgospodarze turnieju Bułgarzy 3-0 wygrali z Macedonią Północną, z kolei Łotwa 3-1 wygrała z Rumunią. Dziś Polacy w swoim pierwszym meczu zagrają z Portugalią. Polskie kluby rozpoczęły grę w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych. Od wygranej sezon zaczęli zawodnicy Industrii Kielce, którzy pokonali szwajcarski zespół HC Kris-Ens Luzern 30-29. Z kolei Orlen Wisła Płock przegrała z francuskim Nantes 25-26.
3: Zientarska, Olszewski, Góralski.

0: proszę Państwa, Chad Kruger to za nami. Dzisiaj rozmawiamy o rzeczach, o wydarzeniach, może też o ludziach, którzy z pozoru są nieważni, ale tak naprawdę są dla nas bardzo ważni, bo spędzamy z nimi czas, bo tak sobie organizujemy hobby i są dla nas po prostu uzupełnieniem naszego życia.
1: Absolutnie tak, drodzy Państwo, dzisiaj też zerkniemy na to, co dzieje się za oceanem. Być może taka moda przyjdzie także i do Polski. Kto wie, musicie sobie to Państwo wyobrazić po prostu. To jest teatr wyobraźni. Kierowcy w amerykańskich parkach narodowych zakładają autom gigantyczne pieluchy. Takie wielkie plandeki, jakie widujemy na samochodach, tylko nie zakładane jakby od góry.
0: A to od spodu?
1: Od spodu.
0: A to te auta robią kupę? Czy co tam się dzieje?
1: Oceń sam, uwaga. Czyli tak, wyobrażam sobie to tak, że leży plandeka, samochód wjeżdża na plandekę i spina się to gumami tak do góry. Tę plandekę całą. I chodzi generalnie o to, żeby zapobiec atakom świstaków. Tam jest płyn chłodniczy w samochodzie, zawarty w nim glikol etylowy, przyciąga zapach tegoż świstaki właśnie, które dobierają się do chłodnic. No i niestety taka degustacja może się dla nich skończyć tragicznie.
0: A świstak siedzi i odpina te plandeki.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl. Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Z dobrych rzeczy, może nieważnych, ale dla co po niektórych ważnych, to dobre, mocne muzyczne uderzenie z rana i właściwie przez cały dzień, bo muzyka nas napędza. My tak mamy i mamy nadzieję, że Państwo również.
1: Otóż to, o szlachetnym zdrowiu też Państwo wspominacie.
2: Chyba zdrowie też można by było skategoryzować w ten sposób, bo w ogóle o nim nie myślimy, nie dbamy. A później okazuje się, że jest ważne.
1: No właśnie, ja to zdrowie tracę za każdym razem, kiedy wjeżdżam na stację benzynową.
0: O, tak, to prawda. Można by powiedzieć, że nieważne, ale w ostatnim czasie bardzo ważne. Zresztą słuchacz Kazimierz ostatnio odwiedził stację i proszę bardzo, co się nagrało.
3: A mówił, że po 5.19 będzie.
1: To chcieliśmy tylko powiedzieć słuchaczowi Kazimierzowi, że do Grecji trzeba się wyprowadzić. Tam po 2.20.
4: 6 na 9 w Esce Rock.

0: Szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Katarzyna Bosacka o diecie planetarnej w szkołach i przedszkolach. Radzę rodzicom wziąć...

0: ich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12-teczkę.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
2: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
9: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3 przez 3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
11: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
12: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
11: A pan wie, jak to objechać?
13: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
14: Reklama. SK Rock Warszawa.
15: Premier zapowiada zaostrzenie przepisów dla kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. Co dalej z finansami PKOL-u? Czy komitet będzie miał pieniądze na najbliższe imprezy sportowe? O tym za chwilę.
16: SK Rock. Raport.
15: 8. Michał Poklękowski, zapraszam. Maszyniści zapowiadają protest, a premier zaostrzenie przepisów dla kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. To reakcje na katastrofę w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po tym jak ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity, jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Ze szczegółami Mateusz Gąbiewski.
17: Premier Donald Tusk zapowiada, że dotychczasowe kary i apele nie wystarczają, dlatego nowe przepisy mają być, jak określił, bardzo twarde.
18: To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią.
17: Na problemy z bezpieczeństwem chcą też zwrócić uwagę maszyniści, którzy niedługo ogłoszą szczegóły protestu. Nadbrygadier Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, przypomina z kolei, że procedura w przypadku utknięcia na przejeździe jest prosta.
19: Trzeba po prostu wyłamać tę rogatkę, no pomijając już fakt, że 10 razy spojrzeć, zanim się na nią wjedzie.
17: Tylko w tym roku doszło do 130 wypadków na przejazdach kolejowych, w których zginęły 34 osoby.
15: Według ustaleń służb w Sokolnikach Suchych ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu oraz znacznego uszkodzenia lokomotywy. Ten przejazd nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną oraz dźwiękową.
16: To jest raport.
15: Najbliższe imprezy sportowe nie są w żaden sposób zagrożone, zapewnia naszego reportera Katarzyna Kochaniak-Roman z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o pieniądze na wysłanie reprezentantów naszego kraju, m.in. na odbywające się jeszcze w tym roku młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Oponenci obecnego zarządu PKOL-u przekonują,

0: Jednak, że budżet instytucji szoruje po dnie. O szczegóły dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłyston. Mateuszu, co więc z finansami PKOL-u?
1: Problemy z rozliczeniem się ze sportowcami po upadku giełdy Zonda Krypto, czyli głównego sponsora PKOL-u, zostały, jak słyszę, zażegnane.
2: Z olimpijczykami, z medalistami jesteśmy tutaj na czysto.
1: Tłumaczy Katarzyna Kochaniak-Roman z PKOL-u, która nie potwierdza, by instytucja miała gigantyczne problemy finansowe, ale przyznaje, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi nowymi sponsorami. Pieniędzy na Olimpiadę Młodzieży w Dakarze ma jednak nie zabraknąć.
2: Będziemy w stanie wysłać tą reprezentację?
1: Tymczasem w poniedziałek zbierze się zarząd PKOL-u, który wyłoni pełniącego obowiązki prezesa do zakończenia kadencji, która upływa w kwietniu. Do tego czasu wyboru zupełnie nowych władz nie będzie.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Mieszkańcy indonezyjskiej wyspy Sulawesi już 25 tysięcy lat temu wykorzystywali orzechy betelowe jako substancję psychoaktywną, wykazały nowe badania przeprowadzone w Australii. Nawyk, który początkowo mógł być sposobem na przykład na złagodzenie bólu zębów, stał się najstarszym na świecie dowodem używania substancji psychoaktywnej przez człowieka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pogoda.
6: Ale o tych orzechach śpiewał nawet Szagi. Betelowe, love, love, love.
7: Pamiętacie? Czekaj, musiałem pokleić, ale mam. O stalowej lince też śpiewał, pamiętasz?
6: Tak, stalowa, lowa, lowa. Proszę Państwa, gupole, gupole, gupole, to Westerok. Pamiętacie, jak mówiłem godzinę temu, że dzisiaj przez cały dzień będzie padało? Żartowałem. Nie będzie po południu rozmogodzenia.
4: Liar. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
7: Oj, pękła mi szklana rurka. A mi? Stalowa lowa.
6: Aha, dzień, dzień. Proszę Państwa, co jest najważniejsze z rzeczy najmniej ważnych? To zrobienie dobrego programu, prawda?
7: Co w raportach?
0: Zakopane stawia na strefę ciszy. Podstawówkę o tym w raportach.
7: Mamy to, szisza!

0: A o tym też już chyba trochę rozmawialiśmy, że muzyka może być jedną z takich rzeczy najmniej ważnych, ale dla nas przecież ważnych, bo da się bez niej żyć, prawda? Ona nie jest niezbędna do życia, natomiast nie do końca się da chyba bez niej funkcjonować, tak mi się wydaje.
1: To prawda, chociaż znam ludzi z młodego pokolenia, którzy w ogóle muzyki nie słuchają, nie mają takiej potrzeby, zupełnie tego nie rozumiem, ale mam też wśród swoich znajomych osoby, które są w stanie wydać ostatnie oszczędności, żeby pojechać na koncert wymarzonego artysty. Mhm. Teraz właściwie nie jest trudno wydać ostatnie oszczędności, bo koncerty są bardzo drogie, ale mimo wszystko naprawdę są ludzie, którzy co miesiąc, co dwa muszą gdzieś się pojawić i się dobrze bawić.
0: Teraz nie jest trudno wydać ostatnie oszczędności, bo generalnie rzecz biorąc na niewiele nas stać, wszystko tak
1: to
0: drogie.
1: To prawda, paliwo drogie, wszystko drogie. Życie jest drogie, proszę pana.
0: No. Otóż to, co jest najważniejsze z rzeczy najmniej ważnych, pytamy w Dzień Piłkarza. No i państwo zwracacie uwagę, a właściwie Ewa wyszła z mikrofonem na miasto i mówi o rzeczach... Rozmówczyni Ewy, absolutnie podstawowych.
2: Co jest najważniejsze z rzeczy najmniej ważnych?
3: Wygodne buty.
1: Ha! No tak, bo jak nie będzie nas stać na paliwo, bo trzeba będzie dużo chodzić.
0: Otóż to, a państwo, Messenger Eskirok do waszej dyspozycji. Co jest najważniejsze z tych rzeczy najmniej ważnych?
4: Witaj Eskirok, może dla was mało ważne, dla mnie dużo ważne. Bluza by się przydała, Eskirok, bo chłodno jest. Słucham was już paręnaście lat, więc z tego wszystkiego może bluza jakaś. Chłodno idzie, jesień, nie mam co się ubrać. Pozdrawiam.
5: Kocham się uprzejmu, daj. No skąd wezmę, jak nie mam?
6: 6 na 9.

0: dobrych, rzeczy mało ważnych, które okazują się ważne. Jest na przykład informacja, której nie podał pan, który chciał bluzę. Rozmiaru nie podał.
1: Napisał, że XL nosi.
2: Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Reklama. ESK Rock Warszawa.

0: Dzisiaj z okazji Dnia Piłkarza razem z Państwem wspominamy sobie o rzeczach najważniejszych z tych, tak pozornie mówiąc, najmniej ważnych.
1: Tak, zwróciłeś uwagę na to, że dzisiaj mamy Dzień Piłkarza, ale Państwo zwracacie uwagę także i na inne święto, taką mamy nadzieję.
2: Z rzeczy mało ważnych, ale dla niektórych najważniejszych, to dla mnie osobiście uważam, że siatkówka. Z każdej imprezy wracam z medalami. Kibicujemy naszym na Mistrzostwach Europy, które się właśnie rozpoczęły. Dzisiaj gramy o 15. Osobiście pozdrawiam klub kibica projektu Warszawa.
0: Ja już chciałem żartować, że bez siatkówki to problemy ze wzrokiem możemy mieć, ale tak naprawdę, proszę Państwa, tutaj z Kądziem sobie rozmawialiśmy, niewiarygodnych czasów dożyliśmy,
1: tak,
0: że właściwie zakładamy, że ten medal to minimum, nie?
1: Absolutnie tak.
0: To jest niesamowite.
1: Bronimy Mistrzostwa Europy, mamy drużynę taką, jakiej naprawdę dawno nie mieliśmy, albo inaczej. Taką drużynę mamy co najmniej od kilku, a może kilkunastu lat.
0: Mamy tak dobrą drużynę jak zawsze. Ale dobrze, niech im się wiedzie, niech grają. Swoją drogą w ogóle temat siatkówki jest szeroki, może sobie jutro do niego wrócimy. Dzisiaj wracamy cały czas do Państwa wniosków.
3: Cześć, robaczki. W temacie dnia, no więc w seksie grupowym najważniejsze to być z tyłu.
4: To się nazywa grupenseks. To znaczy, że ci państwo uprawiają, że tak powiem, fu.
5: 6 na 9 w SC Rock.

0: Yeah. Każdy ma takiego lanego krawica, na jakiego sobie zasłużył. Nasz nazywa się Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. 8 obywateli Uzbekistanu przymusowo opuściło Polskę, przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Operacja deportacji została zrealizowana z lotniska w Radomiu przez Straż Graniczną wspólnie z agencją Frontex. Dwie kobiety w wieku 20 i 22 lata zatrzymano w związku z incydentem na targach MSPO w Kielcach, gdzie w środę w jednej z hal targowych rozlano substancję zawierającą kwas masłowy, podała kielecka policja. Do zatrzymań doszło na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskim.
1: To jest raport.
2: Prawie połowa mężczyzn w Polsce, 46%, może wykazywać objawy depresji, tak wynika z badania naukowców z Uniwersytetu SWPS. Klasyczne testy wykrywają je rzadziej, te objawy, niż te, które uwzględniają także drażliwość, agresję, wycofanie, ryzykowne zachowania i nadużywanie alkoholu lub substancji psychoaktywnych.
1: SK Rock Sport.
2: Portugalia pierwszym rywalem Polaków w drodze po obronę tytułu Mistrzów Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia to jeden z głównych faworytów turnieju. Biało-czerwoni fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać w Sofii. Początek meczu o 15:00. Wyjątkowo w czwartek zaplanowano kolejne mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś może bez wielkich szlagierów, choć ciekawie może być na przykład w Monachium, gdzie Bayern sprawdzi formę rewelacji poprzedniego sezonu, czyli Bodo Glimt.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6 na 9 w SC Rock.
4: SK Rock!
5: Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Eric Clapton, ten utwór mi zawsze przyświecał, kiedy pisałem sprawdziany w szkole. Bo strzelałem.
1: Poczekaj, poczekaj. Daj sekundę.
0: O, błyskotliwy jak. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o rzeczach ważnych i nieważnych. Głównie skupiamy się na tych, które z pozoru są nieważne, ale tak naprawdę dla nas osobiście ważne.
1: Tak jest. Dzisiaj też przypominamy, drodzy Państwo, Dzień Kolacji Telewizyjnych. Także być może wieczorem z tych rzeczy najmniej ważnych to może być ważny koniec dnia, kiedy, wiesz, zaprosisz swoją lubą albo lubego.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. A może ktoś ma ku temu jakąś specjalną okazję.
2: Tych rzeczy ważnych i mało ważnych to ja mam dzisiaj urodziny. 49.
1: Uuu, chłopie, no to po malutku, powolutku. 49.
0: A, to nieważne.
1: Co jeszcze, drodzy Państwo, z rzeczy ważnych i nieważnych, o to dzisiaj pytamy?
3: A dzień dobry, a w związku ze świętem gumowego ucha uprzejmie donoszę, że dla mnie niepojęte jest i mało ważne wstawanie o 4 rano, wkładanie gumaka, zabieranie koszyka, a do koszyka nożyka. Tak, tak, mówię o sporcie narodowym Polaków. Teraz wszyscy biegają po smardze, ja nie.
4: Jak on zażarł te moje smardze, to mu się pić zachciało, bo po smardzach to strasznie suszy. No a smok nie wiedział, no bo skąd głupi?
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
6: Wygenerowano z AI.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem RADIO wybrany asortyment 20% taniej.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Reklama.

0: Dzisiaj o 15:00 Polska-Portugalia. W siatkówkę damy radę?
1: To, powiem jak dźwig w Bobie Budowniczym. Tak, myślę, że tak.
2: Zobaczymy, czas pokaże.
1: Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy sobie o rzeczach ważnych spośród tych nieważnych, o rzeczach nieważnych spośród ważnych. Co dla Was osobiście jest stosunkowo istotne, ale tak naprawdę nie jest rzeczą najistotniejszą w naszym życiu.
0: O, dobrze, że wytłumaczyłeś. No to słuchamy.
3: Cześć. Z takich rzeczy wydawałoby się mało ważnych, ale myślę, że bardzo jak ubiera, to słabo. Dobrze dopasowana bielizna. Hej, miłego dnia, Jacek.
0: Do tego nie noszę stringów, bo uwierają.
1: No tak. Że nie wiem, nie widziałem, ale wierzę Ci na słowo. Ale skoro już o bieliźnie mowa, to przychodzi taki moment, kiedy trzeba ją zdjąć, prawda?
0: Tak.
1: I wtedy dzwoni ten słuchacz.
4: Dzień dobry, w temacie dnia. A z takich rzeczy, co to uważamy trochę za nieważne, a są mega ważne, to taka muszla klozetowa, taki kibelek. Jak człowieka przyciśnie tak na kacu albo niekoniecznie po kawce rano i tak, żeby sobie nie narobić wstydu. W ostatniej chwili wpada, ma na czym usiąść i... Czy to nie jest ważne? A my to tak lekko traktujemy.
5: Dziś, syneczku, tak jak ja przed laty, spójrz w te studnie przeszłości. Co w niej widzisz?
6: Kupę.
7: 6 na 9.

0: Dzisiaj mówiliśmy o rzeczach najważniejszych, tych najmniej ważnych. Przypomnij, mamy spotkanie z przełożonym dzisiaj, czy nie?
1: Dzisiaj nie, wczoraj mieliśmy, ale nieważne. Proszę Państwa, dzisiaj razem z Państwem sobie wspominaliśmy te wszystkie rzeczy ważne i nieważne. Najważniejsze to jest, żeby dobrze skończyć. Tak. Za chwilę przyjdzie, połączymy się ze studiem w Poznaniu, będzie Jarosław Bierajewicz i on będzie Wam się starał podprogowo wmówić, że najważniejszy jest Lech Poznań. Nie wierzcie mu.
0: To nieprawda.
1: Nic, Jaro.
2: Cześć, Jarku.
3: Co?
1: Baw się dobrze, dobra?
2: Jak wmówić? To jest prawda.
0: No, oczywiście. Tego się trzymajmy. Pa!

0: Eski Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Reklama. W Polsce amerykańska delegacja. Będą rozmowy o bazie wojskowej nad Wisłą. Maszyniści zapowiadają protest po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem.
15: SK Rock. Raport.
2: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Dziś i jutro mają odbyć się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjeżdża amerykańska delegacja, przekazały władze resortu obrony. Te informacje zbiera Michał Rawa.
16: Zgadza się, dzień dobry. Amerykańska delegacja odwiedzi lokalizacje wskazane przez polski rząd, gdzie mogłaby powstać stała baza wojsk USA w naszym kraju. To rekonesans, który ma zapoczątkować poważne rozmowy w tej sprawie.
17: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. Te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
16: Podkreśla wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jednym z członków amerykańskiej delegacji będzie m.in. podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń Thomas DiNano. Przypomnijmy, wcześniejsze doniesienia z polskiego rządu wskazywały, że ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy zostanie podjęta na jesieni.
15: To jest raport.
2: Nie będziemy czekać na kolejne ofiary. Grzmią maszyniści i zapowiadają protest po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Potem jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągu Intercity, jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Stan trzech z nich jest ciężki. Związek Zawodowy Maszynistów podkreśla, że nie jest to zdarzenie odosobnione i domaga się zmian systemowych. Dziś ma przedstawić szczegóły protestu. Dane PKP PLK pokazują, że rocznie dochodzi do ponad 150 wypadków na przejazdach, w których co roku ginie kilkadziesiąt osób.
18: Coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w takim przypadku zachować, głupieją. Głupieją i nie wiedzą, jak sobie poradzić.
2: Komentuje Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej do spraw operacyjnych. Relacje pasażerów pociągu, w który w Sokolnikach Suchych uderzyła ciężarówka, są wstrząsające.
19: Uderzenie, podskok, spadały nam wszystkie walizki w przedziale i zobaczyliśmy dym, ogień na zboczu.

0: Tam zapaliło się coś, także uciekliśmy z tego pociągu i zaczęliśmy pomagać, tak?
1: No na pewno strach, niepewność, bo nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę. Byliśmy gdzieś na końcu pociągu, także nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło.
2: Do wypadku odniósł się premier Donald Tusk. Katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych pokazuje, że trzeba natychmiast rozpocząć pilną pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które łamią zasady, wjeżdżając na przejazdy kolejowe, zaznaczył szef rządu. Sprawą zajął się minister infrastruktury.
3: Słuchacie raportu w SC Rok.
2: Dokąd zmierza nasza cywilizacja? Czy sztuczna inteligencja jest dla nas egzystencjalnym zagrożeniem, czy może szansą na lepsze życie, jakiej dotąd nie mieliśmy w naszej historii? O tym będą debatować uczestnicy 6. Kongresu Futurologicznego w Krakowie, zorganizowanego m.in. przez Polską Fundację Fantastyki Naukowej. Impreza startuje jutro i potrwa do niedzieli. Program w tym roku jest wyjątkowo bogaty i zróżnicowany, mówi Zbigniew Brzeziński z Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej.
4: To unikatowe, interdyscyplinarne wydarzenia, w których na jednej przestrzeni spotykają się przedstawiciele świata nauki, kultury, sztuki i biznesu, przede wszystkim kosmicznego i nowych technologii.
2: Program kongresu składa się z dwóch bloków: kultury i nauki.
4: Zapraszamy więc na prelekcje i dyskusje, które odbędą się w klastrach edukacji, cybernetyki, fizyki i astronomii, zrównoważonego rozwoju, literatury, sztuk audiowizualnych oraz mediów i gier cyfrowych.
2: Podczas konferencji w Pałacu Potockich ogłoszone zostaną także wyniki plebiscytu na 10 najważniejszych polskich książek science fiction, zorganizowanego z okazji 250-lecia narodzin polskiej fantastyki, które obchodzimy w tym roku. Udział w konferencji w Krakowie jest bezpłatny, ale mogą w niej wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
5: Pogoda.
2: Czwartek będzie pochmurny, w większości regionów, w całym kraju miejscami przelotnie popada. Ulewy możliwe są na Pomorzu, Kujawach i Warmii. Ochłodziło się dziś na termometrach od 16 stopni nad morzem i w górach, do 20 na Dolnym Śląsku. Na wybrzeżu może mocno wiać.
5: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
6: Ja mam Państwa przekonywać, że Lech Poznań kolejarz jest najlepszy w Polsce? Nie trzeba, żebym to robił ja. Wpisujemy ekstra klasa, tabela i kto jest na pierwszym miejscu? Ha, ha, ha, ha. No może jednak będę opowiadał o muzyce, skoro piłkę nożną już sobie wyjaśniliśmy. Zapraszam na kultowe historie.

0: całe życie słyszałem to ale jaja na końcu i będę słyszeć do końca swoich dni. Bez wątpienia dziś najważniejsza piosenka, która miała swoją premierę w stacjach radiowych i w MTV dokładnie 35 lat temu.
1: SK Rock Warszawa.

0: zespołu Omega w SC Rock. A teraz przenosimy się na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Pochodzą stamtąd Guns N' Roses, którzy mają dzisiaj swoje małe święto. Jeszcze nie okrągłe, ale zbliżają się powoli do 40 lat od pierwszej ich piosenki na pierwszym miejscu listy przebojów w USA. Stało się to dokładnie 10 września roku 1988. No i ich piosenką, która po raz pierwszy na tym pierwszym miejscu się znalazła, była piosenka Sweet Child O' Mine. Piosenka, która, to śmieszne dość, powstała w dość przypadkowy sposób. Opowiadałem o tym kiedyś w magazynie Q. Podobno było to jam session głównie perkusisty Stevena Adlera i Slasha. No i gitarzysta zaczął grać melodię, jak wspominali, w stylu cyrkowym, tak by rozśmieszyć Adlera. A drugi gitarzysta, czyli wtedy Izzy Stradlin, powiedział: stop, stop, chłopaki, to jest dobre, dostrzegając potencjał w linii gitary, i wymyślił jeszcze kilka dodatkowych akordów. Duff dograł linię basową, Adler zaczął bębnić pod rytm, no i stworzyli hit.

0: rok 1983 i zaczynający swoją wielką karierę Lady Punk. Zespół, w którym oczywiście śpiewa głównie Janusz Panasewicz, ale specjalnie powiedziałem to głównie, czasem pojawiał się wokalnie także ten, który zwykle gra na gitarze, czyli Jan Borysewicz, którego głos głównie słychać w tej balladzie. Wciąż bardziej obcy. Cóż jeszcze przed dziesiątą? O, będzie pewien hit z lat 60. z pewną piękną historią, ale o niej za moment.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
16: Pan Rębiszewski?
17: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
18: Koncert?
19: Lepiej, festiwal.
18: A kto gra?
19: 2 pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
18: Okej, na taki festiwal to ja idę.
19: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
20: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
21: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
22: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
21: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
23: Skoda.
24: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
25: No tak.
24: A teraz jedziemy do Faktory.
25: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
26: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
0: Reklama.
1: What's happening? I'm Miles Kennedy.
2: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Esker Rock.

0: Polskim Radiu.
1: SK Rock. Spoglądałem chwilę temu na listę przebojów w Ameryce w roku 88. To teraz sprawdzimy sobie także listę przebojów z roku 64. Ale tym razem w Wielkiej Brytanii. Bo tam była taka piosenka bardzo popularna. You Really Got Me. The Kings. Piosenka, która ma charakterystyczne brzmienie, którego by nie było, gdyby Dave Davis nie zniszczył swojego wzmacniacza, bo on tą brudną gitarę, jej brzmienie uzyskał przycinając stoże głośnika na swoim wzmacniaczu. I te wibracje tkaniny wywołały ten efekt zwany fazem fuzem, który stał się powszechny, gdy wynaleziono później urządzenia, które tak ten dźwięk zniekształcały. Dave odpowiadał za brzmienie, a jego brat Ray za tekst. W zasadzie trochę ona, trochę ta niezwykła dziewczyna, która pojawiła się pewnego razu na ich koncercie w klubie w Piccadilly i którą opisał w tej właśnie piosence. 62 lata temu opowieść o zauroczeniu nieznajomą znalazła się na pierwszym miejscu listy przebojów w Wielkiej Brytanii.

0: Aerosmith i I Don't Want to Miss a Thing. A pan Joe Perry z tego właśnie zespołu ma dzisiaj urodziny. Rocznik 50, więc lat ma już 76. Dziesiąta i raport Eskiroga, potem hej.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
1: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
2: No tak.
1: A teraz jedziemy do Factory.
2: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
3: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
8: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
9: i Klemens prawy
8: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Reklama.
11: Kolejowi maszyniści szykują się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Byli żołnierze zachodnich sił specjalnych mogą być werbowani do szkolenia Rosjan, którzy potem biorą udział w wojnie z Ukrainą, ustalił brytyjski wywiad.
12: SK Rock. Raport.
11: 10. Michał Pokrękowski, zapraszam. Pasażerowie i pracownicy są wystawiani na śmierć. Potrzeba pilnych zmian w prawie, mówią maszyniści po wczorajszej katastrofie kolejowej na Mazowszu. Po tym jak betoniarka na przejeździe kolejowym wjechała w pociąg, zginęła jedna osoba, kilkadziesiąt zostało rannych. Jutro akcja w całej Polsce. Będziemy zwalniać na przejazdach kolejowych do minimalnych prędkości, zapowiada szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
13: Powiedzieliśmy dość, Rada Krajowa podjęła uchwałę. Zwracamy się do maszynistów kolejowych, aby w dniu jutrzejszym od północy do 24 każdy przejazd kolejowy w Polsce przejeżdżać z prędkością bezpieczną na poziomie 20 km na godzinę.
11: Będą opóźnienia w rozkładach, przyznają kolejarze i tłumaczą. To nasz dramatyczny apel o zmiany prawa w kontekście bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
13: Wczoraj słyszałem pana premiera, jak mówił, że pilnie trzeba zmienić ustawę, zwiększając kary dla kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego na przejazdach. No dobrze, że pan premier to zauważył. Mam nadzieję, że skoro to powiedział, to będzie zrealizowane. Problem tylko polega na tym, że musiało dojść do takiej poważnej katastrofy kolejowej, gdzie zginął człowiek.
11: Według słów ministra infrastruktury, projektowane właśnie przepisy zakładają, że za złamanie prawa i wjazd na przejazd kolejowy ma być od razu zabierane prawo jazdy na 3 miesiące.
1: To jest raport.
11: Zatrzymanie i zarzuty dla dwóch osób za rozlanie drażniącej cieczy w halach targu w Kielce. Do zdarzenia doszło podczas trwającego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Dwa miejsca, w których rozlano śmierdzącą substancję, wykrył patrolujący halę policjanci. Zatrzymane w województwach mazowieckim oraz kujawsko-pomorskim to młode kobiety.
14: W wieku 20 i 22 lat. Na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem. Wartość strat powstałych w wyniku tego zdarzenia została wstępnie oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych.
11: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Przypomnę, to nie jedyny incydent na terenie trwającego w Kielcach Salonu Przemysłu Obronnego. Wczoraj, tuż przed wizytą szefa MON-u, zatrzymano tam 44-letniego obywatela Ukrainy, który próbował wnieść na teren obiektu ostrą amunicję.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Byli żołnierze zachodnich sił specjalnych, w tym brytyjskiego elitarnego SAS, mogą być werbowani do szkolenia Rosjan, którzy potem biorą udział w wojnie z Ukrainą, poinformował Daily Telegraph. Dziennik dotarł do notatki wywiadowczej, która stwierdzić ma z wysokim stopniem pewności, że byli zachodni wojskowi zostali zwerbowani do prowadzenia szkoleń dla rosyjskich klientów.
10: SK Rock Biznes.
11: Ponad połowa, 54% menedżerów przewiduje, że AI może doprowadzić do zmniejszenia liczby etatów w ich dziale w ciągu najbliższych 3 lat. Tak

0: wynika z badań SAP Polska. Jednocześnie 49% uważa, że wdrożenia sztucznej inteligencji idą wolniej niż zapowiadano. W środę pierwszy raz od lipca cena ropy Brent, stanowiącej punkt odniesienia dla całego rynku surowca, przekroczyła granicę $100 za baryłkę. Wzrost kosztów koszyka podstawowych artykułów o 1,7% oznacza, że sierpień był kolejnym miesiącem, w którym dynamika cen się zmniejszała. Tak wynika z raportu UCA Research i Uniwersytetów USB Merito. Odpowiadały za to głównie obniżki w niektórych kategoriach produktów żywnościowych. Jeszcze ceny walut aktualne 3,76. Tyle kosztuje dolar amerykański, 4,33 zł to suma, jaką trzeba wyłożyć za euro. Za franka szwajcarskiego płacimy 4,58 zł i funta brytyjskiego 4,99 zł.
1: Pogoda.
0: Czwartek będzie pochmurny w większości regionów, ale może pojawić się też trochę słońca tu i tam. W całym kraju miejscami przelotnie popada. Ulewy możliwe na Pomorzu, Kujawach i Warmii. No i ochłodziło się. Dziś na termometrach od 16 stopni nad morzem i w górach do 20 na Dolnym Śląsku. Na wybrzeżu może mocno wiać.
1: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
2: Zapraszam. I to będzie druga godzina naszego kultowego spotkania. W tej godzinie między innymi o zespole Dire Straits pojawi się pewna kultowa, naprawdę kultowa piosenka. No i będzie też pewien niemiecki zespół grający metal, który można nazwać metalem industrialnym. No to już chyba Państwo wszystko wiedzą. 3, 4, zaczynamy.

0: Somebody Told Me zespół The Killers. A teraz będzie o zespole R.E.M., ale nie o wczorajszej rocznicy 30. albumu New Adventures in Hi-Fi. 30 lat, tak? Tyle czasu upłynęło. Tylko o rzeczy, którą zrobili 2 lata wcześniej.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: 2 lata wcześniej była płyta Monster, a na niej jest piosenka, której tytuł nawiązuje do dość tajemniczego napadu, który miał miejsce w Nowym Jorku w roku 86. 40 lat temu został zamordowany znany dziennikarz informacyjny Dan Rather, a w zasadzie może nie zamordowany, tylko zaatakowany. Muszę się poprawić, bardzo proszę wybaczyć. Napastnikiem był ktoś, kto dla Dana był zupełnie nieznany. No i ten napastnik podczas bicia dziennikarza powtarzał w kółko zagadkowe zdanie: Kenneth, what is the frequency? Dopiero po latach okazało się, że napastnikiem był człowiek cierpiący na coś w rodzaju schizofrenii, niejaki William Tagger, mężczyzna, który wierzył, że stacje telewizyjne przesyłają do mózgu, do jego mózgu, tajne sygnały i desperacko próbował dowiedzieć się, na jakiej częstotliwości nadają, by je zablokować. I piosenka o takim tytule 32 lata temu dotarła do 9. miejsca brytyjskiej listy przebojów. To moja ulubiona piosenka tego zespołu.

0: można zażartować, że ta piosenka, jeśli chodzi o Polskę, jest najbardziej lubiana we Wrocławiu, gdzie stała się hymnem gitarowego rekordu świata, który co roku 1 maja odbywa się tam właśnie we Wrocławiu na rynku. Ale piosenka oczywiście starsza, ta wersja z grudnia roku 66, a tak naprawdę jest jeszcze starsza, bo to piosenka, która zarejestrowana była kilka lat wcześniej, ale mówią, że to stara pieśń tradycyjna o gościu, który strzela do swojej żony, niewiernej żony, i planuje ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości do Meksyku. Ciekawe, czy historia to prawdziwa i czy Joe w końcu do tego Meksyku się udał.
1: Reklama. Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
11: Koncert?
12: Lepiej, festiwal.
11: A kto gra?
12: 2 pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
11: Okej, na taki festiwal to ja idę.
12: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
13: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy Grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga! Z kodem RADIO wybrany asortyment 20% taniej.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
17: Eska Rock. Radar.
18: Zapraszamy. Michał Prokopowicz. Był wokalista Iron Maiden nie zamierza spoczywać na laurach. Blaze Bailey zaczął już myśleć nad kolejnym swoim albumem. Jak mówi, wyłapuje obecnie pomysły. Przed nami ważne sesje, na których będziemy omawiać ogólny kształt płyty. Więcej o najnowszych planach byłego muzyka Iron Maiden przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
17: Eskarok Radar.
19: We are Måneskin.
20: I'm Youngblood.
19: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
21: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Eskarok.

Koma i Spadam w polskim radiu SK Rock. A teraz niemiecki zespół, zapowiadany industrial metal i kapela o nazwie Rammstein, która w kwietniu 2001 roku, czyli 25 lat temu, z haczykiem wydawała swoje najważniejsze, mówią, dzieło, czyli płytę Muta. Jest na tej płycie piosenka tytułowa, która opowiada o temacie trudnych relacji z matką, no i też historię sztucznego człowieka, sztucznie stworzonego, który nigdy takiej rodzicielskiej miłości nie zaznał. Te rzeczy poruszane w tej piosence, napisane głównie przez Tila Lindemana, mógłby też opowiadać Richard Kruspe, który też miał trudne, podobne do Tila, doświadczenia z dzieciństwa.

0: Korzystałem sobie w czasie koncertu zespołu Kult na poznańskiej rokowiźni obok osoby, która kultu generalnie nie słucha, no i która na te dźwięki, które płynęły ze sceny i na sceniczny wykon zespołu Kult zareagowała tak. To jest przecież bardzo fajne i to się przyjemnie śpiewa. I tak to bywa z tym Kultem. Niektórzy są wielkimi fanami, a ci, którzy z tymi wielkimi fanami nie są, po prostu ten Kult lubią, a albo przynajmniej szanują. 11 raport teraz, a potem Queen.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: Wycieczki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z

0: Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: Reklama.
9: Niebawem rozpocznie się próba podniesienia wyklejonych wagonów i lokomotywy. To po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym koło Radomia. W śledztwie łódzkiej prokuratury zatrzymano 7 kolejnych osób podejrzanych o pranie pieniędzy z internetowych oszustw.
10: SK Rok. Raport.
9: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Na miejscu ciężki sprzęt. Niebawem rozpocznie się próba podniesienia wyklejonych wagonów i lokomotywy. To po wczorajszej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Ciężarówka wjechała tam w pociąg na przejeździe kolejowym. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Od wczoraj ruch na tej dalekobieżnej trasie jest wstrzymany. Potrzebujemy co najmniej kilkudziesięciu godzin na przywrócenie ruchu po jednym torze, mówi nam Włodzimierz Kiełczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
11: Rozpoczęliśmy naprawę toru numer 1. Zostały zdemontowane szyny, zostały zdemontowane uszkodzone podkłady. Jak tylko będzie możliwość usunięcia tego wagonu, który stoi w poprzek, zostanie on usunięty. Nastąpi dalsza naprawa toru numer 1. Będziemy próbowali w dniu jutrzejszym w godzinach późno-popołudniowych przywrócić ruch pociągów po jednym torze.
9: Za chwilę do akcji ma wkroczyć ciężki sprzęt.
11: Podniesienie lokomotywy trwa, końcowa faza przygotowania dźwigów. Jeszcze muszą być przywiezione odciążniki, które będą ten dźwig zabezpieczały przed przewróceniem. Planujemy około godziny, pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę, a następnie te pierwsze dwa wagony.
9: Śledztwo w sprawie wypadku nadzoruje prokuratura w Radomiu.
10: To jest raport.
9: Sól i mąka zamiast zamówionych produktów. W śledztwie łódzkiej prokuratury zatrzymano 7 kolejnych osób podejrzanych o pranie pieniędzy z internetowych oszustw.
12: Zamawiającym po przelaniu pieniędzy wysyłały paczki z zawartością jedynie kilogramowego opakowania soli lub mąki. 30-latek nabył nie mniej niż 1048 kg soli i mąki.
9: Mówi prokurator Krzysztof Kopania. W całej sprawie podejrzanych jest 35 osób. Najnowsze zarzuty dotyczą udostępniania przestępcom kont bankowych do prowadzenia nielegalnej działalności.
10: Słuchacie raportu w SC Rok.
9: Premier Hiszpanii Pedro Sanchez poinformował, że mieszkańcy Ceuty, czyli hiszpańskiej eksklawy w północnej Afryce, muszą przyzwyczaić się do życia z nielegalnymi imigrantami. Ceuta i Melilla muszą uznać ich stałą i masową obecność za strukturalną rzeczywistość, oświadczył szef rządu w Madrycie. Dodał, że to nie najeźdźcy, tylko ludzie szukający lepszego życia. Sanchez zapowiedział też kosztowne inwestycje, ale nie w ochronę unijnych granic, a w stałe ośrodki dla tysięcy nielegalnych imigrantów z Afryki.
8: Pogoda.
9: Czwartek będzie pochmurny w większości regionów. W całym kraju miejscami przelotnie popada. Ulewy są możliwe na Pomorzu, Kujawach i Warmii. Ochłodziło się dziś na termometrach od 16 stopni nad morzem i w górach do 20 na Dolnym Śląsku. Na wybrzeżu może mocno wiać.

0: Historię zaprasza Jarosław Sobierajewicz.
1: To ostatnia godzina, którą z Państwem tutaj spędzę. W jej czasie będziemy jeszcze sobie opowiadać o zespole Aerosmith. Już wspominałem o urodzinach gitarzysty. Opowiemy o panu Perrym troszkę więcej za moment. A poza tym zagramy m.in. Ire, Def Leppard. I jako pierwsi w tej godzinie pojawią się jeszcze panowie zespołu Queen w nieśmiertelnym chyba już hicie o tytule I Want It All.

0: To Free Love, zespół Depeche Mode, a wcześniej też mogło być o miłości, w piosence Pour Some Sugar on Me. I pytają mnie państwo, dostałem takie zapytanie przed momentem, czy w tej piosence może chodzić o urofilii. Tak podejrzewam, ale do tematu lepiej wrócić wieczorem, w sensie bardzo późno wieczorem. Nie o 11.20.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: No dobrze, a teraz człowiek, który chyba nie osiągnął sukcesu. No przynajmniej biorąc pod uwagę swoje młodzieńcze, dziecięce marzenia. Bo będąc w bardzo młodym wieku, czuł opery, wielki, czuł pociąg... Nie do dziewczyn. Potem do dziewczyn było, ale najpierw do oceanu. I jego marzeniem było zostać biologiem morskim, pójść w ślady swojego bohatera młodości, czyli Jacques'a Cousteau. No tyle, że jego oceny w Hopedale Junior Senior High School nie były na tyle dobre, by pójść na studia. No i w pewnym momencie rodzice próbowali go nawet skusić obietnicą, że jeśli popracuje nad ocenami, może będzie mógł odbyć letni staż w szkole, w której miał szansę trochę pod wodę zejść. No ale koniec końców wygrała muzyka. 76 lat ma dziś Joe Perry. Ciekawe, czy żałuje tego, że nie zrealizował naukowych marzeń z dzieciństwa. Pieniędzy na pewno ma więcej, niż gdyby był naukowcem. Dream On.

0: jedna z pionierek kobiecego alternatywnego folk rocka. Związana też z artystą, który jako folk rockowy zaczynał, czyli żona Paula Simona. Z tego, co pamiętam, od ponad 30 lat. Nie było tam do końca tylko i wyłącznie miło. Bywały momenty, gdy do ich domu przyjeżdżała policja, ale wszystko co najgorsze już chyba za nimi. A wracając do Eddie Brickell, no to miała w tym roku okrągłe urodziny i zmieniała kodzik na szóstkę z przodu. Wszystkiego najlepszego. What I Am, Eddie Brickell za nami, a za moment Hej i Teksański.
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: Rock. Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
3: Czy to jest ta babcia, co robiła tak tyle nadziewane marcepanem i obsypane biurkami kokosowymi?
2: Takie jest prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę, wszystko wiesz. To jest właśnie to. Ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcepan był tak idealny.
1: Melina.
3: Już dzisiaj w Melinie gotuje Paskala Brodnickiego.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
13: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
20: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: Reklama.
22: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
23: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
24: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Eskarok.

proszę pamiętać, że nie ma takiego miasta jak Londyn. Jest Londek. Londek Colin The Clash w Estrog. A teraz o urodzinach kłamczucha, bo dzisiaj takie właśnie są. 42 lata temu przyszedł na świat Matthew Folwell, czyli gitarzysta prowadzący Kings of Leon. Człowiek, który na gitarze zaczął grać już w wieku lat 12, nawet uczęszczał do szkoły muzycznej, no ale nie taka miała być jego przyszłość. W tajemnicy przed matką kuzyni poprosili, by do nich dołączył, a on się zgodził i przerwał naukę. I tu dochodzimy do wyjaśnienia kwestii kłamczucha, bo matka była przeciwna jakiemukolwiek wyjazdowi, ale Matthew powiedział mamie, że jedzie na zwykły wypad do kuzynostwa na kilka tygodni, wróci potem i wróci do budy. Czas pokazał, że kłamał. Pyro, Kings of Leon.

0: Dab w moim ogrodzie. No ja za moment się wybiorę do swojego ogrodu. Czas już przygotować go na jesień, która zbliża się do nas wielkimi krokami. Wielkimi krokami zbliża się także godzina 12, więc Jarosław Pierajewicz mówi w tym momencie właśnie do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako Chassis Zero, który poszedł na aukcji charytatywnej, tenże Luce, za 40 milionów dolarów.
1: Łukasz Bąk.
3: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
9: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
13: No tak.
12: A teraz jedziemy do Factory.
13: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
14: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
15: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż... Pora cię wyprowadzić.
16: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
17: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
16: Less mess, less stress.
18: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
19: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
20: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

0: pociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
1: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi oraz Volkswagen w Wolicy przy Alei Katowickiej 47. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Reklama.
3: Chcą podnieść wykolejone wagony, służby i ciężki sprzęt w Sokolnikach Suchych. Obawiają się odoru. Mieszkańcy Gomulina protestują przeciwko budowie chlewni. Uprości rozliczenia w raporcie wyrok TSUE w sprawie nieważnych umów frankowych.
4: SK Rock. Raport.
3: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. W akcji służby i ciężki sprzęt cel podnieść wykolejone wagony i lokomotywę. To w Sokolnikach Suchych pod Radomiem po wczorajszej katastrofie kolejowej. Po uderzeniu ciężarówki w pociąg jedna osoba zginęła, 20 zostało poszkodowanych. W szpitalach w stanie ciężkim są m.in. maszynista oraz kierowca. Na miejscu katastrofy jest nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska. Co tam teraz się dzieje?
5: Stoję w tej chwili przy torowisku. Zniszczenia są ogromne. Uszkodzony jest nie tylko sam tabor, ale też infrastruktura. Jak wyjaśnia Włodzimierz Kiewlicki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych, sytuacja na torach wymaga użycia specjalistycznego sprzętu o ogromnym udźwigu.
6: Jeszcze muszą być przywiezione odciążniki, które będą ten dźwig zabezpieczały przed przewróceniem. Planujemy pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę, a następnie te pierwsze dwa wagony.
5: Dźwigi są już stabilizowane, czekają na dociążenie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze dziś po południu ruszy naprawa pierwszego z torów, a ruch pociągów przynajmniej jednotorowo ma zostać przywrócony jutro w godzinach późno popołudniowych.
3: Przypomnijmy, że po tym wypadku na jutro związkowcy zapowiedzieli ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione. Minister infrastruktury jeszcze dziś ma na ten temat rozmawiać z przedstawicielami Związku Maszynistów Kolejowych.
7: To jest raport.
3: Nie chcą żyć w sąsiedztwie ogromnej chlewni. Mieszkańcy Gomulina koło Piotrkowa Trybunalskiego sprzeciwiają się budowie takiego obiektu.
8: Ludzie protestują przeciwko budowie chlewni, dużej chlewni na 1996 sztuk dokładnie.
9: Dlaczego nie chcecie chlewni tutaj w okolicy?
8: Zależy na tym, żeby nie było takiego odoru.
10: Mieszkańcy się boją głównie zapachu.
8: Transportu dużego, wywozu gnojowicy.
9: A w jakiej odległości od na przykład budynków mieszkalnych ta chlewnia miałaby powstać?
8: Powiedzmy 200 metrów.
11: Zobaczymy stanowisko wójta.
12: Każdy głos jest bardzo ważny. Wójt gminy Wola Krzysztopolska, Roman Drozdek. Tylko my przy postępowaniu wydania tej decyzji będziemy brać pod uwagę uwagi, zastrzeżenia konstruktywne.
3: W Gomulinie był nasz reporter Rafał Różycki. Obecnie inwestycja jest na etapie wydania decyzji środowiskowej.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Młodzież z Kieleckiego Plastyka ratuje tradycję, która mogłaby po prostu zniknąć. Uczniowie przejdą wyjątkowy kurs tworzenia drewnianych zabawek ludowych. Nauczą się tego od prawdziwej legendy Włodzimierza Ciszka, czyli ostatniego żyjącego mistrza tego rzemiosła w Świętokrzyskiem.
13: Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi to nie zaginie.
3: Tradycyjne zabawkarstwo z regionu trafiło na oficjalną listę dziedzictwa kulturowego, ale bez młodych kadr po prostu nie przetrwa. Teraz uczniowie mają dać mu drugie życie. Projekt będzie realizowany w ramach programu Niematerialne. Przekaż dalej 2026. Jak informuje Katarzyna Korus, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, projekt obejmie 8 spotkań.
14: To dziedzictwo dzięki takim wspaniałym osobom jak pan Włodzimierz może być przekazywane dalej.
3: A efekty pracy mistrza oraz tradycyjne zabawki z tokarni trafiają na co dzień do odwiedzających tamtejsze skansen.
2: SK Rock Biznes.
3: Dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie nieważnych umów frankowych uprości rozliczenia i ograniczy koszty prowadzenia postępowań, ocenił PKO Bank Polski. Jak dodał, wyrok powinien też zwiększyć przewidywalność i ujednolicić praktykę sądów w tego typu sprawach. TSUE stwierdził, że prawo Unii co do zasady nie zabrania, by po unieważnieniu umowy kredytu frankowego sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnice między nimi. Od września tegoroczni absolwenci szkół ponadpodstawowych formalnie nie są już uczniami. Ma to wpływ na wypłatę ich rent rodzinnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Renta po zmarłym rodzicu przysługuje uczniowi ostatniej klasy szkoły średniej do końca sierpnia, mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS na Lubelszczyźnie.
15: W ich przypadku wypłata renty rodzinnej może przysługiwać także za wrzesień.

0: Tylko muszą po pierwsze we wrześniu, maksymalnie do końca miesiąca, muszą przekazać do ZUS wniosek o kontynuację wypłaty renty i dokument, który potwierdza przyjęcie na studia od października. Może to być własne oświadczenie przyszłego studenta albo na przykład wydruk z systemu rekrutacji.
1: Drugi krok to obowiązek dostarczenia do ZUS do końca października zaświadczenia z uczelni o rozpoczęciu kształcenia.
2: Pogoda.
1: Na zachodzie pochmurno, na wschodzie większe przejaśnienia, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura od 17 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 21 na południowym wschodzie. Ciśnienie 1000 hektopaskali i będzie rosło.
3: Pięć minut po godzinie 12. To jest SK Rock, to jest czwartek, 10 dzień września 2026. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry Państwu. Będziemy razem do 15. No i na początek mam dla Państwa bardzo ważny utwór. A to dlatego, że dokładnie 35 lat temu Nirvana opublikowała swój numer Smells Like Teen Spirit.
4: SK Rock!
3: I od tego singla zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie.

To Republika i Biała Flaga w Esce Rock, a teraz przed nami, proszę Państwa, The Offspring, You're Gonna Go Far Kid. Dexter Holland, czyli lider The Offspring, wyjaśnił w wywiadzie dla argentyńskiego dziennika Pagina 12, co kryje się za tym właśnie żywiołowym i bardzo mocno punkowym numerem. Bohater piosenki Pretty Fly, powiedział Dexter, miał obsesję na punkcie najnowszych trendów i mody. Natomiast postać z You're Gonna Go Far Kid zajmuje się manipulowaniem innymi ludźmi. Można go postrzegać jako takiego licealistę próbującego stworzyć własną paczkę znajomych, który jednak przy okazji manipuluje otoczeniem. W przyszłości taki człowiek może zostać kongresmenem albo szefem wielkiej korporacji i nawet gdy dorośnie, jego skłonność do manipulacji pozostanie z nim na zawsze. Oj, coś wiemy o takich ludziach, no nie? Wystarczy spojrzeć na polityków. The Offspring, You're Gonna Go Far Kid, Westrock.

0: Szare Miraże to grupa Manam w Est Rock. To był rok 1980. 6 lat wcześniej natomiast, w 74, niejaki Harry Chapin nagrał numer zatytułowany Cats in the Cradle. W sumie to przeszedł ten kawałek tak troszkę bez większego echa do roku 92. Kiedy to za ten numer postanowili się wziąć panowie z grupy Ugly Kid Joe. I właśnie wersję tę drugą grupę Ugly Kid Joe już za momencik zagram dla państwa na antenie Skirok. Proszę ze mną zostać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski. Wodne ptaki Łyski. Znacznie mniej boją się ludzi i nowych przedmiotów niż ptaki spoza miasta. Łyski z Łodzi, które zaczęły zasiedlać miasto znacznie później, zachowują się pośrednio, czyli jakby pomiędzy tymi warszawskimi, a tymi pozamiejskimi.
2: Łysek z Łodzi to Łysek z pokładu Idy?
3: O, właśnie o tym pomyślałem, bo wiesz, Łyski z Warszawy, Łyski z Łodzi, a Łysek z pokładu Idy, ani słowa o nich.
2: Większość donosów nie potwierdza się w praktyce. Najczęściej mają w źródło te donosy w zawiści lub w konfliktach międzyludzkich.
4: Uprzejmie donoszę, że Ziętarska co tydzień przyjeżdża nowym samochodem.
3: Mówi, że testowym, ale ja bym tam sprawdził.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
12: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
13: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
3: No tak.
2: A teraz jedziemy do Factory.
3: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
4: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Reklama.
13: Esta Rock Radar.
14: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Od lat trwa prawdziwy boom na kręcenie kolejnych filmowych biografii. Za nami już produkcja m.in. o Freddie Mercury i Queen, Eltonie Johnie, Bobie Dylanie czy Bruce Springsteenie. A przed nami chociażby aż 4 projekty o muzykach The Beatles. Czyżby po tej ikonie brytyjskiego rocka przyszedł czas także na The Rolling Stones? Wszystko na to wskazuje, a szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
13: Skrock Radar.
15: This is Alice Cooper.
16: This is Marilyn Manson.
17: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

Toto i Afrika, Westerok, to jest proszę Państwa kawałek, który cały czas gra. Naprawdę. Gdzieś w Afryce, w bliżej nieokreślonym miejscu, a to chociażby ze względu na strach przed wandalami, którzy mogliby przyjść i zepsuć całą imprezę, jest ustawiona taka instalacja zasilana energią słoneczną, która przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 52 tygodnie w roku i 12 miesięcy w roku non-stop na zapętleniu gra ten kawałek. Instalacja znajduje się gdzieś w Afryce. I tylko tyle wiemy. I bardzo dobrze, że tylko tyle wiemy, bo to może być ciekawa niespodzianka dla tych, którzy gdzieś tam będą się po Afryce włóczyć i nagle na taką instalację się natkną. No to teraz zmieniamy temat muzyczny, oczywiście w Esterok System of a Down. Mam dla Państwa numer Chop Suey.

0: Dark Necessities to Red Hot Chili Peppers, którzy kończą pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę wybije 13, a to oznacza najświeższy raport. W SC Rock po raporcie czekają na Państwa już Guano Apes z numerem Open Your Eyes.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
13: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
14: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
15: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
16: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
17: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
18: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
19: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
20: To będzie dla mnie zaszczyt.
21: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
22: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych...

0: Reklama.
1: Zabezpieczyli rejestrator śledczy na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach. Prezydent ma wątpliwości. Chodzi o wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału. W raporcie Białystok i darmowe treningi strzeleckie na wirtualnych strzelnicach.
2: SK Rock. Raport.
1: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. 8 osób nadal przebywa w szpitalach po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych. Ujawniono, że ofiarą śmiertelną zderzenia ciężarówki i pociągu jest 39-latka z okolic Lublina. W poważnym stanie są kierowca i maszynista, a to ich przesłuchanie będzie kluczowe dla wyjaśnienia okoliczności wypadku.
3: W chwili obecną dysponujemy taką informacją, że ich stan zdrowia nie pozwala na wykonanie czynności. Jeśli tylko ten stan zdrowia ulegnie poprawie, to prokurator te czynności wykona. Pobrana została krew od obydwu kierujących. Ustalimy, czy byli trzeźwi w chwili tego zdarzenia.
1: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Na miejscu katastrofy cały czas pracują śledczy. Czekają, aż wykolejone lokomotywa i wagon zostaną postawione przez dźwig.
4: Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są przedmioty osobiste.
1: Zapowiada Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Zabezpieczono już m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Monitoring w lokomotywie pozwoli na jednoznaczne i bezsporne ustalenie wielu istotnych okoliczności wypadku. A ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarówką wjechał na tory mimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego przejazdu. Po zderzeniu z pociągiem Intercity wykoleiły się lokomotywa oraz dwa pierwsze wagony składu, którym podróżowało co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi.
2: To jest raport.
1: Sejm wybrał i czeka na ślubowanie, a Karol Nawrocki pyta i ma wątpliwości. Kancelaria Prezydenta żąda formalnych wyjaśnień w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Do Sejmu wpłynęło pismo z pytaniami w tej sprawie. Chodzi m.in. o wymagany staż radcy prawnego. O tym Mateusz Chłystun. O jakie jeszcze wątpliwości chodzi i jak reagują na nie rządzący?
5: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówi o gigantycznych wątpliwościach i domaga się informacji o dokumentach przedstawionych przez Berka oraz sposobie ich sprawdzenia. Chodzi m.in. o zaświadczenie z Okręgowej Izby Radców Prawnych, według którego Maciej Berek od 24 lat ma uprawnienia do wykonywania zawodu. To zdaniem Pałacu jednak za mało. Do tych wątpliwości Kancelarii Prezydenta odniósł się również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Bardzo mnie dziwi to postępowanie Kancelarii Prezydenta, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest taka metodologia działania.
5: O czym ma świadczyć wytykanie błędów rządowi wokół sprawy Trybunału Konstytucyjnego? Nie po raz pierwszy, mówił minister sprawiedliwości. Przypomnę, Maciej Berek, były bliski współpracownik Donalda Tuska, został wybrany na sędziego przez Sejm w ubiegły piątek. By móc spełnić swoją funkcję, musi jeszcze złożyć ślubowanie przed prezydentem.
1: 166 szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie odnotowała na Podkarpaciu od początku tego roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Ich łączna wartość przekroczyła już 500 000 zł. Z dotychczasowych zgłoszeń mieszkańców wynika, że drapieżniki najczęściej niszczyły pasieki, atakowały też zwierzęta gospodarskie i uszkadzały mienie, m.in. bramy, płoty i kompostowniki.
7: Za 40% szkód odpowiadają tak naprawdę dwa niedźwiedzie, no szczególnie taki jeden, który niesforny jest od dłuższego czasu. No, cały czas próbujemy go ograniczać, wykorzystując już możliwość płoszenia kulami gumowymi, tymi niepenetrującymi.
1: Mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Do tarczy celują głównie uczniowie i studenci. W powiecie białostockim ruszyły darmowe treningi strzeleckie na wirtualnych strzelnicach.
8: Bardzo fajnie, tylko że broń jest bardzo ciężka, więc ręce bolą.
9: Moim zdaniem ciężko, bo te trzy kropeczki muszą się ze sobą zejść, więc trzeba dobrze wymierzyć. To jest taka lekka adrenalina, to jest też taka satysfakcja, jak się uda w to strzelić i dobrze się wyceluje.
10: To służy temu, żeby spopularyzować też strzelectwo, pokazać też tą integrację, że my jesteśmy otwarci, pokazać też to wojsko, być może ktoś po takim treningu otwartym zdecyduje się na to, żeby złożyć wniosek do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czy też do terytorialnej służby wojskowej.
1: Dodaje podporucznik Aleksandra Cis z Białostockiego Wojskowego Centrum Rekrutacji, a bezpłatne treningi strzeleckie są organizowane w całej Polsce.
0: Pogoda.
1: Dziś na termometrach od 17 do 20 stopni. Najchłodniej teraz w Zakopanem 13 stopni, a najcieplej w Krakowie i Warszawie 19. 17 w Bydgoszczy, Poznaniu, Opolu i Kielcach, a 16 w Gdańsku i Lublinie. W kolejnych dniach jeszcze chłodniej. Jutro na południu, a w sobotę na południowym wschodzie temperatura od 10 do 15 stopni. Do tego opady deszczu i silny wiatr.

To już 5 minut po godzinie 13 w czwartek, 10 września 2026 roku. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam do 15 jeszcze jesteśmy razem. Dla wszystkich tych, którzy się zastanawiają, ja dziś imienin nie mam, chociaż dziś są imieniny Łukasza. Wszystkich tych, którzy świętują dziś, serdecznie pozdrawiam. Oczywiście nie tylko Łukaszy, ale wszystkich po prostu. A teraz Westerok, Guano Apes, Open Your Eyes.

Metallica i The Unforgiven, Westerrock. To był eksperyment, proszę Państwa, na początku dla Metalliki, bo panowie postanowili stworzyć piosenkę, która łączyła ciężkie zwrotki z łagodnym refrenem. Rozwiązanie bardzo rzadko spotykane w hard rocku czy w heavy metalu. Okazał się eksperyment całkiem udany, w związku z tym aż 3 części tej piosenki powstały. No a w ogóle, jeżeli chodzi o ciekawostki odnośnie tego utworu, to intro do tego utworu to jest wstęp zaczerpnięty ze ścieżki dźwiękowej pewnego westernu i odtworzony od tyłu po to, aby uniemożliwić jego rozpoznanie. Zespół oficjalnie nie ujawnia tytułu filmu, z którego wzięli ten fragment, no wiadomo, ze względów prawnych, ale eksperci twierdzą, że prawdopodobnie chodzi o obraz z Clintem Eastwoodem z 1965 roku za kilka dolarów więcej. To była Metallica, a my wracamy na nasze podwórko. Kult i Czarne Słońce, Westerrock.

0: Journey Separate Ways to numer, który klawiszowiec Jonathan Cain i wokalista Steve Perry napisali w trakcie, kiedy basista i gitarzysta grupy, czyli Neil Sean i Ross Valerie, przechodzili bardzo bolesne, a przy okazji kosztowne rozwody. No i panowie pomyśleli, no a może coś fajnego chociaż z tej sytuacji da się wycisnąć. No i proszę, wycisnęli. Naprawdę świetny numer. Separate Ways i Journey za nami, przed nami już za chwileczkę Queen i Bicycle Race.
1: Reklama.
2: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
11: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
16: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: Reklama.

0: Rock Warszawa.
1: Dziękuję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

to Róże Europy, Jedwab w Esce Rock, a teraz przed nami, proszę Państwa, gość, który aktualnie jest chyba jednym z najbardziej zapracowanych amerykańskich wokalistów. No bo tak, po pierwsze pracuje nad nową płytą, nad następczynią płyty wydanej w 2024 roku zatytułowanej Child Within the Man. Poza tym koncertuje razem ze swoim zespołem, promując swoje solowe dokonania. No a oprócz tego niedawno stanął za mikrofonem bardzo ważnego zespołu w historii amerykańskiej muzyki rockowej. Rozmowa telefoniczna z Dee Snyderem, czyli byłym wokalistą grupy Twisted Sister, a propos właśnie zastąpienia go za mikrofonem, trwała podobno kilka godzin i była bardzo, ale to bardzo emocjonalna. No a Sebastian Bach, jako wielki fan grupy Twisted Sister, postanowił w końcu przyjąć tę posadę. No i na jubileuszowych koncertach występuje właśnie z tym zespołem. Chciałbym zobaczyć występ Twisted Sister z Sebastianem Bachem. Może kiedyś mi się uda. A póki co mam dla Państwa Sebastiana Bacha w jego oryginalnej kapeli, czyli w zespole Skid Row, 18 and Life w Esterok.

0: To Lady Bang i Sztuka Latania. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 14:00, o 14:00 Westerrock najświeższy raport, a po raporcie zagram dla Państwa numer systemowy Down Aerials.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
13: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
14: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
13: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
15: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
23: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
24: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
25: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
26: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
27: Doskonale, kupujemy.
26: Sposób na twój dobry dzień?
25: Mamy.

0: Z maszynistami, a ci zapowiedzieli na jutro ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione. Jest to reakcja na tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła na przejeździe w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, a 8 wciąż jest w szpitalach. Więcej o proteście maszynistów wie Krzysztof Płowecki.
1: Pasażerowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jak mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, jutro przez całą dobę pociągi na przejazdach kolejowych pojadą wolniej.
2: Z prędkością bezpieczną na poziomie 20 km na godzinę.
1: Maszyniści apelują też o zmiany przepisów tak, aby zwiększały bezpieczeństwo na przejazdach.
2: Kierowca musi sobie zdawać sprawę, że łamanie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych to jest bardzo poważne wykroczenie.
1: Po wypadku w Sokolnikach Suchych minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy.
0: Dodajmy informację sprzed chwili. Na miejscu katastrofy kolejowej pod Radomiem służbom udało się już postawić na torach wykolejoną lokomotywę, a to umożliwia dalsze naprawy na trasie, na której wstrzymany jest ruch. Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach umorzone. Taką decyzję równo rok po tych wydarzeniach podjęła prokuratura okręgowa w Lublinie. W nocy z 9 na 10 września 2025 roku rosyjskie drony wdarły się do Polski. W czasie neutralizacji 3 bezzałogowców w okolicach miejscowości Wyryki rakieta wystrzelona przez pilota myśliwca F-35 uderzyła w dach budynku mieszkalnego.
3: Podstawą prawną decyzji jest stwierdzenie braku znamion przestępstwa ze względu na działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków.
0: Wyjaśnia rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak. Wciąż trwa śledztwo w sprawie kilkunastu rosyjskich dronów, które rok temu naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Jeden z budynków mieszkalnych w Wyrykach został wtedy poważnie uszkodzony podczas działań obrony przeciwlotniczej.
4: Samego uderzenia nie widziałem, ale widziałem, jak zakrążył może 2 razy i tylko rakieta wyleciała z niego. No to tarach. No myślałem, że mnie krowę zabiło, bo krowa była tam uczepiona na tym zabiegom. Nie, krowa się pasie. To mówią, że mieszkanie walnęło.
0: Mieszkańcy uszkodzonego budynku dostali lokal zastępczy z gminy na czas odbudowy domu.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Wzrost cen paliw na stacjach niepokoi ekonomistów. Droższa benzyna i olej napędowy oznaczają bowiem nie tylko wyższe wydatki kierowców. Mogą też przełożyć się na wzrost cen wielu innych produktów i usług. 9 zł za litr oleju napędowego to już poważny problem, ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
6: To jest paliwo, którym napędzane są właśnie ciężarówki, samochody dostawcze, maszyny rolnicze. Będzie to mogło wpływać po pierwsze na cenę dostaw, a z czasem również na cenę usług, produktów. No najszybciej w ciągu tak tygodni to mogą odczuć kurierzy, taksówkarze, no i też klienci, którzy korzystają z tych usług.
0: A na ceny przy dystrybutorach wpływają przede wszystkim notowania ropy na światowych rynkach, kurs złotego wobec dolara oraz sytuacja na rynku paliw.
7: SK Rock Biznes.
0: O 5,8% rok do roku spadły w drugim kwartale średnie ceny produktów rolnych w Unii. Jednocześnie koszty bieżących nakładów w rolnictwie, takich jak energia, nawozy czy pasze, wzrosły o 4,7%, wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Teraz podkarpacki czek turystyczny. Rachunek za co najmniej 2 noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Wnioski o przyznanie czeku będzie można składać w poniedziałek od godziny 12 na stronie Czek Podkarpackie Travel. Z programu mogą skorzystać pełnoletni obywatele Polski podróżujący indywidualnie. Osobne pule przygotowano dla seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny. Kierowcy ciężarówek, którzy będą przekraczać granice Unii na terenie Polski, będą musieli rezerwować datę i miejsce na przejściu granicznym. Wynika z projektu opublikowanego dziś na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Rezerwacja będzie kosztować 20 zł.
7: Pogoda.
0: Czwartek pochmurny, większe przejaśnienia na wschodzie, tam też przelotne opady deszczu. Najchłodniej dziś w Zakopanem 13 stopni, a najcieplej w Krakowie i Warszawie 19 kresek. 17 stopni w Bydgoszczy, Poznaniu, Opolu i Kielcach, a 16 w Gdańsku i Lublinie. W kolejnych dniach jeszcze chłodniej, jutro na południu, a w sobotę na południowym wschodzie temperatura od 10 do 15 stopni, do tego opady deszczu i silny wiatr.
8: Pięć minut po 14:00, czwartek, 10 września 2026 roku. To jest SK Rock, proszę Państwa, a ja nazywam się Łukasz Szeciłowski, a teraz zabiorę Państwa do czasów mojej szkoły średniej. W czwartej klasie byłem, kiedy ta piosenka się pojawiła.

Dzisiaj i Edyta Bartosiewicz, i moja i twoja nadzieja w Esterok. A teraz, proszę państwa, piosenka, którą Jerry Cantrell napisał dla swojego nieżyjącego przyjaciela, wokalisty zespołu Mother Love Bone, Andrew Wooda. Andrew Wood generalnie był postacią niezwykłą dla sceny muzycznej Seattle. Zmarł w 1990 roku w wyniku przedawkowania heroiny, a dwaj inni członkowie tego zespołu, Mother Love Bone, czyli Stone Gossard i Jeff Ament, założyli później zespół Pearl Jam. No ale okazuje się, że nie tylko Jerry Cantrell pisał piosenki o swoim zmarłym przyjacielu, bo również w ten sam sposób postanowił uczcić go Chris Cornell, który tych piosenek napisał kilka, no i z tego wyniknął projekt Temple of the Dog, który skupiał dwóch członków Soundgarden, czyli Cornella i Matta Camerona, Eddiego Vedera i byłych członków grupy Mother Love Bone. Ten projekt zwieńczyła wydana w 1991 roku płyta z 10 piosenkami upamiętniającymi śmierć Andrew Wooda. Ale wszystko zaczęło się od tej piosenki, którą gitarzysta Alice in Chains napisał ku pamięci swojego przyjaciela. To Wood w Esterok.

0: Hold the Line i Toto w Esterok. Pomimo, proszę Państwa, że jest to piosenka zagranicznego zespołu, to jest piosenka, która budzi we mnie mój lokalny patriotyzm i sprawia, że jestem dumnym łodzianinem z pochodzenia i z serducha. A dlaczego? A dlatego, że to właśnie Łódź, panowie z zespołu Toto, wybrali sobie na celebrację swojego 35-lecia w 2013 roku podczas koncertu w łódzkiej Atlas Arenie. Nagrali album live, który potem został wypuszczony na całym świecie. I to właśnie nagranie tego numeru z tego koncertu jest absolutnym wiralem w internecie. Jeśli Państwo jeszcze tego nie widzieli, polecam bardzo gorąco. To Westerogi Hold the Line, a już za momencik Linkin Park i Breaking the Habit.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dokończ piosenkę. Ja kroję bogatych i biednym daję. Bierze 8%,
3: bierze
2: tak wam się
3: 8%,
2: wydaje.
3: Panowie chór.
4: Lolibek, ty! Nierozśpiewany jestem.
1: Kawałki mojego życia.
5: Dzień dobry, Janusz Zadura się nazywam, a dzisiaj wieczorem o 21:00 Wojtkowi powiedziałem, co ma zagrać muzycznego. Polecam, to będzie dobry program, bo Wojtek zadał mi pytania, a ja go i tak zagadałem. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia.
2: Tak było, zapraszam.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
8: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Less mess, less stress.
13: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
14: No tak.
13: A teraz jedziemy do Faktury.
14: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
15: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
16: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
17: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii dobry plan wystarczy,
18: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
21: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
22: Reklama.
23: Eskarok. Radar.
24: Zapraszam, Michał Prytkowicz. King Diamond, duński król metalu i horroru, w najnowszym wywiadzie ujawnił dokładny harmonogram prac w studio, daty premier albumów oraz plany tras koncertowych dla obu swoich zespołów, czyli Mercyful Fate oraz King Diamond. Jak wspomina muzyk, materiał ukaże się w odstępie roku, a prace nad pierwszym krążkiem są bardzo zaawansowane. Więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
23: Eskarok. Radar.

To Pearl Jam i Daughter of Estero, a teraz przed nami, proszę Państwa, kolejny amerykański zespół. Zespół, który jak do tej pory bardzo skutecznie omija nasz kraj, jeżeli chodzi o koncertowanie. I pomimo, że istnieje od lat 90. i w naszym kraju ma ogromną rzeszę fanów, no to jakoś nigdy nie udało im się dotrzeć. Co prawda, pojawiło się drobne światełko nadziei pod koniec ubiegłego roku, kiedy Breaking Benjamin ogłaszało swoją trasę koncertową po Europie. No i zespół Chevelle, bo o ten zespół chodzi, miał Breaking Benjamin towarzyszyć podczas tej trasy. No i towarzyszył, ale tylko w Holandii, Francji, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii, a nasz kraj po raz kolejny panowie ominęli szerokim łukiem. A szkoda. Gdyby ktoś z Państwa miał do Chevelle kontakt, to proszę dać im znać, że w Polsce mają ogromną rzeszę fanów i naprawdę warto tu przyjechać. Chevelle Westerrock, Face to the Floor.

0: To Republika i Telefony w Esterok na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 15. Po 15 w Esterok przywita Państwa wyjątkowo Michał Cieślik. My natomiast usłyszymy się jutro o 21 w drodze 66, do której już teraz Państwa bardzo gorąco zapraszam. Za dziś ogromne dzięki. Łukasz Szczeciłowski. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mieszkańcy indonezyjskiej wyspy Sulawesi już 25 tysięcy lat temu wykorzystywali orzechy betelowe jako substancję psychoaktywną.
3: Ale o tych orzechach śpiewał nawet Szagi. Betelowe, love, love, love.
4: Czekaj, musiałem pokleić, ale mam. O stalowej lince też śpiewał, pamiętasz?
3: Tak, stalowa, love, love.
4: To prawda, piłeczka też była dla mnie pół życia bardzo ważna. Oglądałem wszystkie Mistrzostwa Świata Europy z ojcem zresztą od roku 86. Byłem zainteresowany, byłem wkręcony, grałem, aż w końcu więzadła powiedziały. I się skończyło.
3: No widzisz, do mojego taty na przykład piłeczka zawsze była ważna. Chodził i piło.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko 1,24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
13: No tak.
12: A teraz jedziemy do Factory.
13: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
14: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
15: Świetne okazje czekają. W Bricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
16: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
19: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
0: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
14: Koncert?
2: Lepiej, festiwal.
14: A kto gra?
2: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
14: Okej, okay, na taki festiwal to ja idę.
2: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
7: To moje.
20: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
24: Mamy niskie ceny.
25: Reklama. SK Rock Warszawa.
26: Rozmowa ostatniej szansy. Trwa spotkanie maszynistów z ministrem infrastruktury. Podpalacz trafi na leczenie i jest decyzja sądu w sprawie zabójstwa na Podkarpaciu. Rywalem Portugalia w Sofii rozpoczyna się pierwszy mecz Polaków na mistrzostwach.
27: SK Rock. Raport.
26: 15. Anna Kruszyńska zaprasza, ale na początek alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

0: Jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Tak jestem, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Mateuszu, rozmawiałeś z ministrem Dariuszem Klimczakiem. Jaki jest plan resortu infrastruktury?
1: Minister nie chciał zdradzić, co zaproponuje związkowcom, by do protestu nie doszło, ale podkreślał, że rząd przygotowuje się również na najgorszy ze swojego punktu widzenia scenariusz, czyli ogólnopolski protest w pełnym wymiarze.
2: My już od rana organizujemy komunikację zastępczą. Porozumieliśmy się z innymi przewoźnikami dotyczącymi honorowania biletów, więc przygotowani jesteśmy na najgorszy scenariusz. Ale mam nadzieję, że dzisiaj przemówię do rozsądku związkowcom i złagodzą swoją formę protestu.
1: Maszyniści przekonują, że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to tylko wierzchołek góry lodowej. Wśród problemów wymieniają dopuszczanie pociągów do ruchu mimo zgłaszanych usterek torów, czy przerzucanie na nich odpowiedzialności za wypadki.
0: Związkowcy twierdzą, że o tych problemach wielokrotnie informowali resort. Teraz liczą na konkretne rozwiązania, a jeśli ich nie będzie, zapowiadają akcję protestacyjną.
3: To jest raport.
0: Podpalacz nie trafił do więzienia, a na leczenie psychiatryczne. Jest decyzja sądu w sprawie zabójstwa 31-latka w Bogłuchwale na Podkarpaciu. Rok temu ten mężczyzna schował się przed agresywnym znajomym w drewnianym budynku gospodarczym. Łukasz R. próbował sforsować drzwi, a potem podpalił składowane obok siano. Po ugaszeniu pożaru w środku znaleziono ciało 31-latka.
4: Po przeprowadzeniu szczegółowych badań i obserwacji biegli jednoznacznie orzekli, że Łukasz R. w chwili popełnienia zbrodni miał całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia swojego czynu i pokierowania swoim postępowaniem.
0: Powiedział nam Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Po opinii biegłych śledczy skierowali wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie podejrzanego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Sąd na to się zgodził. Posypią się mandaty. Od 15 września Straż Miejska zyska nowe uprawnienia i jednocześnie możliwość karania mandatami. Chodzi o sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim, mówi wicekomendant Łódzkiej Straży Miejskiej Marek Marusik.
5: Do tej pory strażnicy mogli prowadzić czynności związane chociażby w odniesieniu do sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i przekazywać takie sprawy policji. Natomiast sprzedaż napojów energetycznych, które zawierają kofeinę i taurynę osobom, które nie ukończyły 18 roku życia, i tutaj strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien.
0: Wśród nowych uprawnień strażników jest też pilnowanie prawidłowego przechodzenia przez przejazdy kolejowe i zwracanie uwagi na osoby, które robiłyby zdjęcia obiektom strategicznym.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec jeszcze Mistrzostwa Europy Siatkarzy. W Sofii rozpoczyna się właśnie pierwszy mecz Polaków, a rywalem biało-czerwonych Portugalia. Nasi kibice o wynik są spokojni.
6: Pierwszy mecz Mistrzostw Europy z Portugalią. Jestem przekonany, że Polacy zdobędą dzisiaj pierwsze punkty.
7: Problemów nie będzie?
6: Nie będzie, na pewno. Musimy rozpocząć tylko dobrze te mistrzostwa. Na pewno bardzo dobrze pójdzie.
8: Będzie od początku dominacja i prowadzenie Polski. Biorąc pod uwagę ostatnie mecze, jakie oglądałam naszej reprezentacji, to wierzę, że dopracowali te wszystkie mankamenty, które im się zdarzały, i dzisiaj naprawdę ich postawa, ich gra, no, będzie najlepsza, jaką tylko mogą z siebie wykrzesać.
0: A strefę kibica w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki.
9: Pogoda.
0: Dziś pochmurno, gdzieniegdzie lekkie rozpogodzenia, nieco więcej chmur na wschodzie i tu przelotne opady deszczu. Temperatura od 17 stopni na Pomorzu i na Podhalu do 22 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, nieco silniejsze porywy nad morzem, około 65 km na godzinę. Piątek deszczowy z temperaturą od 11 stopni na Podhalu i 13 w Małopolsce, przez 17 w centrum do 20 na zachodzie.
10: Czyli jak się domyślam, to popołudnie w dużej części upłynie nam pod znakiem kibicowania polskim siatkarzom.
0: Lepiej siedzieć w domu, tak jest.
10: Także trzymamy kciuki za naszych, walczą o Mistrzostwa Europy.
0: No
10: zobaczymy,
0: i
10: jak pójdzie.
0: Może obronią tytuł.
10: Oby. 5 minut po godzinie 15, czwartek, 10 września. Tak jak obiecywałem, dzisiaj się spotykamy po południu. Michał Cieślik, dzień dobry. Spokojnie, Dawid jutro tutaj do Państwa wróci, no a my tutaj ten czas do 18 spędzimy razem z Anią, która będzie tutaj co pół godziny nam raportować.
0: Zaraz wracam.
10: No tak, to był 10 września 1991 roku, czyli dzień, w którym zaczął się grunge, można powiedzieć. 35 lat mija dzisiaj, proszę sobie wyobrazić, od chwili, kiedy świat po raz pierwszy usłyszał te oto dźwięki.

To jest POD i Alive w Ester Rock. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik, poleca się Państwu do 18. Dziś taki mały wyłom w grafiku, można powiedzieć, ale fajnie się też spotkać z Państwem o tej porze właśnie. Zaczęliśmy od Smells Like Teen Spirit Nirvany. Dziś, przypomnę, mija 35 lat od premiery tego kultowego singla, który zmienił wszystko, jeżeli chodzi o muzykę, jak i szeroko pojętą popkulturę. To był taki wstęp do tego, co miało się wydarzyć 2 tygodnie później. Mówię o premierze legendarnej płyty Nevermind Nirvana i tę rocznicę również za 2 tygodnie będziemy tutaj hucznie świętować. To już tak mogę nieco wybiec w przyszłość. 14 minut po 15, póki co. To jest Artur Rojek, Syreny.

0: to jest Iggy Pop i The Passenger w SC Rock. Przypomnę, dzisiaj 35 lat mija od premiery kultowego singla Nirwany, Smells Like Teen Spirit. Pan Grzegorz z głosówką w tej sprawie właśnie. Panie Grzegorzu.
1: Pamiętam ten kawałek Nirwany, leciał co chwilę w MTV. Akurat byłem w wojsku, wolno nam było oglądać telewizję, ale tylko tą muzyczną, więc korzystaliśmy z okazji, a że to coś było fajnego, jak na tamte czasy, no to słuchało się non-stop i na okrągło.
0: 3,5 dekady fantastycznej, rockowej, grunge'owej historii. Właśnie tyle mija dzisiaj od premiery tego właśnie singla Nirwany. Nasz messenger oczywiście do Państwa dyspozycji. Proszę się nie krępować i korzystać z niego.
2: Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
13: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
2: Reklama.

to jest Green Day, American Idiot. Jest rok, 28 po trzeciej. Jeszcze winien jestem Państwu jedną bardzo istotną informację. Wygrywamy w setach 1-0 z Portugalią na Mistrzostwach Europy. To oczywiście siatkówka, do boju nasi. Jak powiedziałem, to popołudnie w dużej mierze upłynie nam pod znakiem kibicowania naszym siatkarzom. Teraz Bon Jovi, jeszcze Living on a Prayer, a potem powróci do studiania. Ania będzie mieć więcej informacji ze sportu na pewno.

0: Oj, proszę bardzo, 15.30 już na zegarze się zrobiła. To oznacza, że w studiu ponownie Ania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.
0: I pora na najnowszy raport Westerok, potem jeszcze informacje ze sportu.
2: SK Rock. Raport.
1: Będzie protest na kolei, ale nie potrwa 24 godzin, poinformował po spotkaniu z ministrem infrastruktury Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Od północy pociągi mają zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, ale przypomnijmy, protest ma być krótszy niż pierwotnie zakładano. Niewykluczone, że zakończy się jutro w południe.
2: To jest raport.
1: Ma pomóc rodzicom i dzieciom rozpoznawać mechanizmy marketingowe w reklamach. Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia rusza ze specjalną kampanią.
3: Proste powiedzenie, nie kupicie tego, bo to jest jakiś badziew najgorszej jakości. Jest niewystarczające. Dla dzieci ważne są osoby znaczące i tego nie zmienimy. To, co możemy zmienić, to sposób informowania, że ta kolorowa przygoda, to, co widzimy na ekranie, to po prostu jest kawałek ich pracy zawodowej. Oni to wykonują po to, żeby mieć z tego pieniądze.
1: Mówi szef stowarzyszenia Adrian Rdzeń. Chociaż formalnie prawo chroni dzieci poniżej 13 roku życia przed reklamami, to niestety w internecie mamy do czynienia z nagminnym promowaniem produktów.
2: SK Rock Sport.
1: Od meczu z Portugalią polscy siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Europy. Pierwszy set biało-czerwoni wygrali 25-12. W fazie grupowej turnieju biało-czerwoni zagrają jeszcze z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą oraz Bułgarią. Przed nami ósma kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Interesująco zapowiadają się dwa spotkania. W Zabrzu Górnik podejmie Lecha Poznania, zatem będzie to starcie wicemistrza z mistrzem kraju i jednocześnie trzeciej drużyny tabeli z pierwszą. To spotkanie w sobotę o 17.30. Drugą szlagierową konfrontację zaplanowano na niedzielę przy Łazienkowej. Legia zmierzy się z Widzewem, którego postawy obok słabych wyników Rakowa Częstochowa można nazwać największym rozczarowaniem początku rozgrywek. Pierwszy gwizdek także o 17.30. Niezależnie jednak od miejsc w tabeli i prezentowanej formy, rywalizacja tych zespołów, nazywana nawet derbami Polski, zawsze jest wielkim wydarzeniem. Legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, 96-letni Sobiesław Zasada, wystartuje jako gość specjalny w tegorocznym rajdzie w Argentynie. Podobnie jak prawie 60 lat temu pojedzie Porsche, a w 1967 roku Zasada wygrał historyczne Gran Premio Argentino.
0: 96 lat. Co za forma. Trzymamy kciuki oczywiście.

0: To była Koma Westerok. No i Piotr Roguski, który niedawno nas tutaj w studiu odwiedził. Polecamy nasze sociale, ponieważ tam zapisz tej wizyty lidera Komy w studiu Eski Rock. To była daleka droga do domu. No tak, część z Państwa pewnie w drodze powrotnej do domu. Są korki, panie Bartku?
1: Witam, z tej strony Bartuś z Gdańska. I taka refleksja, skończyły się wakacje, turyści wyjechali, pogoda nadal zmienna, więc to nie jest też ich wina, a korki nadal też są i nie wiem, czy nie są takie same, czy większe. Także odwołuję słowa, które powiedziałem w wakacje, że turyści robią korki. Nie, to nie wasza wina, korki i tak są, jak wyjeżdżacie, także no, macie wybaczone, w przyszłym roku możecie przyjechać. Pozdrawiam, Bartu z Gdańska, hej.
0: Uff, już myślałem, że pan Bartek podtrzyma ten zakaz z wakacji. 22 minuty pozostają do 16. Messenger, Eski Rock, polecę się państwa uwadze. Proszę nie krępować. Red Hoci, Dani, Kalifornia. Póki co...

0: Danny California i Red Hot Chili Peppers w Easter Rock. Nasz messenger do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Pan Rafał, zdaje się, chyba chciał kogoś pozdrowić, Panie Rafale?
1: No witam. Chciałem też Bartusia z Gdańska pozdrowić. Myślę, Bartuś, że jakby Warszawka przestała przyjeżdżać w wakacje i zostawiać pieniążki, to nie miałbyś problemu z korkami.
0: Ajajajajajaj, Panie Rafale, że tak od razu z tą Warszawką. Pozdrowienia dla pana Rafała, dla pana Bartusia też. 18 minut pozostaje do 16. Ma nam za chwilę na naszej antenie.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
7: Ach, herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
6: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
7: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
5: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
9: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
10: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: To był Manam Westerok, ta noc do innych jest niepodobna. Za 9 minut będzie 16. Proszę bardzo, takie małe ebemane argumenty nam się tutaj zrobiło pomiędzy panem Bartkiem a Rafałem. Panie Bartko!
1: Muszę się odnieść do telefonu o Warszawce. Bartu jest z Gdańska z tej strony. Bardzo mały procent ludzi w Gdańsku zarabia na turystyce, tak żebyśmy, podejrzewam, nawet tego za bardzo nie uczuli. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również. Panie Bartku, dziękujemy za ten głos. Ja proponuję, pan Bartek z panem Rafałem taką wirtualną piątkę sobie przybiją i wracamy do kibicowania naszym siatkarzom, bo śpieszę donieść, że wygrywamy drugiego seta w pierwszym meczu na Mistrzostwach Europy z Portugalią. Jest 2-0, więc jesteśmy na bardzo dobrej drodze ku zwycięstwu. Metallica teraz.

0: jest Metallica Westerogi, Nothing Else Matters, na 3 minutę przed godziną 16. Pani Magda.
1: Pozdrawiam wszystkich, i Warszawkę, i warszawiaków, no i pana Batka z Gdańska. I generalnie kochajmy się. Pa!
0: O, i leci, jak to mówią, pozytywny przekaz. To pani Magda z pozytywnym przekazem na koniec tej pierwszej godziny naszego czwartkowego spotkania. Za chwilę 16, za chwilę Ania i najnowszy raport. Gorąco zapraszamy.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kaufland jest też.
8: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
11: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga! Z kodem RADIO wybrany asortyment 20% taniej.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
12: Rozmowy bez porozumienia, jutro protest maszynistów i opóźnienia na kolei. Są zarzuty dla Ukraińca, chciał wnieść amunicję na teren targów w Kielcach. W raporcie gwarancja jakości, miód sudecki będzie miał specjalne oznaczenia.
13: SK Rock. Raport.
12: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury były konstruktywne, ale porozumienia brak. Maszyniści podtrzymują zapowiedziany na jutro protest. My od razu łączymy się z naszym reporterem, który śledzi to spotkanie. Mateusz Gołębiewski na linii. Mateuszu, co ustalono?
14: Protest będzie, ale maszyniści w geście dobrej woli chcą go ograniczyć do godziny 12.
15: Zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12.
14: Mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów. Minister Klimczak z kolei mówi, że jego resort chce problem rozwiązać wielotorowo. Chce między innymi skuteczniej karać za nielegalny wjazd na przejazd.
16: Chcemy być skuteczni, w automatyczny sposób wychwytywać i karać tych, którzy

0: jawczy w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
1: Wyjaśnia Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Za nielegalne posiadanie amunicji grozi mu do 8 lat więzienia, ale to nie jedyny incydent, do jakiego doszło na targach w Kielcach. Dwie młode kobiety rozlały drażniącą ciecz w dwóch miejscach hali. Zostały już zatrzymane i są przesłuchiwane. Wartość wyrządzonych przez kobiety strat oszacowano na 2,5 tysiąca złotych. Benzyna średnio za 7,90 za litr, a diesel 8,75 zł. Ceny paliw są najwyższe od dawna, a baryłka ropy kosztuje już ponad 100 dolarów. Łódzcy kierowcy nie kryją obaw.
2: Widzę, że pani tankuje benzynę. Dużo, niedużo względem poprzednich dni?
3: Jest to duża różnica. Boję się tego, że będzie faktycznie jeszcze gorzej.
4: Benzyna jest na takim poziomie niedopuszczalnym wręcz. Myślę, że cena paliwa, benzyny zwykłej dojdzie nawet do 10 zł.
5: Jakie są prognozy?
6: Jeżeli nie dojdzie do wzmocnienia działań wojennych w Zatoce Perskiej, to ceny paliw nie powinny już rosnąć. Piotr Krajewski, ekonomista, Uniwersytet Łódzki. Też nie możemy wykluczyć tego, że dojdzie do bardziej napiętej sytuacji geopolitycznej. No i wtedy niestety może się okazać, że ceny przekroczą barierę 9 zł. Jest to możliwe.
1: Jak dodaje ekspert, wyższe koszty transportu mogą przełożyć się także na ceny produktów i usług, a tematem zajął się Daniel Tekliński.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Ma dawać gwarancję jakości i lokalnego pochodzenia. Wielokwiatowy miód sudecki będzie miał specjalne oznaczenia. Miłośnicy słodkiego złota z lokalnych pasiek w Izerach lub Karkonoszach dzięki specjalnej nalepce będą mieli gwarancję, że kupują produkt lokalny najwyższej jakości.
8: Pasieki będziemy wszystkie kontrolować. To nie jest nalepka, która się nagle pojawi. Będzie krótka QR, który będzie mógł identyfikować pszczelarza u nas na stronie, że to nie było jakieś fałszerstw etykietowych czy innych. Możemy walczyć tylko przez edukację konsumenta.
1: Mówi Magdalena Radke z Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze. Chodzi o walkę z miodami z importu, udającymi te lokalne i tymi o niskiej jakości. Nowe oznaczenia już niebawem pojawią się na miodzie z sudeckich pasiek.
9: Pogoda.
1: Dziś pochmurno, więcej chmur na wschodzie i tam także przelotne opady deszczu. Temperatura od 17 stopni na Pomorzu i Podhalu do 22 na południowym wschodzie. Piątek deszczowy z temperaturą od 11 stopni na Podhalu, 13 stopni w Małopolsce, przez 17 w centrum do 20 kresek na zachodzie.
10: No bardzo ładnie nam tutaj posłodziłaś na koniec tego raportu. Nie mówię o prognozie, miodzie, żeby nie było. Słodkie złoto, a to bardzo ładne, prawda? Ania powróci za niecałe pół godziny z naręczem, że tak powiem, najnowszych...
1: Bardzo ciekawostki z F1.
10: Najnowsze wiadomości już o 16.30, a ja mówię dzień dobry w drugiej godzinie naszego czwartkowego spotkania. Michał Cieślik, polecam się do 18.

To są Flogi w Esterok, Wish You Were Here. 12 minut po 16. No tak, na Słowacji odbywa się właśnie spotkanie państw Grupy Wyszehradzkiej, czyli V4 w składzie Polska, Czechy, Słowacja i Węgry oraz Irlandii. Pewnie niektórzy zastanawiają się, dlaczego Irlandia tam też się pojawia. Ano dlatego, po pierwsze, Irlandia w lipcu objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, a po drugie to uczucie do Irlandii, to w naszym narodzie jest bardzo mocno ugruntowane. Chociażby z tego powodu.

0: za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
5: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Johnny B. Czyli po naszemu Jasiu B. Czyli Jan B. I chciałbym raz jeszcze zdementować krążące od lat plotki, że to utwór o Janie Borysewiczu. Nie, pan Jan z The Hooters nie ma nic wspólnego. Ale za to pan Jan będzie miał swój film, który powalczy zresztą o Złote Lwy w Gdyni. W tym tygodniu ukazał się nawet oficjalny zwiastun tego filmu inspirowanego życiem członka Lady Punk. Mniej obcy to jego tytuł. Podoba się? Państwo już widzieli? Jeżeli tak, to proszę dać znać, jak wrażenia. 21 minut po 16, chwila przerwy, po niej The Lemonheads.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz

dziś podobno dzień piłkarza, ale w tym momencie to nasi siatkarze świętują zwycięstwo nad Portugalią w pierwszym spotkaniu na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Także gratulujemy serdecznie. Za chwilę więcej o sporcie. Za nami The Lemonhead, Mrs. Robinson, a Mrs. Kruszewska za chwilę w studiu się podobnie pojawi, by te wiadomości przedstawić. To punktualnie 16:30. I do tego momentu jeszcze przeróbka jednego z wielkich hitów The Rolling Stones, Painted Black. Tym razem w wykonaniu zespołu Sum 41.

0: Jest już 16.30. Ania w studiu. Cześć, witaj.
1: Tak jest.
0: Ponownie, więc pora raportu. Nadeszła.
2: Autopromocja. Melina. Melina.
3: SC Rock. Nie otworzy restaurację, to ja o 7 rano będę w restauracji i wyjdę o 1 nad ranem. Nie marzycie. Lubię proste życie, Marcin. Lubię naprawdę czasami proste życie. Nie jestem żadnym francuskim pieskiem. Lubiłem tą Polskę i dziś ją dalej oczywiście lubię.
4: A jak gra Polska-Francja, to co?
3: Wiesz co, no teraz jestem za Polską, dlatego że jestem za najsłabszy.
2: Melina.
4: Już dzisiaj w Melinie gotuje Paskala Brodnickiego.
2: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
5: SC Rock. Raport.
1: Anna Kruszyńska, zapraszam. Jutro protest maszynistów. Opóźnienia na kolei obejmą także zachodniopomorskie trasy. O tym, jak to będzie wyglądało w praktyce, mówi Bartosz Ciećka, przewodniczący Zachodniopomorskiego Związku Zawodowego Maszynistów PKP Intercity w Szczecinie.
6: Maszyniści będą ograniczać prędkość do 20 km na godzinę na przejazdach drogowo-kolejowych, ponieważ zmniejsza to do minimum ryzyko wypadku i daje największe możliwości reakcji maszynisty na potencjalne zagrożenie.
1: Protest jest pokłosiem wczorajszego wypadku w Sokolnikach Suchych. W ten sposób maszyniści dążą do poprawy bezpieczeństwa na kolei.
5: To jest raport.
1: Ognisko wścieklizny w regionie łosickim na Mazowszu zakażono chorobą lisa znalezionego w gminie Sarnaki. Zgodnie z zarządzeniem powiatowego lekarza weterynarii, teren powiatu jest teraz obszarem zagrożonym wścieklizną.
7: To jest pierwszy przypadek wścieklizny na terenie powiatu łosickiego. W tym roku w odległości około 45 km od tego ogniska stwierdzono w województwie lubelskim również przypadek wścieklizny.
1: Mówi Anna Duras, zastępca mazowieckiego wojewódzkiego lekarza weterynarii.
5: SK Rock Sport.
1: 3-0 polscy siatkarze wygrali z Portugalią w swoim pierwszym meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro będą mieli dzień wolny, a w sobotę zmierzą się z Izraelem. W drugim spotkaniu grupy B Izrael zagra dziś z Ukrainą. To spotkanie o 18. Teraz Liga Mistrzów i 6 pozostałych meczów pierwszej kolejki. W programie na dziś nie ma jakiegoś szlagieru, ale ciekawie może być na przykład w Monachium, gdzie Bayern sprawdzi formę rewelacyjnego w poprzednim sezonie norweskiego Bodø Glimt. To spotkanie o 20. pierwszej. O tej samej godzinie na boisku wybiegną piłkarze Manchesteru United, którzy zmierzą się z Sabah Baku. Wcześniej o 18.45 mecz Fenerbahce z Romą. Robin Raikkonen, 11-letni syn mistrza świata Formuły 1 z 2007 roku Fina Kimiego Raikkonena, został przyjęty do Akademii Zespołu Red Bull. Robin startuje w go-kartach w serii Rotax Max, gdzie wygrywa wyścigi i przez jakiś czas będzie dalej to robił, ale stopniowo będzie przygotowywany do startów wyścigowych i pracy zespołowej. Jego słynny ojciec też w tym wieku wykazał talent, więc można powiedzieć, że jaki ojciec, taki syn, skomentował kanał fińskiej telewizji publicznej. Warto dodać, że Akademia wychowała 4-krotnego mistrza świata, Maxa Verstappena.

To była grupa New Radicals i You Get What You Give w Est Rock. Za 21 minut będzie 17 w czwartkowe popołudnie. No tak, ukazał się drugi z trzech spotów polskiej organizacji turystycznej Poland, More Than You Expected. No głośny temat ostatnio, wiadomo. I kiedy chciałem obejrzeć sobie ten nowy spot, wpisałem w przeglądarkę i pierwsze, co mi się wyświetliło w wynikach, to było zdanie, cytuję, Lewandowski wącha gofra. No nie wiem, czy to jakiś przekaz podprogowy, ale są takie miejsca w naszym kraju. Pamiętam, sam to przetestowałem, gdzie te gofry tyle kosztują, że samym smakiem albo i powąchaniem można się obejść, co najwyżej. No dobrze, to niech tak będzie. Dzisiaj Dzień Piłkarza. Każdy świętuje jak chce, wiadomo. A teraz Jam Westerok i List do M.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
3: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
5: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
6: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
5: A pan wie, jak to objechać?
7: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Reklama.
8: SK Rock Warszawa.

Temu zespół Creed i Higher w ST Rock w czwartkowe popołudnie. Do 17 się zbliżamy. Już niebawem Ania pojawi się w studiu z naręczem, jak to już określiłem, najnowszych informacji. Kolejny raport punktualnie o 17. Więc lada moment tuż po tym właśnie utworze. Promises the Cranberries to na finał tej kolejnej godziny naszego czwartkowego spotkania.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako Chassis Zero, który poszedł na aukcji charytatywnej, tenże Luce, za 40 milionów dolarów.
0: Łukasz Bąk.
2: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12-teczkę.
0: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! Nowy drifterzy!
4: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. Każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz!
6: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
6: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
5: A pan wie, jak to objechać?
7: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
8: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: 19 lat więzienia dla Patryka F. Jest wyrok w sprawie tragedii w Międzyzdrojach. Udało się postawić wykolejoną lokomotywę. PKP szacuje straty po katastrofie. W raporcie Bydgoszcz i coraz mniej czasu na znalezienie studenckiego lokum.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał Patryk F., sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach. Sąd odrzucił wersję oskarżonego o rzekomej próbie samobójczej. Czyn został zakwalifikowany jako śmiertelny wypadek drogowy.
3: Nie wiem, czy to zdarzenie spędza panu sens powiek, natomiast jedno jest pewne, że czeka pana długa droga i ciężka praca nad samym sobą, aby w przyszłości mógł pan sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zasłużył pan na życie wśród ludzi, którzy ponad wszystko cenią sobie życie.
1: Mówił po wyroku sędzia Michał Krzywulski w grudniu 2023 roku, dzień przed Wigilią. Patryk F., będąc pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby, przeżyła tylko 13-letnia córka.
4: Żaden wyrok mnie nie ukoi bólu. Nawet nie wiem, jaki był. To dla mnie to

0: Akcja służb.
1: Przed południem rozpoczęło się podnoszenie lokomotywy. Najpierw inżynierowie musieli zamontować potężne odciążniki, żeby zabezpieczyć dźwigi przed przewróceniem. Poszły w ruch liny i łańcuchy. Udało się podnieść i wkolić na tor potężną lokomotywę, która w wyniku uderzenia w ciężarówkę obróciła się na torowisko o 180 stopni. Teraz policja będzie przeprowadzać kolejne czynności.
2: Wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są przedmioty osobiste.
1: Mówiła inspektor Katarzyna Kucharska, rzecznik mazowieckiej policji. Teraz, gdy lokomotywa wreszcie stoi na torach, ekipy techniczne natychmiast biorą się za wymianę zniszczonych podkładów i szyn.
0: A kolejarze zapowiadają, że naprawa pierwszego toru potrwa do jutrzejszego popołudnia. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych wizytuje miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wśród wskazanych przez nasz rząd lokalizacji, między innymi okolice Wrocławia i Poznania. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać decydentów, że powinien być to Poznań.
3: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak i ja.
0: Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i podkreśla, że w stolicy Wielkopolski stacjonują już jednostki amerykańskie.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Coraz mniej czasu na znalezienie studenckiego lokum. Kto będzie czekał na ostatnią chwilę, może mieć problem. Niektórzy chcą zamieszkać w akademiku, inni szukają mieszkania na wynajem. Jak wyglądają poszukiwania w Bydgoszczy, sprawdził nasz reporter Dawid Olszewski.
5: Dostępne pokoje są jeszcze w akademikach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Wolne miejsca znikają, przyznaje kanclerz uczelni Monika.
6: To oczywiście kwestia związana z finansami, ale myślę, że też coś, co jest bezcenne, czyli atmosfera mieszkania w akademiku.
5: W akademiku zamieszka Wiktoria, która nie rozważała nawet wynajęcia pokoju na wolnym rynku.
7: Mam znajomych, którzy wynajmują mieszkania, kwoty są sporo wyższe.
5: Wolne miejsca są na Politechnice Bydgoskiej. Tutaj pokój jednoosobowy kosztuje 720 zł miesięcznie. Dwuosobowy jest o niecałe 200 zł tańszy. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ma dwa akademiki, jeden świeżo po gruntownym remoncie. I to właśnie w nim pokoje są najdroższe.
8: Pogoda.
0: Front atmosferyczny, z którym mieliśmy do czynienia w środę i ostatniej nocy, już się przemieścił poza wschodnie granice naszego kraju, więc dziś jeszcze dość spokojnie. Temperatura od 17 stopni na Pomorzu i Podhalu do 22 na południowym wschodzie, a wiatr umiarkowany. Tymczasem w piątek będzie deszczowo z temperaturą od 11 stopni na Podhalu przez 17 w centrum do 20 na zachodzie i będzie wietrznie.
9: A ja mówię dzień dobry, w czwartek, 10 dzień września, jest 5 minut po 17. Michał Cieślik z tej strony. Dzisiaj właśnie w takim składzie spędzamy to czwartkowe popołudnie. Do 18 jesteśmy razem, także zapraszam bardzo gorąco. I już w blokach startowych Billy Idol, który za chwilę zagra jeden ze swoich największych hitów. Rebel Yell. Lada moment.

Red Hot Chili Peppers w Esterok. Snow. No nie, aż tak to nie. Od 11 na Podhalu do 20 na Zachodzie. Taki piątek nam się szykuje, więc póki co jesiennie się zrobi. Choć z tym śniegiem, żeby nie było w tym utworze, to zupełnie o coś innego chodzi. 10 września w kalendarzu. Przypominam, tak przeglądam sobie dzisiejsze kalendarium. Guy Ritchie ma dzisiaj swoje urodziny. Ten od Przekrętu, Rock'n'Rolla czy Sherlocka Holmesa. Jeden z najbardziej rock'n'rollowych reżyserów, tak bym go opisał. No a jego Gentlemani z 2019 roku. No to już absolutny sztos. Polecam, jeżeli Państwo nie mieli okazji. Wszystkiego dobrego, urodzinowego zatem dla pana Gaja. No i do tego dla wszystkich świętujących dzisiaj 9 września właśnie. Wszelkie okazje. 18 po 5. Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Przed nami Westerok.

0: Behind Blue Eyes. No i śpiewał nam facet, którego imię pojawia się w jednym z najbardziej kultowych cytatów, jeżeli chodzi o polską komedię. W sensie, że chcieliście jego, wiadomo, teraz on wiadomo co was. Fred, Ders i Limp Bizkit z własną wersją wielkiego hitu The Who. Już za nami w ST Rock. To teraz chwila przerwy, a później zagram państwu kult.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3 przez 3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
8: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
9: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
8: A pan wie, jak to objechać?
10: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: To był Kult i The Ani w ST Rock. No a my zbliżamy się do 17.30. Jak ci się podobało to podprowadzenie
1: tylko
0: do raportu?
1: Tak. Mnie widać następnym razem.
0: Ania pojawiła
1: Zostanę
0: się.
1: Zostanę do północy.
0: Ania pojawiła się w studiu. No i teraz przedstawi nam najnowszy raport, a potem jeszcze sprawdzimy, co w sporcie. Zaczynamy.
2: SK Rock. Raport.
1: 17.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. 3 miesiące bez prawa jazdy za wjechanie na przejazd kolejowy mimo zakazu, a 3 lata za spowodowanie w ten sposób wypadku. To propozycja zaostrzenia przepisów dla kierowców po katastrofie pod Radomiem. Nad zmianami w trybie pilnym pracuje Ministerstwo Infrastruktury. Według Adriana Furgalskiego z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR zaostrzenie kar może poprawić bezpieczeństwo, ale najpierw trzeba usprawnić system ich egzekwowania.
3: Połowa mandatów się przedawnia, bo bawimy się w kotka i myszkę. Kto kierował samochodem? Nie ja, ciocia. Tu znów jest kolejna reforma, o którą się każdy dotychczas minister i rząd potykał, czyli przyspieszenie egzekwowania tych mandatów.
1: W Sokolnikach Suchych pod Radomiem w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych.
2: To jest raport.
1: Umorzone śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach. Taką decyzję równo rok po tych wydarzeniach podjęła prokuratura okręgowa w Lublinie. W nocy z 9 na 10 września 2025 roku rosyjskie drony wdarły się do Polski. W czasie neutralizacji 3 bezzałogowców w okolicach miejscowości Wyryki rakieta wystrzelona przez pilota myśliwca F-35 uderzyła w dach budynku mieszkalnego. Wciąż trwa śledztwo w sprawie kilkunastu rosyjskich dronów, które rok temu naruszyły polską przestrzeń powietrzną.
2: SK Rock Sport.
1: Pewne zwycięstwo biało-czerwonych na początek Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze pokonali 3-0 Portugalię.
4: Przewaga ogromna, aby tak dalej.
5: Było lekko, łatwo i przyjemnie.
6: Łatwo, na pewno przyjemnie.
7: Byliśmy trochę lepsi.
8: Dużo lepsi.
7: No dużo, dużo.
8: Dobry rozruch, piękny, zrobiony wstęp. No aby tak dalej.
6: Musimy to wygrywać, wszystko.
1: W strefie kibica w Bełchatowie był Rafał Różycki, a kolejny mecz Polaków w sobotę z Izraelem. Klaudia Kazimierska, Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Maria Żodzik, a z panów Jakub Szymański, Paweł Fajdek, Mateusz Kołodziejski i Dawid Wegner. 8 Polaków wystąpi w pierwszej edycji Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce Ultimate. Zawody rozpoczną się jutro w Budapeszcie i potrwają do niedzieli. Ultimate Championship, czyli rodzaj ostatecznych mistrzostw czy mistrzostw mistrzów, to najnowsza pozycja w lekkoatletycznym kalendarzu. Będą odbywać się w latach parzystych, w których nie są organizowane Mistrzostwa Świata. Wystąpią w nich mistrzowie olimpijscy, świata, zwycięzcy diamentowej ligi i zawodnicy wyłonieni na podstawie rankingu.

0: Buchej w Esterog, a jutro znowu pójdziemy nad rzekę, śpiewała Katarzyna Nosowska. Jutro, taki wyjątkowy dzień, 11 września, wiadomo, od ćwierć wieku najmocniej sklejony z tym, co działo się tego dnia w 2001 roku za oceanem. Naprawdę trudno w to uwierzyć, to już 25 lat mija od tamtego właśnie 11 września. 19 minut póki co do 18 pozostaje. Hej i list już za nami, teraz robimy sobie chwilę przerwy, po niej wracamy z Queenem. Breakthrough to lada moment na naszej antenie.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

węża w kieszeni raczej nie ma, ale w domu niewykluczone. Jest wielkim fanem węży. Ostatnio naukowcy z Field Museum w Chicago oficjalnie nazwali nowo odkryty gatunek węża ziemnego z Nowej Gwinei Lilaphis slashi. Innymi słowy, wąż ziemny slasha. No i muzyk przyjął tę decyzję z wielkim zadowoleniem. Wąż jest niejadowity, jak się okazuje, mierzy około 70 cm i charakteryzuje się ciemnobrązowym ubarwieniem. No i na cześć slasha gitarzysty Guns N' Roses właśnie ten gat został nazwany. Lilaphis slashi. Ładnie, prawda? Slash już za nami w Westerok w towarzystwie Mosa Kennedy'ego Anastasia. Za 6 minut będzie 18. Teraz Run DMC i Aerosmith Walk This Way.

0: Walk This Way, Run DMC, Aerosmith. Na koniec godziny i naszego czwartkowego spotkania. Ja do Państwa wracam jutro chwilę po 12, a o tej porze powróci do Państwa Zygmunt. Dawid Zygmunt, który już przywita się z Wami w piątkowej kolumnie Zygmunta. To jutro po 15. Za chwilę 18, za chwilę najnowszy raport, no a potem już Michał i czwartkowy radar. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Michał Cieślik odmeldowuje się. Do jutra tymczasem.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze?
6: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
8: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
9: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
1: Reklama.
10: Polska musi być gotowa na prowokacje. Premier otrzymał raport od szefa CIA. Opóźnienia pociągów mogą być duże. Jutro protest maszynistów w całym kraju. W raporcie Food Fest rusza kulinarna podróż z Łodzi za ocean.
11: SK Rock. Raport.
10: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
12: Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
10: Jak zaznaczył szef rządu po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie, raport od Johna Radcliffe'a jest dość precyzyjny. Premier ujawnił też, że ostatniej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych.
12: Dzisiaj w nocy, dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich, udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji, także jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
10: Rząd bierze pod uwagę również prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju.
11: To jest raport.
10: PKP Intercity nie planuje odwoływania połączeń, ale opóźnienia pociągów mogą być duże. Jutrzejszy protest maszynistów może oznaczać kolejowy paraliż w całym kraju i to mimo złagodzenia jego formy. Pierwotnie akcja miała trwać całą dobę, dziś od północy. Po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się, by zakończyć się już w południe.
13: Tak, żeby dać szansę
1: szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu. Będzie polegał na ograniczeniu prędkości na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę.
10: Mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. PKP Intercity ostrzega, że mimo skrócenia protestu część pociągów może mieć bardzo duże opóźnienia. Dla podróżnych szykowana jest komunikacja zastępcza. Przewoźnicy mają też wzajemne honorowanie bilety.
13: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy

0: Szersza rozmowa może być pierwszym krokiem do uzyskania potrzebnej pomocy.
1: My nie powinniśmy bać się pytać o myśli samobójcze, bo i to pokazują już ogromne badania i prowadzone od wielu lat i nawet metaanalizy różnych badań, że pytanie o myśli samobójcze nie zwiększa prawdopodobieństwa wystąpienia tych myśli i nie zwiększa prawdopodobieństwa wystąpienia zachowań samobójczych. Działa wręcz odwrotnie, bo tak naprawdę my dajemy takiej osobie uwagę i możliwość powiedzenia o tych trudnościach, w których się znajduje.
0: Mówi dr Daria Biechowska, ekspert Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: To będzie kulinarna podróż z Łodzi za ocean. W piątek rusza 10. edycja Jemy w Łodzi Food Fest. W tym roku na festiwalu królować będzie kuchnia amerykańska. Będzie można spróbować prawie 30 dań w oryginalnej odsłonie.
3: Wyobraźnia kucharzy łódzkich nie zna granic.
4: Tak, i to jest fajne i ten festiwal, każdy zresztą festiwal, motywuje ich do tego, żeby coś fajnego wymyśleć. Izabela Borowska, Jemy w Łodzi. Bo nie oszukujmy się, nie na co dzień zjemy sernik polany syropem klonowym z plasterem bekonu.
3: No i znowu będziemy się obiadać.
4: Niektórzy sięgnęli po klasykę, będzie bardzo dużo żeber wołowych, które co się okazuje wcale na co dzień tak nie goszczą w naszych restauracjach. Natomiast poza takimi klasykami podanymi w ciekawej formie znajdziemy też na przykład takie fuzje kuchni, czyli na przykład mamy ramen z amerykańskim pastrami, mamy udon, azjatyckie danie, tym razem z kurczakiem buffalo.
0: Tematem zajęła się Elżbieta Piotrowska.
5: Pogoda.
0: Noc pogodna, nad ranem na krańcach południowych opady deszczu, na północy opady, a także silne zamglenia. Temperatura od 6 do 11 stopni, nieco chłodniej będzie w województwie świętokrzyskim, tam 5 kresek. Jutro pochmurno, na południu opady deszczu o charakterze ciągłym, temperatura 11 stopni na Podhalu, 13 w Małopolsce, 17 w centrum, do 20 stopni na zachodzie.
5: SK Rock Radar.
6: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze chyba jako pierwsi zaczniemy mówić o świątecznych utworach. Zahaczymy także o nie najlepsze wiadomości płynące z obozu New Order. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który zostanie wyjątkowo doceniony w tym roku. Ale do tego tematu wrócimy bliżej 20 w Nirwanie. A chodzi o... O nich, to Nirvana. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. To Smells Like Teen Spirit.

to It's No Good, to Depeche Mode. Oceńcie, czy to dobrze, czy niedobrze. W Polsce, kiedy zerkamy na różne wydarzenia, zerkamy przede wszystkim na sklepy. Tak, drodzy Państwo, bo jeśli we wrześniu pojawiają się w dużych sklepach spożywczych znicze, to jest lekka przesada. Natomiast, żeby ktoś dzisiaj, 10 września, zaczął mówić o tym, że robi płytę świąteczną, ale nie na święta w listopadzie, tylko w grudniu, to już jest lekka przesada i lekka paranoja. Ale takie słowa padły w najnowszym podcaście Call Her Daddy, w którym pojawiła się właśnie Alanis Morissette. I to z jej ust padło, że to ona będzie nagrywać nowy utwór z panem Martinem Shortem. To jest 70-kilkuletni, legendarny kanadyjsko-amerykański aktor komediowy, scenarzysta i wokalista, znany chociażby z takiego serialu Zbrodnie po sąsiedzku. Jeśli nie znacie, no to przynajmniej głos może kojarzyć będziecie, a jeśli nawet głosu nie kojarzycie, no to Alanis Morissette wam pomoże, no bo nowy utwór będzie właśnie z tym aktorem. Zapytana, dlaczego teraz ta płyta i dlaczego ta kompozycja, mówi, że w ciągu ostatnich kilku lat co roku w święta Bożego Narodzenia śpiewali mniej więcej jedną piosenkę. Mówi, że uwielbia śpiewać te piosenki. Napisałam kilka nowych piosenek i właśnie nagraliśmy płytę. To my czekamy, drodzy Państwo, aż ta płyta będzie miała swoją premierę. Myślę, że bliżej jednak świąt Bożego Narodzenia. No i chyba oficjalnie można powiedzieć, jesteśmy pierwsi. No brakuje, żebyśmy jeszcze tylko zagrali Last Christmas. Ale to już w ogóle byłaby przesada. To Alanis Morissette. Na szczęście jeszcze nie świątecznie.

Słuchajcie, to wszystko wina pani Alanis Morissette. To ona we mnie zakorzeniła taką myśl, że kończy się powoli rok. Ja wiem, że mamy dopiero 10 września, ale ja zamiast myśleć o tym, co wydarzyło się nad jeziorem w Genewie, w Szwajcarii, nad jeziorem w Montreux, to ja myślę, drodzy państwo, o małym podsumowaniu 2026 roku, takim muzycznym podsumowaniu. I to był bardzo dobry rok dla zespołu Deep Purple. Panowie w końcu wydali płytę Splat. To był dobry następca krążka Równa się 1, ale z drugiej strony przede wszystkim panowie udowodnili, że w tym wieku nadal można, nadal się chce i nadal się pragnie wydawać muzykę. I to jest chyba najważniejsze dla każdego fana zespołu Deep Purple. Z drugiej strony rodzi się też pytanie, czy zespół U2 zdąży natomiast wydać swoją już zapowiedzianą nową płytę. Ma się podobno pojawić jeszcze w tym roku. No przydałoby nam się do małego podsumowania. To Street of Dreams i nowe U2.

0: fani już odliczają dosłownie dni do tego, co wydarzy się 30 września, kiedy w kinach przyjdzie nam zobaczyć najnowszy film dokumentalny o zespole Linkin Park, czyli Unshatter. To będzie powrót zespołu, to będą nowi muzycy, to będą archiwalne nagrania, w końcu to będzie 115 minut wyjątkowego seansu dla wszystkich fanów Linkin Park. A do tego zespołu jeszcze wrócimy także w kontekście nowej wokalistki.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia.
2: Kawałki mojego życia.
1: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Wspominasz chyba wspaniałą swoją rolę życia Rico w Pingwinach z Madagaskaru.
4: Ja w ogóle nie rozumiem. No błagam cię. I ludzie mnie kojarzą z tego, stary.
1: Kawałki mojego życia.
5: Dzień dobry, Janusz Zadura się nazywam, a dzisiaj wieczorem o 21:00 Wojtkowi powiedziałem, co ma zagrać muzycznego. Polecam, to będzie dobry program, bo Wojtek zadał mi pytania, a ja go i tak zagadałem. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia.
3: Tak było, zapraszam.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją Krainę Czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
12: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
13: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
14: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
13: A pan wie, jak to objechać?
15: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
16: Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową.
2: Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
18: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
19: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
20: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Doskonale. Kupujemy.
20: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
23: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
22: Znaczy Frosta kupiłeś?
23: Proście, się nie da.
24: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
25: Reklama. Dobrze rokuje.

I czekając, aż Jędrzej znajdzie te swoje wszystkie części od zestawu, oddajmy głos dzisiaj perkusiście Joy Division i New Order. Tym bardziej, że pan Steven Morris ma dla nas smutne informacje. Jak poinformował dzisiaj w magazynie Rolling Stone, nie chce rozwodzić się nad tym, co to za choroba, ale jak mówi, jest całkiem poważna. To nie jest coś, na co ktoś znajdzie lekarstwo. Co to oznacza? No to znaczy, że sam mówi, że nie wie naprawdę, jak to wszystko będzie wyglądać, jeśli chodzi o przyszłość, jeśli chodzi o koncertowanie, ale mówi, że gdyby ta trasa koncertowa była nieco bliżej, bo mówi, że gdyby ten koncert gdzieś niedaleko, to jest pewien, że dałby radę. Mówi, że to jest dla niego katastrofa, gdyby miał porzucić perkusję. Na pewno go zobaczymy 14 listopada w Los Angeles. W końcu chyba nie porzuci możliwości dołączenia w tym roku do Rock and Roll Hall of Fame. Do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać. To Blue Monday w SC Rock.

0: To jeden z tych magicznych utworów, który powstał w zaledwie 10 minut w studenckiej garderobie po bardzo nieudanym koncercie zespołu Free. Wszystko zmieniło się w 70 roku, kiedy panowie wydali te wyjątkowe nuty sprzed lat. Za nami All Right Now, a już za kilka chwil będziemy zerkać także na nowość od zespołu Ira.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Gotuję Paskala Brodnickiego.
3: Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
2: Czy to jest ta babcia, co robiła tak tyle nadziewane marcepanem i obsypane wiórkami kokosowymi?
3: Tak, to jest prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę, wszystko wiesz. To jest właśnie to, ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcepan był tak idealny.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
12: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3 przez 3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
18: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
17: A pan wie, jak to objechać?
19: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
2: Reklama.
3: Escaro Radar.
4: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze premiera nowego utworu zespołu Ira. Sprawdzimy także, jak czuje się Billy Joel po dzisiejszym wyznaniu. Ale zanim to wszystko, zapraszam do dołączenia do naszej wesołej ekipy. Drodzy Państwo, zerkam sobie na listę obecności. Proszę bardzo, dzieci z Bullerbyn są, Bolek i Lolek jest, Tytus, Romek i Atomek także się zameldował. W takim razie czas na najlepszą załogę. To Hurt, to załoga G, to właśnie o 19 w czwartek, 10 września. Witam się ja, Michał Prokopowicz, no i zapraszam do 21.
5: Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia-

i aby te nowe dźwięki przedstawione dzisiaj przez zespół Ira doczekały się takiej pamięci jak te sprzed ponad 40 lat. To panie i panowie, czas na dzisiejszą zapowiedź zespołu Ira. Chodzi o nową kompozycję Za każdy dzień. To jest zapowiedź nowej płyty, która pojawi się na początku 2027 roku. No i okazuje się, że Artur Gadowski znalazł chwilę czasu, by tak naprawdę między tymi swoimi wojażami motocyklowymi wejść do studia i zarejestrować także ten nowy utwór. Jak mówi, wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Przygotujcie się na potężną ścianę dźwięku. Gitary brzmią tu tak drapieżnie i mięsiście, że od pierwszych sekund ciarki gwarantowane. W takim razie, skoro sam Artur Gadowski gwarantuje, no to sprawdzamy.

A wy wierzycie, że Gansi jeszcze wydadzą chociażby jedną, jakąkolwiek płytę? Pamiętam, jak jakieś 2 tygodnie temu Slash zapowiadał, że pracują nad nowymi dźwiękami, ale jak tu siedzę od 10 lat, słyszę to średnio raz na rok, raz na 2 lata i niewiele z tego wynika. Ale może to kwestia tego, że ja jestem człowiekiem małej wiary, a pan Slash ma dużą wiarę i spełniają się jeszcze jego marzenia. Ba, w końcu naukowcy ostatnio z Field Museum w Chicago oficjalnie nazwali nowo odkryty gatunek węża ziemnego i to z Nowej Gwinei, właśnie nazwali go imieniem Slasha. Wąż ziemny Slasha, tak nazywa się to piękne dzieło natury. W końcu Slash jest miłośnikiem gadów i właśnie dostał własnego gada. Jest podobno bardzo zadowolony z tego faktu. My będziemy nie mniej zadowoleni, jeśli panowie z Royal Blood będą podążać tę obraną przez siebie ścieżką przy okazji nadchodzącej płyty Dead Company. To 5. studyjny krążek, który 13 listopada będzie miał swoją premierę, a to jest mała zapowiedź właśnie tej nowej płyty, tego ważnego muzycznego duetu.

0: chyba niezłym faux pas by było, gdybym powiedział, że na stare lata pan Brian May postanowił wejść w świat metalu. No bo w końcu na jakie stare lata, jak teraz będziemy mówić o płycie artysty, który ma 95 lat. Drodzy Państwo, William Shatner, kapitan Kirk z serialu Star Trek, postanowił wejść w świat metalu. Wyda wyjątkową płytę, na której pojawił się gitarzysta zespołu Queen, pan Brian May, zagra tam solówkę, ale także muzycznie pojawi się tam Rob Halford z Judas Priest, Richie Blackmore czy sam Zakk Wylde. Brian, zapytany o tę płytę, mówi, że metal sprawia, że wyobraźnia jest głośna, a ten album to połączenie sił. Każdy artysta wnosi swój ogień, swoją precyzję i swój chaos. Jak mówi, wybrałem ich, bo mają coś do przekazania i dlatego, że metal wymaga szczerości. Za chwilę u nas szczere wyznanie od Billego Joela.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako Chassis Zero, który poszedł na aukcji charytatywnej tenże Luce za 40 milionów dolarów.
1: Łukasz Bąk.
3: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. Każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
15: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
16: No tak.
15: A teraz jedziemy do Faktory.
16: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
17: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
18: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
16: Koncert?
18: Lepiej, festiwal.
16: A kto gra?
18: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
16: Okej, okay, na taki festiwal to ja idę.
18: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
19: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
20: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga! Z kodem RADIO wybrany asortyment 20% taniej.
21: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
22: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
23: Reklama.

To mały przedsmak wczoraj zapowiedzianej nowej płyty Bryana Adamsa, a przed nami bardzo ważne informacje od Billego Joela, który po raz pierwszy tak otwarcie opowiedział o swoich problemach zdrowotnych, które też zmusiły go do przerwania koncertowania. Mowa o tym 77-letnim muzyku, który przeszedł operację mózgu, no i powiedział, że ten zabieg się udał. Powiedział, że po zabiegu jego pamięć, równowaga i codzienne funkcjonowanie uległy poprawie i dodał, że nigdzie się nie wybiera, jest tutaj i nadal będzie tutaj. My trzymamy kciuki oczywiście za szybki powrót do zdrowia Billego Joela, no i także za powrót ten sceniczny. Tęsknimy za tymi klasycznymi dźwiękami. To We Didn't Start the Fire w SC Rock.

0: I nawet taki facet jak Dave Grohl z Foo Fighters miał jeszcze do niedawna niespełnione muzyczne marzenie. Aż panowie kilka dni temu zagrali przed AC/DC i wszystko stało się jasne. Dave Grohl mówi wprost: witajcie w moim marzeniu z dzieciństwa. Gratulujemy, no i czekamy na więcej informacji, co teraz stanie się największym marzeniem samego Dave'a Grohla.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mieszkańcy indonezyjskiej wyspy Sulawesi już 25 tysięcy lat temu wykorzystywali orzechy betelowe jako substancję psychoaktywną.
3: Ale o tych orzechach śpiewał nawet Shaggy. Betelowe, love, love, love.
4: Powiem, czekaj, musiałem pokleić, ale mam. O stalowej lince też śpiewał, pamiętasz?
3: Tak, stalowa, love, love. To prawda, piłeczka też była dla mnie pół życia bardzo ważna. Oglądałem wszystkie Mistrzostwa Świata Europy z ojcem zresztą od roku 86. Byłem zainteresowany, byłem wkręcony, grałem, aż w końcu więzadła powiedziały i się skończyło.
4: No widzisz, do mojego taty na przykład piłeczka zawsze była ważna. Chodził i piło.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Este Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
11: Koncert?
10: Lepiej, festiwal.
11: A kto gra?
10: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
11: Okej, na taki festiwal to ja idę.
10: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na

0: Kwaśne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
3: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Reklama. SK Rock Radar.
9: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze czeka nas premiera nowego utworu Nothing But Thieves. Zahaczymy o wczorajszy koncert Soundgarden. Pojawi się także wątek wyróżnienia dla Nirwany. SK Rock. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który w końcu ogłosił swój wielki powrót. To Måneskin. A powrót już w lutym przyszłego roku.

Oj, wiem, Hans, wiem. To Lux Torpeda Akustyczny. Drodzy Państwo, to jest ten moment. Ten moment! Bo na pierwszy rzut oka, jak ktoś dzisiaj włączył nasz czwartkowy radar, pomyślał, zaczynają od Nirwany, no bo w końcu dzisiaj bardzo ważny jubileusz. 35. rocznica wydania singla Smells Like Teen Spirit. Dlatego dzisiaj w radarze pojawiła się Nirwana i pojawi się po raz kolejny. Pojawi się dlatego, że pod koniec września w Los Angeles odbędzie się ceremonia wręczenia nagród MTV Video Music Awards. Dlaczego mówię o Nirwanie? Skoro właściwie MTV dzisiaj kojarzy się raczej z nastoletnimi ciążami, no bo jest taka nagroda bardzo ważna, ikoniczna, MTV Video Vanguard Awards. To jest specjalna nagroda wręczana przez MTV podczas tych nagród za wkład w kulturę stacji. No i na szczęście, co po niektórzy nie zapomnieli, że ta kultura muzyczna jest ważna, dlatego przez te wszystkie lata tę nagrodę otrzymał i David Bowie, i Michael Jackson, R.E.M., U2, Duran Duran i jeszcze innych, cała masa wspaniałych artystów. A teraz do tej plejady dołącza także Nirvana. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać bliżej oczywiście tego pięknego jubileuszu. Natomiast u nas muzycznie, koncertowo sprzed lat, a propos MTV i ich serii Unplugged.

A skoro już jesteśmy przy tym uderzeniu, tym razem od zespołu The Offspring, to poczekajcie na dzisiejsze uderzenie od zespołu Nothing But Thieves. Bo nie przeciągając, próbuję jeszcze zmieścić 7-minutową klasykę od Floydów, więc sami rozumiecie. Drodzy Państwo, dzisiaj Nothing But Thieves. Ten zespół przedstawił swój czwarty i ostatni wyjątkowy singiel, bo z jednej strony oferując łagodniejszy, bardziej surowy charakter oraz zachowując rockową energię, a z drugiej strony ten singiel A Different Kind of Happiness zaczyna się tak nastrojowo na początku, a później dosyć mocno wybucha przy okazji refrenu. Dlatego nie czekając, sięgnijmy po te nowe dźwięki od Nothing But Thieves premierowo na antenie Elski Rock. Mówiłem, że będzie łagodniej nie tylko. To A Different Kind of Happiness.

0: Jak nie wiem, czy to nie jest do końca zdrowe tak przez 7 minut mieć ciarki na całym ciele, bo zakładam, że macie podobnie jak ja. To High Hopes, to Floyd i Westerok. A jeśli ta kompozycja, ten piękny numer nie wywołuje u was ciarek, no to może wersja z Towarzystwem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod batutą Zbigniewa Preissnera zrobiłaby nieco lepszą robotę. Idealnie się składa, drodzy państwo, dlatego że David Gilmour ostatnio podzielił się na swoim kanale YouTube'owym za darmo koncertem sprzed 20 lat ze Stoczni Gdańskiej. Polecam bardzo serdecznie, gdybyście chcieli właśnie przekonać się, jak może brzmieć ta wyjątkowa nuta nieco jeszcze inaczej.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Gotuję Pascala Brodnickiego.
3: Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałat, tak, że krewetki skakają, nie? To się nazywa Jumping Shrimp Salad się nazywa.
2: Na co byś stawiał?
3: Ja bym stawił na żurek, bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen. Ten chłonnik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stuningowany przez Polacy i ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no. Jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu różowe coś do jedzenia, to jest nasz gazpacho.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

to Soundgarden. To zespół, który wczoraj zagrał w przerwie meczu otwierającego nowy sezon NFL, a do składu dołączył także gitarzysta Pearl Jam Mike McCready. I zanim zaczniecie się zastanawiać w takim razie, kto był wokalistą przy okazji nieobecności pana Chrisa Cornella, także przy okazji tych dwóch kompozycji Outshined i Spoonman, które wczoraj można było usłyszeć, to była to, drodzy państwo, Taylor Momsen z formacji The Pretty Reckless. Zresztą ten zespół towarzyszył Chrisowi Cornellowi na trasie koncertowej z Soundgarden w 2017 roku. Także po śmierci Chrisa Cornella to właśnie pani Taylor Momsen wykonała brawurową kompozycję chociażby Rusty Cage w 2019 roku przy okazji koncertu ku pamięci Chrisa Cornella. Pamiętamy także koncert ku czci Taylora Hawkinsa, gdzie pani Taylor Momsen wykonała Black Hole Sun od Soundgarden, więc blisko była, jest i zawsze będzie zespołu Soundgarden. Zresztą zawsze wypowiadała się w samych superlatywach na temat właśnie tego pamiętnego, grunge'owego składu. Przed nami Johnny Marr, It's Time, czyli nowe dźwięki od gitarzysty zespołu The Smiths, no i także zapowiedź czegoś nieco większego.

0: I tymi pięknymi dźwiękami od zespołu Queen kończymy nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie w Radarze. A już za kilka chwil u Wojtka Góralskiego w kawałkach mojego życia o swoich muzycznych inspiracjach opowiadać będzie Janusz Zadura, polski aktor dubbingowy i dziennikarz. Więcej już za kilka chwil w SC Rock. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. Pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dokończ piosenkę. Ja kroję bogatych i biednym daję. Bierze 8%, bierze tak wam się 8%. Wydaje.
3: Panowie chór.
4: Loli, ty! Nierozśpiewany jestem.
1: Kawałki mojego życia.
3: Dzień dobry, Janusz Zadura się nazywam, a dzisiaj wieczorem o 21:00 Wojtkowi powiedziałem, co ma zagrać muzycznego. Polecam, to będzie dobry program, bo Wojtek zadał mi pytania, a ja go i tak zagadałem. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia.
2: Tak było, zapraszam.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
1: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na audycję Kawałki mojego życia w SC Rock. Dzisiaj ze mną i z Państwem Janusz Zadura. Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie.
3: Bardzo miło. Bardzo miło, Wojtku, że mogę tutaj być, mogę poznać Cię osobiście.
2: To ja to powinienem powiedzieć.
3: Nie, chciałem powiedzieć, że podziwiam Cię zawodowo. Jesteś super dziennikarzem i w ogóle bardzo jestem rad, że tutaj jestem.
2: Nie no, miło tak powiedzieć komuś, kogo w ogóle się nie zna, nie? Ale widzę, że masz formułkę przygotowaną, szanuję bardzo uprzejmie. Proszę
3: a
2: Państwa.
3: Nie uczyłem się na pamięć, tak poszedłem.
2: To tak mówisz, a powiem, będzie mu miło, nie? Co? Może nie uwierzy.
3: Nie, teraz mi to wpadło.
2: A, widzisz, że lepiej. Mówisz, a niech ma. Proszę Państwa, gdyby ktoś z jakiegoś powodu nie kojarzył, to od razu zdradzam. Dziennikarz, prezenter, prezenter radiowy, prezenter telewizyjny, aktor, aktor dubbingowy i tutaj chyba będzie najwięcej do powiedzenia, lektor, człowiek, który też pracował lata w radiu, w telewizji. No o tym wszystkim sobie zdążymy pogadać, szczególnie w wersji podcastowej. Gdybyście się zastanawiali, to jest gość, który też swoim głosem obdarzył na przykład Lokomotywę Tomka.
3: Och, tak.
2: Ktoś, kto ma dzieci, na pewno kojarzy. Ktoś, kto słucha audiobooków, to ja osobiście na przykład jestem na etapie Jadzi Pętelki, Stasia Pętelki, cała rodzina Pętelków, to u nas jest Janusz Zadura.
3: Jest fajny. No. I zacznijcie słuchać Tapiego i Cukierka.
2: To też zacząłem, poleciłeś.
3: Proszę cię.
2: Ale dzisiaj też pogadamy o muzyce, bo jak się okazuje, też, że tak powiem, masz sporo do powiedzenia na temat muzyki okołorokowej.
3: Ja w ogóle bardzo dużo słucham muzyki. Bardzo dużo słucham muzyki klasycznej, ale w związku z tym, że jesteśmy w radiu, Gwiazdka Rock, to kiedy powiedziałeś mi o swoich 10 wyborach, no to siedziałem, kombinowałem i myślę, że te 10 kawałków, które zaproponowałem, to są te kawałki, które coś dla mnie w ogóle generalnie w moim życiu znaczą.
2: Mm-hmm. To świetnie się składa, bo na tym polega ta audycja.
3: Naprawdę?
2: Tak, strzeliłeś się idealnie.
3: Super, intuicyjnie to poczułem.
2: Proszę Państwa, kawałek numer 1. Janusz Zadura, James Brown, I Feel Good.
3: Oczywiście zawsze. Od teraz do za 1000 lat.

0: Wracamy, proszę Państwa, w kawałkach mojego życia. Dzisiaj Janusz Zadura, dzisiaj o lektorstwie, aktorstwie jeszcze sobie sporo porozmawiamy.
1: I feel good, to swoją drogą, wiesz, powiem Ci jeszcze, że ja generalnie swoje życie ustawiam pod to, żeby było dobrze. Ale nie tylko egoistycznie mnie, ale innym ludziom ze mną. Ja sobie tak myślę, teraz jest taki hejt okropny, się porobił. I ja sobie myślę tak, jeżeli hejtujecie, to musicie spodziewać, że to do Was wróci, no bo to zawsze wraca.
0: Dobrze, proszę Państwa, kawałek numer 2, AC/DC, Thunderstruck.
1: Och, to ma przytup. I to taki... Ja generalnie w swoim życiu co chwilę mam jakiś grzmot, z którym muszę sobie radzić. Na swoje własne życzenie albo na życzenie od szefa z góry. Nie wiem. Jako, że nie wierzę w przypadki, po prostu te grzmoty przyjmuję. I to AC/DC nie tylko tekstowo, ale przede wszystkim muzycznie i to, co robi perkusista i to, jaki to ma rytm, to mnie to tak nakręca, to mi daje tyle energii. Zresztą niech to wszystkim da kawałek dobrej energii, bo to jest kawał dobrej, rytmicznej, mocnej muzy.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Tak sobie wyobrażam, jak idziesz do studia czytać Lokomotywę Tomka i słuchasz Żartuję oczywiście, ale wiesz, jak cię napędza do pracy, to na... Janusz Zadura cię razem z nami w studiu SC Rock, Greta Van Fleet jako kawałek numer 3. Mamy tutaj Highway Tune, chociaż zaznaczyłeś mi wcześniej, że tak naprawdę każdy kawałek z ich twórczości.
2: To jest w ogóle niesamowite. Kiedy oni wypłynęli? Parę lat temu.
1: Właśnie niedawno, to jest stosunkowo jeszcze świeży zespół.
2: Bardzo świeży.
1: Już może ochłonęli, już ich nikt nie nazywa drugimi Led Zeppelin?
2: Ale nie, ale na początku, właśnie to jest to. Na początku usłyszałem, żona mi puściła, usłyszałem i miałem takie zaraz. Robert Plant? Jak
1: no,
2: to?
1: No, przecież to już było, nie?
2: No jak to? I patrzę na tego młodego chłopaka, który kompletnie nie przypomina Planta. Oni grają jak Zeppelini. Mam takie 70 lata wróciły?
1: No.
2: Ze wszystkim? Zachwycony jestem tym chłopakiem, jego wokalem. Ja lubię dobre wokale, nic na to nie poradzę. Kocham dobre wokale. Ten człowiek ma coś takiego w tym swoim przewodzie dźwiękowym, że kosmos, daj mi tego posłuchać.
1: Proszę Państwa, Greta Van Fleet, Highway Tune.

0: Jesteśmy w kawałkach mojego życia. W ogóle zespół, który tworzą bracia Kiszka, jak ich nie lubić?
1: Bo tak się nazywają.
0: To wiesz, w Polsce to musiało się sprzedać. Janusz Zadura dzisiaj opowiada o swojej muzyce życia. Ja mu skutecznie przeszkadzam. Mam nadzieję, że państwo z tego coś wyłuskacie dla siebie. Dire Straits. Kolejna klasyka. Absolutna. Money for nothing.
2: A wiesz dlaczego? Bo nie mogłeś puścić na pewno Private Investigation.
0: Czy mógłbym? Tylko pewnie by nam to zajęło kawał czasu montanowego.
2: Właśnie. Sultanów Swingu też byś nie wypuścił. A ten kawałek, jako że w ogóle uwielbiam Dire Straits i zawsze uwielbiałem od dzieciństwa. Ten facet w ogóle nie umie śpiewać. On w zasadzie recytuje, ale gra świetnie na gitarze i robi bardzo dobrą muzykę. Ten kawałek też, ja lubię też z tego dobrych wokali, tutaj Knopfler się pojawił. Lubię dobry rytm, lubię dobrą energię. Ten kawałek ma świetną energię i ta perkusja, to intro na Dzień Dobry, zupełnie inna niż wszystko, co do tej pory znamy. A poza tym, ja pamiętam te lata, kiedy MTV powstawało. Mm-hmm. I pamiętam ten kawałek, który pojawił się w telewizorze, wtedy dwa programy były. I któryś a la Marek Sierocki, Marek Niedźwiecki, nie pamiętam, przepraszam pana, i nie pamiętam, ale miał taki program z piosenek z MTV, no i tam właśnie Dire Straits się pojawiło w tej szarej, brudnej, biednej Polsce. Wyskoczył Mark Knopfler i zaczął opowiadać o tym, że w zasadzie po co nosić to wszystko i po co te pracować, jak można zrobić karierę rock'n'rollowca.
0: Można, chociaż wiesz, to jest piosenka, która jest jakby w odpowiedzi, nie wiem, czy jakby słyszałeś historię, która za tym stoi, że on jako muzyk usłyszał w jakimś sklepie, bodajże budowlanym, czy jakimś innym tego typu, jak pracownicy gadają z sobą, mówią, zobacz, zarabiałem pieniądze za nic, money for nothing, ci artyści.
2: A proszę bardzo.
0: I oni w opozycji do tego zrobili piosenkę taką trochę prześmiewczą, która właściwie tak naprawdę opowiada o tym, jak jest, nie? Jak wszyscy sobie to myślimy. Dire Straits, money for nothing. Zaraz wracamy.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Jesteśmy w kawałkach mojego życia, proszę Państwa. Nie wiem, czy już to wspomniałem, zawsze o tym wspominam teraz też. Podcast ESC Rock bardzo serdecznie się Państwu poleca, bo my tutaj będziemy jeszcze długo gadać, a cała audycja ma tylko 60 minut.
2: O ma!
1: Panie Januszu, Janusz Zadura, ma nam o...
2: O, kocham. I w zasadzie nie powinienem chyba już nic więcej mówić, bo to wystarczy. Pani Kora, wielka artycha, niezwykła, fenomenalna osobowość, doskonałe teksty. Dla mnie Mana był numerem jeden w latach 80. Potem była przerwa. I na miejsce trzecie wdrapywali się Republika, którą też bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Lombard, ale tylko z panią Ostrowską. Perfekt był, ja bardzo szanowałem Perfekt, ale najbardziej lubiłem Lokomotywę.
1: I do dzisiaj ci zostało.
2: Lokomotywą,
1: nie?
2: Ale słuchaj, przeczytać takie ogłoszenie, że można kupić sobie lokomotywę w tamtych czasach na chrust, bo nic innego nie było. To był doskonały pomysł. Świetny kawałek.
1: A jak dzisiaj tankujesz? Bo samochód nie na moją kieszeń. Zobacz, to dziś pasuje.
2: Na całe szczęście stałem się tak zupełnie nie potrzebujący samochodu, że jeżdżę pociągami.
1: A czyli jednak, też i nadal lokomotywa.
2: Tak, o właśnie. Ale nie wybrałem dzisiaj lokomotywy, bo numer jeden całkowicie. Ma nam wszystko, co ma nam zrobił, było wybitne, wyjątkowe. A o... dostałem kiedyś prezent od mojej pani profesor od impostacji ze szkoły teatralnej, pani profesor Aldona Krasucka. Wielkie dzięki, bo ona mi zrobiła głos, bo jak się dostawałem do szkoły teatralnej, to ja głosu nie miałem. Miałem głos zza kotary i ona pracowała nade mną. Mhm. I dostałem kiedyś od niej właśnie płytę O, bo ona wiedziała, że uwielbiam i dlatego O.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Kawałki mojego życia w SC Rock.
6: To są kawałki mojego życia. Janusz Zadura dzisiaj ze mną i z Państwem. Fate No More jako kawałek numer 6 Epic.
7: To jest prezent dla mojej żony. Historia była taka. Moja żona druga zaszła w ciążę i już prawie pod rozwiązaniem dowiedziała się, że znowu skleca się Fate No More na openera w Gdyni. Dziecko nam się urodziło, miało jeden miesiąc, mieliśmy bilety, pojechaliśmy na Fate No More, ponieważ moja Ania powiedziała, że musi to zobaczyć, w ogóle nie ma bata, bo ona kocha Fate No More. A ja przy okazji poznam zarąbistego faceta, który ma skalę 6-7 i jest genialny. Pojechaliśmy tam, jeszcze przy okazji taki ochroniarz był główny z ochroniarzy, który pomógł Ani dotrzeć pod samą scenę na trzy kawałki. Dudziu, pozdrawiam cię. I po tych trzech kawałkach wróciła do mnie, zapłakana, w ogóle przeszczęśliwa, że widziała w ogóle Majka Patona, tak widziałam na dotknięcie ręki prawie, plus koncert Fate No More. A ja już wtedy stałem z gębą taką zamiatającą, to błoto pod nogami, które tam było na tym stadionie i na tym openerze, ponieważ facet oprócz tego, że potrafi robić jakieś nieprawdopodobne historyjki, trzymać to w wokalu, to po tym takim darciu japy potrafi zaśpiewać pioseneczkę la la la la la la la la la la i tak dalej. I ja, wow, oszalałem, bo nagle sobie pomyślałem, dzięki Aniu, odkryłaś przede mną wielkiego muzyka. I ten wielki muzyk 2-3 lata później, troszkę chwilę później, wydał płytę Mondokane, takie włoskie piosenki. Ty wiesz, jak on to genialnie śpiewa, Skubaniec. Natomiast ten kawałek to specjalnie dla mojej żony jest doskonały.
6: Słuchamy.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Pięknie. Jesteśmy w kawałkach mojego życia. Pink Floyd, kawałek numer 7, The Great Gig in the Sky.
2: Wiele, że go wybrałem, ten kawałek.
1: Nie wiem, ale zaraz się dowiem.
2: Bo jest najkrótszy.
1: Dziękuję, szanuję. Widać, że pracowałeś w radiu kiedyś.
2: Tak. Bo w zasadzie no, jest mnóstwo takich, które bym tutaj wsadził, ale są za długie. Uwielbiam jego gitarę, Gilmura, bo ona płacze fenomenalnie, wspaniale. Jak powiedziałem, ja uwielbiam dobre wokale. Tu, nie wypowiadając ani jednego słowa, wokal robi, no w ogóle Pink Floyd robi dobrą muzykę, ale wokal robi no, całą robotę, całą fabułę. Bez słowa. A z Pink Floydami to było tak, bo zaraził mnie Pink Floydami mój brat, 7 lat starszy. Mm-hmm. Jak śpiewały Sośnickie, Santorki i tak dalej, albo inne Kunickie, to mój brat słuchał wtedy właśnie Zeppelinów albo Pink Floydów. No więc mnie też nie wypadało słuchać z całym szacunkiem, bo teraz dopiero odkrywam, że to były wielkie głosy Krawczyka. No wtedy, kto słuchał wtedy Krawczyka? Błagam. Rupiecie, no. Wapniaki słuchały. My młodzi zupełnie nie. I mój brat przyniósł był któregoś pięknego dnia, pożyczył od kumpla Walkmana. Proszę pana, jego kolega miał Walkmana, w dodatku miał kasetę z Pink Floydami.
1: No to już pozamiatane.
2: I mój brat mi dał posłuchać Pink Floydów na słuchawkach. I słyszałem stereofonicznie Pink Floydów z zarąbistą, fenomenalną muzę. A po wielu latach iluś tam, w 90 którymś, pojechałem na koncert Pink Floydów do Pragi. Panie Wojtku, widziałem kilka koncertów różnych, ale to był czad, to było coś niezwykłego. Muza sama w sobie, podwójne stereo, że niby kwadrofonia, plus wizualne efekty świetlne, plus te wszystkie wielkie kukły, świnie i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. Orzesz ty!
1: Spektakl.
2: Wielki. Ja właśnie bardzo lubię koncerty, gdzie jest trochę tego spektaklu. To potem powiem o Peterze Gabrielu, którego tutaj nie wsadziłem, bo musiały być bardzo długie, 10-minutowe kawałki. Mhm. Nic byś nie powiedział więcej.
1: Tak, nie, no.
2: I tak cię zagadałem.
1: Słuchaj, jakby czuj się jak u siebie.
2: No, dziękuję ci bardzo.
1: Najwyżej podam trochę przytnę w montażu. Lecimy. Pink Floydzi, The Great Gig in the Sky i za chwilę wracamy.

0: Wracamy, proszę Państwa. Przypominam, w kawałkach mojego życia dzisiaj ze mną i z Państwem Janusz Zadura, człowiek głos, można by tak powiedzieć czasami. Pewnie nie lubisz takich określeń, ale czasami no inaczej się nie da. Tina Turner, Nutbush City, jako
1: Tina Turnerowa.
0: Tak.
1: No proszę cię. O, to jest właśnie taka pani, która może mi śpiewać nieustannie non-stop. Ja się w niej kochałem, jak były te lata 80., kiedy ona wtedy była na takim słusznym, maksymalnym topie. Posłuchałem również tych wcześniejszych jej kawałków, kiedyś z Ike'em Turnerem, który złym człowiekiem dla niej był, ale robili świetną muzę i ten Nutbush, on się tak ładnie rozkręca. Ja lubię takie, o, znowu wracam do lokomotywy.
0: No.
1: Nie wiem, ja mam jakiegoś hopla na punkcie rytmu. Zresztą nawet jak czytam audiobooki, to jak mi coś jest nierytmiczne, to mnie krew zalewa. I nie mogę tego czytać i się wtedy mylę i się wtedy potykam i tak dalej. Jak pracowałem w telewizorach i robiłem jakieś tam reportaże, jakieś kawałki filmowe, to mi przeszkadzała jedna rameczka. Jak ona nie była na swoim miejscu, to mnie krew zalewała, bo się gubił rytm, no. A jedna rameczka to jest, wiesz, no tam to nawet tego nie zauważasz. Ale no. I Nutbush, on mnie tak zawsze wkręca. Tak w ogóle, gdyby to była godzina po 23, to mógłbym powiedzieć, że można się nawcinać różnych grzybków i odpłynąć.
0: A teraz po prostu Państwo napijcie się herbaty.
1: Nie, oczywiście. Herbata dobra, ale nie melisa, bo to za bardzo Was uspokoi do tego kawałka.
0: Tak jest, słuchamy Tina Turner, a za chwilę też będzie piękne granie.

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: No to jesteśmy. Była Tina Turner, teraz w kawałkach mojego życia Aretha Franklin. Czyli też postać, królowa, która, jak już mi wspomniałeś, wchodząc tutaj, że jak masz tylko okazję, to ją wszędzie wrzuca.
2: Ojejku. To jest królowa. Koniec, kropka. To jest, jak zobaczyłem ją w filmie Blues Brothers, to się posikałem. Jak panienki normalnie na Beatlesach. Oszalałem ze szczęścia. I słuchaj, jak ona to wykonała. Ja nie wiem, czy w ogóle można cokolwiek o niej więcej powiedzieć, oprócz tego, że była niezwykłym stworzeniem tego świata. Wspaniałą kobietą, wspaniałą diwą. Plus oczywiście też nie mogłem ci zaproponować, żebyś wrzucił jakiś kawałek z tej płyty, którą nagrywała w świątyni, w kościele, bo też by nie pasowało, ale myślę sobie, że Think jest dobre, bo to czasami warto pomyśleć nad swoimi decyzjami. Teraz górnolotnie, uważaj, teraz będę pompatycznie.
1: Dawaj.
2: To, że ja ostatnimi czasy dużo myślę. Od myślenia to głowa boli, to wiadomo. Ale jak człowiek tak zaczyna myśleć nad swoimi decyzjami, nad tym, co ma i co powinien, a czego nie ma i czego nie powinien, to dobrze na tym wychodzi. Jeśli człowiek tylko i wyłącznie wyłącza się, wracając do domu, i włącza sobie telewizor, żeby obejrzeć wszystkie te para, nie para i tak dalej, no to w pewnym momencie przestanie myśleć, przestanie w ogóle cokolwiek, więc z takim przesłaniem pompatycznym, dobra?
1: Dobra. Słuchamy, proszę państwa. Ale to Franklin, Think.

0: To są kawałki mojego życia, czas na wielki finał. Dzisiaj Janusz Zadura razem ze mną i z Państwem. Wielka przyjemność, wielki zaszczyt. Jest bardzo wesoło i od początku i bardzo się cieszę, że z takim w ogóle pozytywnym nastrojem cały czas przemierzasz przez i swoje życie i przez naszą audycję, bo co
1: dałeś
0: mamy się
1: kawę, wiesz.
0: No, ale ja tam coś dosypałem i mam nadzieję, że to był tylko cukier. Zespół Muse na sam koniec. Powiedziałeś mi, że to musi być.
1: To musi być. Trzech facetów i robi w zasadzie taką muzę, jakby cała symfonia tam brzmiała. To wiadomo, że tam dochodzi tam czwarty klawiszowiec, bo na koncertach by nie dali rady we trzech, wiadomo. Którzy jak się pojawili jakoś tam parę lat temu, nie liczmy sobie lat, nie liczmy godzin ni lat, to nagle uświadomili mi, że muzyka ciągle jest taka, że ją łapał, a już wydawało mi się, że już osiadłem. Właśnie na Pink Floydach, na Stingu, na Peterze Gabrielu, że tak osiadłem już mi więcej nie potrzeba. I nagle pojawił się Muse, facet o w ogóle kosmicznym wokalu, on jest z jakiejś innej planety, bo nie ma takiego wokalu tutaj wśród ludzi. I mnie zakręcili i pokazali, to jeszcze mogę coś odkrywać, czyli nie jest tak źle ze mną. Tak, ja dużo odkrywam właśnie dzięki mojej żonie, a kiedy słyszę Muse, to sobie myślę, no... Można robić dobrą muzykę i to ja tylko tak na koniec szybciutko powiem. Kocham muzykę klasyczną, Karla Orfa nawet ci proponowałem.
0: Ja ci mówiłem, że klasyczego nie ma problemu.
1: Dobrze, ale Muse musi być.
0: Zrobiliśmy miejsce dla nich. Proszę Państwa, i to wszystko było zapowiedzią utworu Muse Uprising. Dziękuję ci przepięknie. To była wielka przyjemność w tej wersji radiowej, bo tak jak obiecałem i trochę cię zmuszę do tego, żebyśmy jeszcze chwilę sobie pogadali w wersji podcastowej, tam Państwa zapraszam. No i co? Życzymy pięknego wieczoru Państwu.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Zrobiło mi się bardzo miło, jak mnie zaprosiłeś do tego programu. Nawet z tym kolanem moim rozwalonym postanowiłem przyjechać, ponieważ bardzo szanuję to, co robisz i myślę, że daliśmy kawał dobrej, godzinnej muzyki.
0: Mam nadzieję, że Państwu się podobało. Do usłyszenia. Dziękuję pięknie.
1: Dzięki.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
3: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
4: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
3: Czekam na was w Linku.
4: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Osoba, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania, jest już w naszym radiowym studiu, ale zanim oddam jej głos i ją przedstawię, to trochę słownika chciałoby się powiedzieć. Niegrzeczne, nieznośne, rozwydrzone, niewychowane, niedobre. Cały słownikowy zestaw reakcji na dzieci, które krzyczą, płaczą, nie umieją się uspokoić, które zachowują się w sposób inny od tego, który jest taki książkowy i wyobrażony przez nas, chociażby w miejscach publicznych, w szkole, w przedszkolu, w sklepie. Przed momentem rozmawiałyśmy tutaj, że chyba każdy był świadkiem takiej sytuacji, że dziecko tarza się po podłodze w supermarkecie. Najczęściej mamy takie poczucie, że ono chce coś w ten sposób wymusić, ale tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje. Nie wiemy, o co temu dziecku chodzi, bo no, nie znamy sytuacji, nie znamy dziecka, nie znamy jego rodziców. Dlatego uważam, że cały ten słownik, który przed momentem przytoczyłam, jest do wyrzucenia. Ja jestem bliżej rozważań o tym, czy ktoś taki jak niegrzeczne dziecko w ogóle istnieje. No poza tym, że wszyscy czasem jesteśmy marudni, rozkapryszeni, bo taki mamy trochę gorszy dzień. Natomiast jeżeli myślimy o stałej tendencji, to ja nie wiem, czy istnieją niegrzeczne dzieci, czy takie określenie nie jest niesprawiedliwe i trochę krzywdzące. I między innymi te pytania będę kierowała do gościa dzisiejszego spotkania, a jest nim Paulina Dyrda, psycholog i psychoterapeuta, która pracuje z dziećmi i młodzieżą. Witaj w drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: Słowo się rzekło. Muszę to pytanie skierować do ciebie. Czy niegrzeczne dzieci istnieją?
2: Ja nie znam niegrzecznych dzieci. Ja nie znam niegrzecznych dzieci, znam dzieci zestresowane, przeciążone, zmęczone, głodne lub takie, które nie mają umiejętności radzenia sobie z emocjami.
1: Ale czy te nadmierne reakcje to nie jest wyraz sprzeciwu czy buntu wobec czegoś, co im nie odpowiada?
2: Zachowanie to jest sygnał tego, co dzieje się w dziecku. To znaczy, że płacz na przykład lub krzyk to jest jakiś sygnał do tego, że dziecko coś nam chce przekazać, o czymś chce nam powiedzieć, coś chce zakomunikować. I zwykle pod spodem ta złość, generalnie to jest wierzchołek góry lodowej, a pod spodem są niezaspokojone potrzeby, emocje różne, które są nie tylko złością, problemy neurorozwojowe, problemy więzi, potrzeba uwagi lub stres związany z tym, co się dzieje w domu.
1: Bardzo dużo wątków, może jakoś uda nam się je wszystkie rozsupłać, ale zostańmy jeszcze na moment przy tym zbiorze zachowań, które społecznie są nazywane czy interpretowane jako niegrzeczne. No bo kiedy mówimy o matce, jakie to dziecko jest niegrzeczne, to jej dziecko to jest nieznośne, to pewnie myślimy o dziecku, które
2: nie stosuje się do zasad na przykład.
1: To wszystko jest formą odreagowania?
2: Niestosowanie się do zasad to jest nieumiejętność radzenia sobie w inny sposób na to, co w dziecku się dzieje.
1: Dziecko nie robi tego na złość, prawda?
2: Oj, nie. Gdyby dziecko robiło na złość, to musiałoby mieć umiejętność,

0: umiejętność przewidywania ludzkich emocji, musiałoby mieć te umiejętności, których jeszcze nie ma, czyli taką umiejętność manipulacji. A zwykle to, że dziecko coś manifestuje, to robi dokładnie to, co potrafi robić.
1: Myślę też o pewnej bezradności, która wynika z tego, że nie ma innych narzędzi komunikacji. Wiesz, mój syn ma rok i mam wrażenie, że czasami jest tak, że płacz to jest w tej chwili jedyna dostępna dla niego forma niezadowolenia czy sprzeciwu.
0: Jedyna forma komunikacji.
1: No ale w przypadku starszych dzieci, bo też może warto o tym powiedzieć, o jakiej grupie wiekowej my rozmawiamy, z jaką grupą wiekową czy najczęściej pracujesz. Ja intuicyjnie myślałam o uczniach, dlatego że to jest pewnie też problem, jaki zgłaszają nauczyciele, że dzieci, uczniowie nieodpowiednio zachowują się na lekcjach.
0: Znaczy wiesz, dwulatek, kiedy się buntuje, to on się nie buntuje przeciwko rodzicom, tylko on buntuje się przeciwko swojej zależności. Z kolei nastolatek, kiedy buntuje się, czyli ma te zachowania różne, powiedzmy niegrzeczne, w cudzysłowie oczywiście, to on teraz sprawdza sobie, kim jest i on musi się buntować, bo to jest biologicznie mu potrzebne, czyli odkrywa własną autonomię i niezależność.
1: To by oznaczało, że to wszystko jest etapem. Jest takie trudne słowo, którego wydaje mi się, że trzeba używać z dużą rozwagą, mianowicie słowo normalne. Czy to jest wszystko normalne?
0: Dziecko ma prawo mieć emocje, ma prawo mieć swoje potrzeby, bo jest człowiekiem. I teraz, kiedy my myślimy o tym, jak dziecko się zachowuje, to znaczy, że ono komunikuje. I problem nie jest w tym, że dziecko ma jakieś emocje lub ma jakieś potrzeby lub sobie sprawdza, jak świat funkcjonuje, tylko my często widzimy tylko to, jak dziecko się zachowuje i my na to reagujemy i nam to się podoba lub nam się to nie podoba, bo to jest zgodne z tym, co my byśmy chcieli lub nie. I teraz tak. Od pierwszego roku życia dziecko jest wpatrzone w rodzica i rodzic jest po prostu najważniejszą osobą w jego życiu. W związku z tym dziecko jest ściśle związane z mamą. Rozwijało się w ciele mamy, więc jest związane bardzo mocno z mamą. I następnie, kiedy dziecko funkcjonuje razem z mamą, to jest z nim tak związane bardzo ściśle i następnie jego potrzeba bycia ciągle przy mamie coraz częściej i coraz bardziej im jest starsze, jest ta potrzeba bycia z mamą jest frustrowana, bo ta mama to jest taki bezpieczny obiekt. I teraz odłączenie się od mamy to jest moment, w którym dziecko doświadcza frustrację, ale to jest naturalny proces. I wtedy w grę wchodzi rodzic numer dwa, czyli ojciec, który pokazuje, że nawet jeżeli ty się odłączysz od tej mamy, to świat jest bezpieczny. Czyli te twoje lęki będę z tobą przeżywał i przeżywanie tej frustracji może być bezpieczne, że świat jest bezpieczny. Więc to jest naturalne, że później, kiedy dziecko doświadcza tych różnych frustracji i emocji, dlatego że biologia jego jest tak skonstruowana.
1: Tak, jak rozumiem to, co powiedziałaś, to są takie stałe elementy. Każdy z nas to przeżył.
0: Tak.
1: Oczywiście pomijam jakieś przypadki absolutnie skrajne, ale każdy z nas był w tym miejscu.
0: Tak, gdybyśmy sobie spojrzały na to, jeśli chodzi o ewolucję, to do tego mniej więcej 10 roku życia to dziecko musi być przy mamie, musi być przy rodzicu, bo wtedy jest bezpieczne. I ta ewolucja mówi o tym, że później mniej więcej około 11 roku życia dziecko, taki młody człowiek, ma gatunek ludzki ma przetrwać, więc idzie do rówieśników i plemiona mają się rozrastać. I wtedy najważniejsza jest przynależność do grupy. Czyli odrzucenie od grupy mogłoby oznaczać, że ten człowiek nie przeżył wtedy. My tak szybko się nie rozwijamy. Świat goni do przodu, nasz mózg jeszcze nie wie tego, że my przeżyjemy, jeżeli grupa nas odrzuci. Natomiast mniej więcej przy 10 roku życia zaczyna się ten klasyczny bunt, z którym ja się spotykam w gabinecie. Trudno jest zrozumieć, dlaczego to dziecko zachowuje się tak, a nie inaczej, ale pewne rzeczy są pewną stałą. To znaczy, dziecko wtedy, młody człowiek, wszystko to, co zebrało przez te 10 lat swojego życia, teraz absolutnie ma prawo do tego, żeby to odrzucać. Czyli nawet jeżeli to było wspaniałe i cudowne i to się sprawdzało, ono musi to odrzucić, dlatego że ono teraz buduje własną tożsamość i ono musi sobie sprawdzić, czy to jest moje, czy to jest rodzica. Więc ten bunt, czyli ta bardzo duża potrzeba niezależności, a ono jeszcze nie może być niezależne niestety, więc jest trochę w kropce, więc pojawiają się silne emocje. Chcę być niezależna, więc mam ten swój pokój, mam swój bałagan w pokoju, bo to jest moja przestrzeń, w której ja chcę decydować o sobie. Nie chcę stosować się do zasad, bo sprawdzam swoją autonomię, ponieważ te zasady mnie ograniczają. I buduję tą własną tożsamość na bazie odrzucania po to, by w pewnym momencie, kiedy już będę miał mniej więcej 18 lat, to już sobie poukładam, że okej, to odrzucam, a to zostawiam. To jest moje, tu jestem podobny do tych rodziców, tu jestem zupełnie inny. I tak tworzy się moja odrębna tożsamość.
1: Robi to duże wrażenie, to wszystko, co powiedziałaś, i myślę, że też rzuca trochę inne światło na to, czego doświadczamy w domu, co obserwujemy, co czasami doprowadza nas do białej gorączki. Wspomniałaś, że dziecko odrzuca wszystko, co ma od rodziców, nawet jeżeli to było wspaniałe, cudowne. O czym mówisz? Czy to są jakieś, nie wiem, zwyczaje w domu, czy to są jakieś cechy, czy to są jakieś zachowania?
0: Najczęściej to jest tak naprawdę wszystko. To też jest bardzo indywidualne, kwestia pewnie też temperamentu. Natomiast dziecko ma prawo odrzucać, ale im większy nacisk, żeby nie odrzucało, pojawia się większy bunt. Czyli brak akceptacji na to, że ty teraz sobie sprawdzasz. Odrzucasz to, nie chcesz z nami pojechać na wycieczkę na Bali, wybierasz takich, a nie innych znajomych, masz jakieś hobby, które nam się nie podoba, które uważam, że jest beznadziejne, nie chcesz się uczyć i tak dalej, i tak dalej. Chcesz inaczej. I im bardziej my naciskamy jako rodzice, że ma być tak, jak my chcemy, no tym pojawiają się większe emocje i większy bunt. Większe oddalenie od rodzica.
1: Brzmi niebezpiecznie znajomo, ale wszystko to, o czym mówiłaś, to jest taka sytuacja z punktu widzenia psychologii rozwojowej chyba zupełnie standardowa. Tak po prostu jest w momencie, kiedy zaczyna się wyłaniać tożsamość, kiedy człowiek wyodrębnia się z tego domowego świata, trochę to tak uproszczę, no ale gdzieś na tej mapie jest jeszcze możliwość, że te różne przejawy buntu, niepanowanie nad emocjami, wybuchy, że to są jednak jakieś trudności związane na przykład z zaburzeniami neurorozwojowymi. Czy rodzice sami są w stanie to rozróżnić, czy tutaj są już potrzebni specjaliści?
0: Teraz jest tak, że mamy dużo pomocy w szkołach, jest bardzo dużo specjalistów, którzy zwracają uwagę na to, że jednak są te różnice w rozwoju i trzeba udać się na diagnostykę. Teraz to jest jakby bardzo powszechne i myślę sobie, że mamy bardzo wykwalifikowanych psychiatrów dziecięcych, psychologowie dziecięcy. To jest ta kadra, która jak najbardziej może sprawdzić, czy to jest rozwojowe, czy to już jest atypowe.
1: Pytam o to też dlatego, że mam wrażenie, że ostatnio ten temat się trochę wybił, właśnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju zaburzenia uwagi, na przykład ADHD. O tym się mówi coraz więcej i czy to oznacza, że po prostu my ten temat sobie normalizujemy, że tak się zdarza? Czy masz też wrażenie ze swojego gabinetu, że dzieci, które się z takimi zaburzeniami borykają, przybyło?
0: Ja myślę, że dzieci obecnie mają po prostu inne wyzwania, ponieważ są na pewno bardziej przebodźcowane. Na pewno żyją w szybszym świecie, więc myślę, że dzieci są takie same, tylko środowisko jest inne.
1: Przypominam sobie taką sytuację. Opowiadała mi o niej koleżanka, która mówiła, że jej syn kiedyś urodził, kiedy był zupełnie mały, był właśnie dzieckiem bardzo płaczliwym, bardzo nerwowym, które się trudno uspokajało, mało spało. Bardzo źle znosił jeżdżenie wózkiem. No i ona, zdarzało się, że wychodziła na spacer i szła z dzieckiem pod pachą, bo tak płakało, pchała wózek i wtedy ludzie zaczynali komentować, że to trzeba położyć, że czemu tak, że dziecko rozwydrzone, że dziecko rozpaskudzone. Społecznie wyrozumiałość na takie zachowanie jest bardzo niewielka.
0: Tak, dlatego że wychowywaliśmy się jeszcze w takich czasach, gdzie raczej o dyscyplinie, bo generalnie dyscyplina, słowo dyscyplina pochodzi od łacińskiego słowa nauka.
1: Łaciny jeszcze nie miałam w drogowskazach, ale to super.
0: No właśnie, nauka. A myślę sobie, że kiedyś wychowanie polegało na tym, że to miało działać, to miało się sprawdzać. To miało się sprawdzać na tu i teraz. Czyli ja mam, jako rodzic, mam zrobić tak, żeby to dziecko było cicho. I obecnie wyobrażam sobie, bo mam to w swoim gabinecie, te wszystkie problemy rodziców, którzy chcą świadomie wychować to dziecko i gubią się w tym. Mnie wychowywano tak, czyli mnie wychowywano na strachu. na tym, że to miało działać. Często słyszę takie komunikaty, że tak, kiedyś ojciec to był ojciec, on stawiał granice. Ale ja zadaję pytanie, ale jak stawiał te granice? No ja się musiałem ojca bać. Był ten pas w domu i to działało. A teraz współcześnie rodzice zastanawiają się i mówią, ja nie chcę, żeby to działało tu i teraz. Ja już chcę wychować to dziecko, żeby ono autonomicznie wiedziało, co jest dobre, a co złe i żeby potrafiło wyregulować swoje emocje nawet wtedy, kiedy nikt na nie nie patrzy.
1: Bardzo się cieszę, że o tym wspomniałaś, zwłaszcza, że twoja odpowiedź zbiega się z końcem pierwszej części naszej rozmowy, ale w kolejnej bardzo chciałabym ten środek ciężkości przesunąć właśnie na rodziców, którzy stoją przed nowymi wyzwaniami, którzy nie mają wzorców, bo tak jak mówiłaś, te metody wychowawcze sprzed 20-30 lat były zupełnie inne. Jest nawet sporo żartobliwych memów o milenialsach, którzy teraz wychowują dzieci, nieustannie podkreślając, że są ważne, że mają prawo do swoich emocji. To jest pół żartem, pół serio, ale ostatecznie wydaje mi się, że to są działania podejmowane z dobrą intencją, z dobrym zamierzeniem. W jaki sposób oni to wszystko odczuwają? Czego czasem potrzebują i w jaki sposób mogą o siebie zadbać? To są pytania, które będę kierowała do Pauliny Dyrdy, która jest psychologiem i psychoterapeutą dzieci i młodzieży. Dzisiaj opowiada, no właśnie, zaczęłyśmy od, w cudzysłowie, niegrzecznych dzieci. Temat okazał się dużo szerszy, natomiast okazuje się, że tych niegrzecznych dzieci samych w sobie, zwłaszcza celowo, chyba nie ma. Chyba trzeba trochę zmienić optykę i sposób patrzenia. Tym bardziej cieszę się, że ten temat w dzisiejszych drogowskazach się pojawił, no i że za chwilę będziemy go rozwijać. Dlatego zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami i słyszymy się za kilka minut. Aleksandra Galant.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na antenę Eski Rock. Witam się z wami po raz drugi. Po raz drugi też się przedstawię. Nazywam się Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Paulina Dyrda, która jest psychologiem i psychoterapeutą dzieci i młodzieży. Zaczęłyśmy rozmowę od zastanowienia się, kim są i czy w ogóle są niegrzeczne dzieci. Ale dzieci, które pojawiają się w twoim gabinecie, nie pojawiają się same. Pojawiają się z rodzicami, opiekunami, którzy mówią, że jest problem. Być może opisują sytuacje, o których już rozmawiałyśmy. Te wszystkie zachowania, które starałaś się przybliżyć, a co dla nich, jako rodziców, jako opiekunów, jest największym problemem?
2: Problemem jest presja. Problemem jest presja, którą nakładają inni, rodzina, szkoła. Problemem jest to, że oni też nie mają narzędzi i nie wiedzą tak naprawdę, co już jest normą, a co już nie jest normą. Problemem też jest to, że już wiedzą, że chcą wychować to dziecko w sposób bezpieczny, zdrowy, natomiast nie mają narzędzi. I myślę sobie, że zachowanie dziecka bywa problemem, oczywiście. I też przychodzą osoby, które chciałyby pomóc temu dziecku, żeby ono też potrafiło zachowywać się tak, żeby było też społecznie przyjmowane, tak wśród rówieśników i tak dalej, i tak dalej. Ale głównymi takimi moimi założeniami jest to, nie żeby dawać gotowe rozwiązania, co należy zrobić w danym momencie, w danej godzinie, przed snem, żeby to dziecko inaczej się zachowywało, tylko uświadomić rodziców, co jest ważne, jeśli chodzi o rozwój takiego dziecka.
1: Utrudniasz sprawę, bo podejrzewam, że wszyscy idąc do specjalisty mamy nadzieję na krótkie recepty, proste rady, konkretne, dosyć intuicyjne do wdrożenia. Niestety rzadko to w ten sposób wygląda, bo też chyba nie o to chodzi. Kiedy mówiłaś o różnych rozwiązaniach, to mam wrażenie, że wiele z nas słyszy rady, które mają tyle samo zwolenników, co przeciwników. Czasami człowiek się gubi, nie wie, co przyjmować, co, jak rozumieć, interpretować. No i oczywiście chyba takim ważnym zaleceniem czy hasłem, które się pojawia, to jest stawianie granic.
2: Myślę sobie, że chodzi o takie poukładanie sobie w głowie tego mindsetu. Co to jest granica? Granica to są takie barierki na moście. Czyli możemy wejść na ten most, ale musimy mieć barierki, żeby nie spaść.
1: W tym kontekście bardzo dobrze widać, jak ta granica jest ważna.
2: Bardzo ważna. Najważniejsza. Granica, może to taki wstęp, granica bez relacji powoduje bunt, a relacja bez granic powoduje chaos.
1: Muszę sobie to przyswoić, muszę się nad tym zastanowić. No ale czy granica polega na tym, że mówię to słynne nie i koniec?
2: To jest dosyć obszerny temat, dlatego że dziecko przede wszystkim potrzebuje miłości, oczywiście, uwagi i trzecia, chyba najważniejsza rzecz, to jest poczucie bezpieczeństwa, a granice dają dziecku poczucie bezpieczeństwa. Kiedy stawiamy dziecku granice, to przede wszystkim musimy pamiętać, że tylko i wyłącznie granica zadziała, jeżeli my będziemy w relacji z tym dzieckiem i kiedy my będziemy mieć szacunek do tego dziecka. Dlatego, że układ nerwowy dziecka, generalnie mózg rozwija się od dołu, czyli w pierwszej kolejności działa ten tryb alarmowy, a ta samoregulacja, czy ta logika, ona wtedy nie działa. I nam się wydaje, że podczas tego całego trudnego wydarzenia, kiedy to dziecko zaczyna krzyczeć, głównie to pewnie o tym mówimy, to niegrzeczne dziecko, czyli takie, które bardzo głośno, teatralnie o czymś krzyczy, mówi i tak dalej. Lub no bije, ma jakieś zachowania, które nie są społecznie akceptowalne. I jeżeli byśmy popatrzyli na w ogóle rozwój dziecka i jego układu nerwowego, to w pierwszej kolejności, kiedy dziecko czuje złość, to uruchamia się jego układ alarmowy. Więc my wtedy nie rozmawiamy z tą logiką dziecka na ten moment rozwoju, tylko my rozmawiamy z tym układem alarmowym i my się wtedy z dzieckiem nie dogadamy. Dlatego chodzi o to, że pewnie jest też takie społeczne teraz przekonanie, że rodzice są zbyt pobłażliwi, dlatego że chcą rozmawiać z tym dzieckiem. Tylko że my musimy zrozumieć, że to nie chodzi o to, że to jest pobłażliwość, tylko najpierw trzeba nazwać uczucie dziecka i zabezpieczyć to dziecko i sprawić, żeby ono poczuło się bezpiecznie, by ten układ alarmowy przestał dawać głos i wtedy dopiero, żeby uruchomił się ten układ logicznego myślenia. I my już wtedy możemy z dzieckiem rozmawiać, kiedy ono nas słyszy.
1: wszystko, co mówisz, brzmi dla mnie bardzo spójnie. Myślę cały czas o tej sytuacji, kiedy dziecko rzuca się po podłodze z płaczem. I nie wnikam w to, czy to jest w domu, czy w sklepie. Jest ten moment, kiedy włączył się układ alarmowy, szans na rozmowę żadną nie ma. Domyślam się, że taka rada sprzed lat, chociaż nie wiem, czy bardzo wielu, zostaw go samego, niech się wykrzyczy.
2: Ojej.
1: No właśnie, czyli to był dobry domysł, z tej rady nie korzystamy, te czasy mamy już szczęśliwie za sobą. No dobrze, ale słyszę drugi głos w swojej głowie. Z terrorystami się nie dyskutuje, nie pogadasz teraz z tym dzieckiem, bo ono jest w zupełnie innym wymiarze. No to co mam zrobić? Wiem, że nie możesz nam tu radzić i sprzedawać gotowych rozwiązań, nie o to zupełnie tu chodzi, ale to pytanie się nasuwa samo w sobie.
2: Trzeba zadbać o to dziecko, trzeba je przytulić, trzeba dać mu jak najwięcej ciepła. To dziecko wtedy nas najbardziej potrzebuje, kiedy ono czuje w sobie bardzo dużo emocji, a to ta mama przede wszystkim w pierwszych w ogóle latach życia jest bardzo ważna, bo to mama uwewnętrznia jego stany emocjonalne. Wiesz, jak dziecko ma 2 latka i się przewróci, to ono tak naprawdę patrzy na mamę i to mama, kiedy reaguje taką paniką, to dziecko wie, że aha, to coś się stało. A kiedy mama jest spokojna, to on dobra, idzie dalej. Bo reakcje mamy odzwierciedlają dziecko. Mama ma za zadanie odzwierciedlać dziecko. I to jest bardzo ważne. Więc to, czego potrzebuje dziecko w danym momencie, to jest zadbanie w ogóle o nie. Uspokojenie, przytulenie, zadbanie o bezpieczeństwo. Później z kolei pamiętajmy o tym, że te granice, też rola taty jest bardzo ważna, rola ojca, bo ten tata jest od świata zewnętrznego, tak jak już wcześniej mówiłam, więc to on pokazuje dziecku, że świat zewnętrzny, nie ten z mamą, tylko ten zewnętrzny jest bezpieczny. Więc jeżeli, nie wiem, na przykład dziecko bije mamę, bo to jest bardzo częste na początku, nie, że to dziecko bije mamę, to jedno to trzeba po prostu najpierw uspokoić, a potem jasno i w sposób bezpieczny z szacunkiem do tego dziecka powiedzieć, że nie, na to nie ma zgody. Rozmowa przychodzi w trzecim etapie, ale to takie nie w momencie, kiedy pojawia się ta agresja, jest bardzo ważne. No i też to chyba jest dla mnie najważniejsze, że regulacja emocji dziecka nigdy nie będzie ponad umiejętność regulacji emocji samego rodzica. Bo dziecko uczy się poprzez neurony lustrzane, czyli uczy się poprzez naśladowanie. I trudno, jeżeli my podczas tego krzyku tego dziecka to my krzyczymy, to uczymy to dziecko, no dobrze, to może zadziała na tu i teraz, ale uczymy, że silniejszy wygrywa. I teraz jeżeli dorosły nie reguluje swoich własnych emocji w sposób konstruktywny, to dlaczego chcielibyśmy oczekiwać, że dziecko samo będzie wiedziało, jak to robić?
1: Kiedy mówiłaś, to zarysowałaś kilka sytuacji, których ja byłam świadkiem albo w których ja brałam udział. Dlatego jestem zaskoczona, bo podejrzewam, że one są w takim razie dosyć powszechne. To jest być może pytanie bardziej z zakresu, nie wiem, neurologii czy jakiejś takiej biomechaniki mózgu, funkcjonowania układu neurologicznego, ale czy z dzieckiem o tym momencie, kiedy krzyczało, kiedy się rzucało, kiedy nie było z nim tak naprawdę kontaktu, można rozmawiać?
2: Oczywiście.
1: To znaczy, chodzi o to, czy to, co się dzieje, jest pod jakąkolwiek jego kontrolą?
2: W danym momencie nie. Ale im wcześniej zaczniemy w ogóle dyskutować, rozmawiać, przedstawiać, uznawać to dziecko jako odrębną jednostkę, przypominać mu w ogóle, że takie zachowania nie są okej, ja gwarantuję, że to zaprocentuje.
1: No a rozmowa. Mówiłaś, że to jest co prawda ten trzeci etap, ale to, że nie jest pierwszy w kolejności, nie oznacza, że nie jest ważny. Jak rozmawiać?
2: Nazywać to, co się z tym dzieckiem dzieje. Dlatego, że wiesz, jeżeli dziecko jest na placu zabaw i tak bardzo dobrze się bawi i jest sytuacja, w której trzeba wracać do domu na obiadek, automatycznie dziecko zaczyna pokazywać, że źle się z tym czuje, czyli płacze, no, komunikuje się tak, jak potrafi. Ma prawo do płaczu, tak? No płacz jest okej. I to dziecko płacze i nie chce wracać i tak dalej. I teraz to, co jest podstawowym zadaniem rodzica, to jest nazwać dziecku to, co ono czuje, bo dziecko nie wie, co się z nim dzieje. A to my dobrze by było, żebyśmy byli na tyle kompetentni, żebyśmy chcieli w ogóle nazywać. Zobacz, teraz czujesz smutek, dlatego że na czymś ci zależy, coś jest dla ciebie ważne i musisz to stracić na ten moment, musisz stąd iść. I teraz płaczesz, bo czujesz smutek, czyli kontaktujemy dziecko z jego emocjami i nazywamy mu, teraz to przeżywasz. Dziecko dostaje sygnał, moje uczucia są ważne. Ja jestem ważny dla ciebie. I to, że ja się muszę stosować do zasad, to, że mama jest, no, nieugięta, no bo tak trzeba, bo to jest też o granicy i o tym, że tak świat funkcjonuje, że no teraz mamy porę na obiad, no i nie możemy z tego zrezygnować, czy mamy jakieś ważne wydarzenie. Więc to jest o granicy, ale też o szacunku i o tym, że ja ciebie widzę, dziecko, które czuje się ważne, ono tego potrzebuje najmocniej na świecie.
1: Czy jest wiek, od którego takie rozmowy mają sens? Bo sama się z tym spotkałam. Nie ma sensu w ten sposób do niego mówić, bo on tego nie rozumie, bo jest za mały.
2: Ja myślę, że nie podam ci konkretnej daty, od której wolno i nie wolno.
1: Ja to bardzo doceniam i mam wrażenie, że ta rozmowa w ogóle jest gdzieś poza czy obok dyskusji o tym, co wolno, czego nie wolno. I myślę, że byłoby fajnie, gdybyśmy przy tym zostały. Na koniec zapytam cię znów o coś, co przyszło mi do głowy, niezależnie od tego, jak sobie planowałam tę rozmowę. Skąd rodzice mają to wszystko wiedzieć? Kilka minut temu rozmawiałyśmy o tym, że teraz małe dzieci najczęściej mają ci słynni milenialsi. Oni stają w obliczu różnych wyborów, ale też często o nich mówi się, że to są osoby, które nie miały szansy, których nikt nie uczył analizowania, rozpoznawania swoich własnych emocji. Ta słynna inteligencja emocjonalna, nie kładziono na nią nacisku, kiedy był na to czas, to znaczy w dzieciństwie i tak dalej. Więc jak w ten sposób pracować z własnymi dziećmi?
2: Na pewno wgląd własny. Własna umiejętność regulacji. Mam dużo takich mam na terapii, które przyszły z innym zamysłem. Chciałabym naprawić dziecko, może jakieś moje zachowania, które nie do końca dziecku służą, ale to było w kontekście właśnie naprawienia. To nie chodzi o to, żeby naprawiać, bo my co do zasady nie jesteśmy zepsuci. Tylko często mamy nieuświadomione pewne rzeczy, nie mamy wglądu bardzo często i często nie rozumiemy, dlaczego my tak, a nie inaczej automatycznie reagujemy. I te automatyzmy, no dzieją się właśnie z tego, że po pierwsze mamy schematy, które wynieśliśmy z domu, mamy własne mechanizmy obronne, które nam kiedyś pozwalały przetrwać, a teraz jakby my dorastamy, a niestety nie dorastają te mechanizmy razem z nami. Więc myślę sobie, że ta samoświadomość, samoregulacja, umiejętność w ogóle samoregulacji i też pamiętanie o tym, że można być przeciążonym. Rodzice też bardzo często, mamy, są często przeciążone, zmęczone, sfrustrowane, oglądają niestety świat Instagrama, który jest perfekcyjny, czyli tak zwana ta presja, o której wcześniej mówiłam. Ale też dużo myślę sobie, że uczę swoje pacjentki wyrozumiałości do siebie, tego, że dziecko nie potrzebuje perfekcyjnego rodzica, potrzebuje obecnego rodzica. I ta rodzina nie jest okej, która nie ma konfliktów, tylko ta, która potrafi po konflikcie wrócić do bliskości.
1: Bardzo ważne słowa. Cieszę się, że padły na naszej antenie, cieszę się, że padły w drogowskazach, które mam przyjemność prowadzić. Kiedy pozbędziemy się tej skorupy właśnie oczekiwań, myślenia o perfekcjonizmie, to te słowa nabierają bardzo dużego znaczenia. Te słowa przed momentem wypowiedziała Paulina Dyrda, która jest psychologiem i psychoterapeutą dzieci i młodzieży. Na początku rozmawiałyśmy zwłaszcza o dzieciach, które borykają się z różnymi problemami, które objawiają się w sposób, który nie zawsze jest dla nas prosty do zaakceptowania i na których chcielibyśmy umieć reagować. Przed momentem skupiłyśmy się na tym, w jaki sposób możemy reagować, bez jednoznacznej recepty, natomiast wskazując kierunki. A za moment zajmiemy się rodzicami. Trochę rozwiniemy to, co Paulina przed momentem powiedziała, że wszyscy się czasami potykamy, wszyscy czasem mamy dosyć, mamy ochotę wyjść z siebie, stanąć obok, eksplodować i obudzić się za 3 dni. Nie da się tego zrobić, natomiast warto przyjrzeć się sobie temu, co czujemy i zastanowić się, jak można się sobą zaopiekować, bo warto to robić. Dlatego zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galan.
0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zeld, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Finałowo odsłona drogowskazów rozpoczyna się na antenie Eski Rock. Cieszę się, że ponownie mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz kolejny przedstawiam wam Paulinę Dyrdę, psychologa, psychoterapeutę dzieci i młodzieży. Trudno byłoby mi w jednym zdaniu podsumować to, o czym do tej pory rozmawiałyśmy, bo mam wrażenie, że zahaczamy o bardzo ważne i też bardzo obszerne tematy, ale rozmawiamy przede wszystkim o tym, w jaki sposób dziecko odczuwa sytuacje, które my, dorośli, interpretujemy jako trudne, w których jesteśmy gotowi pomyśleć, że dziecko jest niegrzeczne, nieusłuchane, nie chcę już mnożyć tych słów, bo są bardzo nieprzyjemne i tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że mało trafne. Paulina opowiadała o tym, w jaki sposób można w tej sytuacji się zachować, tak żeby doprowadzić do jej rozwiązania, ale przede wszystkim, żeby zadbać o dziecko. Ale my też potrzebujemy o siebie zadbać. Mówię tu o dorosłych, którzy też bywają rodzice sfrustrowani, zmęczeni, bezsilni. I coś, o co chciałabym cię zapytać, to jest poczucie winy. Nie wiem, czy do twojego gabinetu przychodzą rodzice, którzy także się z tym borykają, bo czasami mają dosyć, bo są zmęczeni, bo zastanawiają się, dlaczego to ich dziecko takie jest, a potem pojawia się poczucie winy. Przecież to jest moje najukochańsze dziecko. Nie daj Bóg, ono czuje, co ja pomyślałem.
2: No tak, i kiedyś ta mama też była dzieckiem i też miała swoje neurony lustrzane i też uczyła się, jak radzić sobie ze złością. I też obserwowała, jak jej mama radzi sobie ze złością. To poczucie winy, rozumiem, że jest, bo jesteśmy bardziej świadomi, ale też ja często mówię o takiej wyrozumiałości. Name it to tame it, czyli nazwij, żeby oswoić. Jeżeli ja wiem, że mam problem w związku z tym, że jeżeli się złoszczę, to reaguję w taki, a nie inny sposób, używam na przykład agresji, krzyczę, to też kiedyś ktoś mnie tego nauczył. I myślę sobie, że ta wyrozumiałość do siebie może nas zaprowadzić do tego, żeby też sięgnąć po pomoc, a nie skupiać się tylko na tym, że ja mam poczucie winy, bo ja nie potrafię inaczej. Bo myślę sobie, że każdy z nas korzysta z tych wszystkich strategii, które zna.
1: Zdarza ci się słyszeć w gabinecie, że jestem złą matką, jestem złym ojcem?
2: Oczywiście. Chociaż też zdarza mi się często usłyszeć, że moje dziecko jest złe i proszę je naprawić.
1: Nie powinnam się śmiać, bo rozumiem, że to też jest wyraz jakiejś bezsilności, natomiast pozwoliłam sobie na to, dlatego że w drugiej i pierwszej części dosyć sporo rozmawiałyśmy o tym naprawianiu dzieci. No ale właśnie bezsilność, czyli próby, które nie zawsze przynoszą rezultaty albo przynoszą rezultaty, ale one nie są zbieżne z naszymi oczekiwaniami albo z tym, co gdzieś wyczytaliśmy, co powinno się zadziać. Jak sobie z bezsilnością radzić? Czy to jest to słynne, trzeba zagryźć zęby?
2: To jest samokontrola, samoregulacja jest o czymś innym. Samokontrola jest o zaciskaniu zębów, samoregulacja jest o opiekowaniu się swoimi emocjami i o wewnętrznej umiejętności radzenia sobie z nimi. Potrzebujemy to my, jako dorośli, i potrzebujemy tego uczyć naszych dzieci. Natomiast wracając, mówisz o bezradności, bezsilności i myślę, że w dużej mierze, jak mówię bezsilność, to w głowie mam częściej ojców niż mamy. Jawi mi się obraz ojca, który wie, że on już nie chce używać agresji, bo wie, że to nie jest okej. Wie, że jest jego rolą jako ojca, czyli tego człowieka, który ma pokazać dziecku świat zewnętrzny i ma pokazać, że świat jest bezpieczny. On chciałby umieć stawiać granice, chciałby wiedzieć jak, ale nie dostał narzędzi, niestety.
1: Tu wracamy do tematu braku wzorców, tego, że przed mężczyznami stoją takie wyzwania szczególne, bo być może oni są tym pierwszym, drugim pokoleniem ojców, którzy w ogóle takie próby podejmują. No ale czy taka świadomość tego, że będzie trudno, albo że tych narzędzi nie ma, wydaje mi się, że nie zwalnia z ich poszukiwania.
2: Z odpowiedzialności. Dokładnie. Czym jest odpowiedzialność? Odpowiedzialność jest wtedy, kiedy my mamy świadomość tego, że chcemy inaczej, że rola taty jest mimo wszystko inną rolą niż rola mamy. Mama ma biologiczną jakąś funkcję, by uwewnętrzniać dziecku jego uczucia, a tato jest tym jakby zewnętrznym światem, to już mówię chyba trzeci raz, ale to jest bardzo ważne, bo od tego, gdybyśmy wyszli i uświadomienie sobie, że ta rola ojca i rola mamy się różni, to chciałoby się wtedy zastanowić, jak ten tato może mieć relację z tym nastolatkiem czy z tym dzieckiem. Bo to chodzi o to, że wszystkie te nasze oddziaływania, które my chcemy wdrażać, jeżeli już Po pierwsze, wiemy, że okej, dziecko, które powiedzmy, że się zachowuje niezgodnie z zasadami, to znaczy, że on coś komunikuje. Więc próbujemy zdiagnozować, okej, jakie to dziecko ma potrzeby, czy jakie uczucie, którym trzeba się zaopiekować. Okej, wiemy to. Później chcemy o tym na ten temat najpierw mu postawić granicę, najpierw go uspokoić, później postawić granicę, powiedzieć nie, nie wolno bić i później z nim o tym rozmawiać. Ale żeby to wszystko mogło mieć jakieś ręce i nogi, to my potrzebujemy mieć relacje z tym dzieckiem. I teraz, co to znaczy budowanie relacji z dzieckiem? To znaczy, że my mamy być uważni na to dziecko i rozumieć, że ono nie musi spełniać naszych oczekiwań, żebyśmy darzyli je szacunkiem, zaufaniem i uznaniem. I na bazie też mojej pracy w gabinecie, tego, z czym ja się mierzę często w pracy z nastolatkami, kiedy rozmawiam z rodzicami czy z ojcami, też w mojej głowie powstał taki projekt obozu sportowego na bazie sportu walki. Obóz, który ma wzmacniać i budować lub odbudowywać relacje ojca z synem, gdzie poprzez działanie, poprzez wspólne aktywności, poprzez zauważenie siebie, poprzez branie odpowiedzialności, potem oddawanie odpowiedzialności na przykład temu synowi, poprzez różne rozmowy, czyli działanie, ojcowie mogą zobaczyć to dziecko i zobaczyć, że to nie chodzi o bycie perfekcyjnym, tylko chodzi o to, żeby być obecnym w życiu tego dziecka, ale też nie tylko na swoich zasadach, tylko żeby też uznać świat dziecka, który jest na pewno inny i na pewno nie jest taki, jak był kiedyś, ale dobrze by było, żeby się zainteresować tym światem dziecka. I myślę, że szukanie czynników zewnętrznych na pewno nie pomaga, czyli bo to wszystko przez ten internet, bo to wszystko przez ten telefon i on siedzi tylko w tym telefonie. Okej, być może tak jest, teraz taki mamy świat i teraz mamy takie wyzwania dla tych młodych ludzi, ale budowanie relacji z dzieckiem to są wspólne aktywności i zainteresowanie się światem dziecka.
1: Wspomniałaś o internecie i telefonie i to oczywiście są bardzo realne problemy i wyzwania, ale czasem zbyt łatwo przypisujemy im odpowiedzialność za wszystko. Także o tym wspomniałaś. To obowiązuje nie tylko w kontekście, nie tylko w przypadku dzieci. Media społecznościowe to jest też coś, o co potykają się rodzice. Pewnie najczęściej mówi się o tym w kontekście młodych matek, które obserwują Instagrama, które obserwują nie tylko prywatne profile kobiet, matek, które funkcjonują w sposób idealny, mają beżowe dzieci i zawsze czystą kuchnię, ale to dotyczy też różnego rodzaju ekspertów, specjalistów, którzy pokazują, jak powinno być, nie zostawiając za bardzo marginesu na to, że czasami bywa jednak inaczej, albo czasami jest trudno te zalecenia, bo tam się pojawiają konkretne zalecenia. No i wtedy w głowie robi się trochę bałaganu. Pojawia się chyba wszystko to, o czym rozmawiałyśmy. Bezsilność, poczucie winy, żal.
2: Bardzo cieszę się, że o tym mówisz. Myślę, że tego właśnie na koniec brakowało. Porównywanie swojego zaplecza do cudzej sceny to jest bardzo częste niestety, czyli pani, która stawia coś na Instagram, ona pokazuje nam jedną minutę ze swojego życia, akurat do nagrania rolki posprząta sobie w domu lub ktoś jej posprząta ten dom. Wiemy, na czym polega content, musimy troszeczkę od tego odbiec i musimy sobie też odpowiedzieć uczciwie, że życie to nie jest Instagram, to nie są rolki na Instagramie. Życie to jest zmęczenie, to jest często też smutek i to, o czym też mówimy, że autentyczność w relacji z dzieckiem jest bardzo, bardzo ważna. Rodzic ma też za zadanie pokazać dziecku wszystkie emocje. Nie tylko jakoś nazywać tylko te emocje, o czym wcześniej mówiłyśmy, ale też kontaktować dziecko z tym, że zobacz, mama teraz jest smutna i to jest okej. Czyli poczucie bezpieczeństwa i dawanie zgody na to, że ty możesz czuć wszystko, ja mogę czuć wszystko, ja mogę czuć bezsilność i bezradność, ale cały czas jest to bezpieczne i cały czas jesteśmy w kontakcie ze sobą. Bo dziecko, kiedy też przekracza te granice, to ono to też jest w ogóle rozwojowe, żeby przekraczać granice, żeby sprawdzać, gdzie są te granice, bo ono też sprawdza, czy rodzic wytrzyma jego emocje, czy ono pozostanie z nim w kontakcie, czy ono go odrzuci. Nie, to są potem te wszystkie sytuacje, w których później dorośli ludzie wybierają na przykład niedostępnych emocjonalnie ludzi, nie? No bo ktoś nie wytrzymuje ich emocji, wcześniej nie wytrzymywał, więc teraz dla nich to jest naturalne środowisko. Eksponowanie siebie w swoich emocjach i tym, że my się nie rozpadamy w związku z tym, że czujemy smutek, że my czujemy bezradność, jest nam czasem ciężko, to też jest o autentyczności, ale też o tym, że miłość buduje się w autentyczności, że relacja buduje się w autentyczności, że o czym jest bliskość? O tym, że ja mogę zobaczyć ciebie z wszystkimi twoimi wadami, z wszystkimi twoimi emocjami i wcale nie muszę cię w związku z tym odrzucać, bo nie jest to dla mnie zagrażające. Więc dziecko też dobrze, żeby się uczyło i patrzyło, że rodzice ze sobą też się nie zgadzają. Bo my często myślimy, że konflikt jest od razu o tym, że latają talerze. Konflikty są bardzo ważne i potrzebne, no bo bywają konflikty interesów. Mi jest może tutaj w tym studiu za gorąco, tobie jest za zimno. Mogłybyśmy mieć konflikt, ale czy my musimy w związku z tym zacząć być agresywne? No nie. I właśnie to trochę o to chodzi, że ten realny świat nie jest idealny. Ale myślę sobie, że idealnym byłoby być ciągle w obecności z tym dzieckiem, w realnej bliskości.
1: Piękne jest to, co mówisz. I myślę sobie, że mimo pytań, które chciałabym jeszcze zadać, w tym miejscu zakończymy naszą rozmowę. Również dlatego, że wydaje mi się, że to, co powiedziałaś, warto, żeby wybrzmiało i jakoś tak spuentowało naszą rozmowę. Rozmowę, którą zaczęłyśmy od rozważenia tego mitu czy stereotypu niegrzecznego dziecka, kończymy na miłości, na autentyczności, na bliskości, czyli na tym, co chyba w życiu jest najważniejsze. Ale zanim wejdę na jakieś patetyczne, zbyt wysokie tony, to po prostu bardzo ci podziękuję za twój czas i za to, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.
2: Dziękuję.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj Paulina Dyrda, psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Tak jak mówiłam, w cudzysłowie, niegrzeczne dzieci, sposoby rozwiązywania ich i swoich problemów, zmęczeni rodzice, którzy szukają rozwiązań. I tak w dużym telegraficznym skrócie mogłabym powiedzieć, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. Oczywiście wątków było wiele, wiele więcej i ja bardzo zachęcam was do tego, żeby przyjrzeć im się bliżej, żeby się nad nimi trochę zastanowić. Możecie to zrobić, dlatego że na Spotify i na YouTubie ta rozmowa już jest dostępna. Ona trafiła do naszego archiwum i możecie ją tam odnaleźć. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, kto w przyszłości, zupełnie nieodległej, pojawi się w drogowskazach, kto i o czym będzie tutaj w radiowym studiu Jeski Rok rozmawiał, mówił, to możecie wejść na naszego drogowskazowego Facebooka i tam takich informacji poszukać. A dzisiaj to myślę, że jest już wszystko. Tych informacji, treści i tak było bardzo dużo, więc powiem jeszcze tylko, że niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
4: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
5: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
4: Czekam na was w Linku!
5: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
2: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
3: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
2: Czekam na was w Julinku!
3: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama.

mam z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja.

życiowa. To pierwsza praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył